0: autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.

0: A wiecie, że w czasie koncertu na Torbarze z Grzesiem, z Kawińskim i Waldkiem Tkaczykiem ten numer zaśpiewał Michał Szpak i było grubo, proszę Państwa, grubo, tak, do koncertu w Królowie Życia wrócimy jeszcze i będziemy mieli dla Was zaproszenie. A teraz chcieliśmy Wam przekazać z samego rana taką naprawdę bardzo ważną rzecz. Otóż trudno powiedzieć, jaki mamy dzień tygodnia. Czy to jest drugi piątek, czy pierwsza sobota. Generalnie, jeśli chodzi o dzień w pracy, to jest dzień niepotrzebny. I na tym stajemy i witamy. Iwona Barańska, Tomek Korkiewicz, Piotr Jakim, witamy. No i mamy szóstą.
1: Mamy szóstą na zegarach, a więc zapraszamy na tylko te sprawdzone o poranku wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
2: Wiadomość, która rozgrzewa fanów tenisa. Maja Chwalińska w finale French Open. Śmiertelny wypadek na rysach, druga osoba ciężko ranna. Co z paliwami po długim weekendzie? Mamy prognozy. Maja Chwalińska awansowała do finału French Open. W półfinale pokonała Rosjankę Dianę Schneider. To największy sukces Polki w karierze. Jednocześnie Chwalińska będzie czwartą polską tenisistką, która wystąpi w decydującym meczu singla w Wielkim Szlemie. Finał będzie jej 10. meczem na tym turnieju. W większości z nich, by grać dalej, 24-letnia Chwalińska musiała pokonać wyżej notowane rywalki.
3: Każdy mecz tutaj był bardzo wymagający dla mnie i musiałam naprawdę zagrać bardzo dobrze, żeby te spotkania wygrać.
2: W jutrzejszym finale Polka zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrzejewą.
4: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
2: Tragiczny wypadek na rysach w Tatrach wczoraj po południu w wyniku upadku z dużej wysokości. Jedna osoba zginęła, a druga jest w stanie ciężkim. Akcję ratunkową utrudniała pogoda. Z powodu gęstej mgły i niskiego pułapu chmur początkowo niemożliwe było wykorzystanie śmigłowca ratunkowego. Do poszkodowanych skierowano pieszą wyprawę ratowników. Po poprawie warunków śmigłowiec wystartował z bazy w Zakopanem. Ratownicy przypominają, że w górach wciąż są trudne warunki. W wyższych partiach Tatr nadal zalega śnieg. Śnięte ryby w rzece Stobnica w miejscowości Ludcza na Podkarpaciu. Władze samorządowe zaapelowały do mieszkańców, by nie zbliżali się do rzeki i nie poili w niej zwierząt. Ale zagrożenia dla mieszkańców nie ma, bo woda pitna jest dostarczana ze studni głębinowych. Dotychczas nie ustalono źródła skażenia wody. Na koniec prognozy dotyczące cen paliw po długim weekendzie. Analitycy zwracają jednak uwagę, że to jest wróżenie z fusów, bo sytuacja na rynku paliw potrafi zmieniać się nawet kilka razy w ciągu dnia, mówi Grzegorz Maziak, analityk z portalu epetrol.pl.
5: A to się szybko przekłada na stacje w Polsce, bo poprzez obowiązywanie tego mechanizmu maksymalnych cen, to przełożenie zmian z rynku hurtowego, które szybko odzwierciedlają zmiany na giełdach naftowych na świecie, widzimy też bardzo szybko przełożenie na stacjach, więc prognozy dłuższe niż jednodwudniowa są obarczone dzisiaj dużym ryzykiem.
2: Na razie ceny ropy na rynkach spadają, a dziś litr benzyny 95 kosztuje maksymalnie 5,94 zł, a oleju napędowego 6,40 zł.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda w Bieszczadach.
1: Zaczynamy długi weekend w Bieszczadach. Jeśli właśnie zaspani robicie pierwszą kawę w domu, widok z oknem może was trochę zaskoczyć. Zamiast ostrego słońca mamy na razie gęste chmury i mglisty klimat, a na termometrach rześkie 12-14 stopni. Słońce na razie zbiera siły i schowało się za chmurami, ale spokojnie, z każdą minutą będzie cieplej. Jak zapowiadają synoptycy, w ciągu dnia pojawią się większe rozpogodzenia.
0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry, po szóstej zajmiemy się środowiskiem i okaże się, czy aby na pewno przebywamy w środowisku przyjaznym, miłym i swobodnym.
2: Po szóstej też sprawdzimy, czy oprócz nas ktoś jeszcze jest dzisiaj w pracy, czy pracuje, czy jest w robocie, co robi, po co robi. Po prostu zaczniemy poczet frajerów, przepraszam, poczet muszkieterów polskich.
1: To jest
2: Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry, gra nam Michael Jackson, 4 po 6.

0: model Kraftwerk ja. W radiu Złote Przeboje na dzień dobry. W piątek, piąteczek, piątunio, piątolongo, 6:11 na zegarach. Piąty dzień czerwca mamy dzisiaj, no i czas zajrzeć do kalendarza.
1: Obchodzimy dzisiaj Światowy Dzień Środowiska.
2: No my dbamy o środowisko, żeby mieć dobry klimacik.
3: Zawsze, absolutnie. Ale sprawdźmy jednak, czy fauna i flora to już się budzi do życia. Przed nami apel poranny. Dzwońcie, kochani, dajcie znać, czy już jesteście gotowi do pracy, czy jednak ciągle w lesie. Obstawiamy to drugie oczywiście. 22, 4, 4 i 3, 0. Czekamy na wasze telefony i gramy Beyoncé z JMZ. Crazy in Love jest 12 minut po 6.

0: gramy na bogato w piątkowy poranek. Nie dość, że hit Hunter, to jeszcze And the Pleasure Company. Na dodatek Revolution in Paradise w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 19 po 6.
1: No i mamy ten piątek, który może być sobotą, równie dobrze niedzielą, albo jakimkolwiek innym dniem tygodnia. Ważne, że niektórzy o tej porze jeszcze śpią i tylko niektórzy poszli do pracy. A już za chwilę taki filantrop ludziom. Killer, Jurek Killer, nasz dobry, miły, w wykonaniu elektrycznych gitar. Bądźcie blisko.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne. Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł. W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Wyprzedaż WISG zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. WISG.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.

0: Breaking Up My Heart śpiewa Shaking Stevens w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 6:31 na zegarach. Wczoraj był weekend, dzisiaj jest weekend, jutro będzie weekend. Takie rozwiązanie zdecydowanie nam się podoba.
1: Oj, tak, akceptujemy,
0: jesteśmy za. A wam, jak się wstaje? 22:44:30.
2: Dzień dobry, praca nie praca, ale jadę na rehabilitację do Bydgoszczy. Stanisław, sołtys, coś na... Pozdrawiam, do widzenia.
1: Do widzenia, dziękujemy. Słuchajcie, mamy drugi dzień długiego weekendu, a niektórzy już potrzebują rehabilitacji.
3: No, szacun,
1: absolutnie. Macie zdrowie, kochani. 22:44:30 to jest telefon do nas. Telefon dla spóźnionych na apel poranny. Gdybyście chcieli się jeszcze czymś pochwalić, jesteśmy otwarci. Jak dyskont, czyli od 6 rano. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. 2 minuty po 6:30.

0: Wisłą mamy Krzysztofa Iwisza, a Norwegowie mają swojego wiecznie młodego i młodniejącego Mortena Harketa. Morten Harket i koledzy Zacha w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Tak was budzimy w piątkowy poranek w środku długiego weekendu za 27.
1: Niezwykły przypadek Krzysztofa Iwisza, Benjamina Batona, Mortena Harketa. No dzieją się na świecie rzeczy ciekawe. Kochani, Perfect Bujanie w obłokach, czyli kawałek idealny na środek długiego weekendu. Jeśli ktoś trafił do pracy, niech sobie posłucha Bujania w obłokach. No i rzeczywiście poczuje się jakby tak o niebieskich migdałach myślał o tej porze. Polecamy się.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
11: Budzimy silniki. Ruch w regionie powoli rośnie, a na głównych trasach dojazdowych pojawia się nieco więcej aut. Z całego kraju. Przez spodziewany gigantyczny najazd urlopowiczów policja zapowiedziała wzmożone kontrole, więc noga z gazu. Zachowajcie bezpieczny dystans.
1: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: Czy macie długi weekend, czy jednak tak jak my jesteście na posterunku w robocie? Oto jest pytanie tego poranka, czyli zaczynamy poczet frajerów polskich, znaczy poczet, przepraszam, pracowników roku,
2: właśnie,
1: którzy się meldują w pracy w środku długiego weekendu. Zaczynamy od nas.
3: Ja jestem, przekazuję wam najnowsze wiadomości.
1: Jest.
4: Melduję się na posterunku, realizuję program, no i czuwam, żeby was tutaj łańska fantazja z mnie poniosła.
1: Dziękujemy.
2: No my meldujemy się, szukamy ciągle tej fantazji, szukamy. A wy? 22 4 4 i 3 0 albo adres mailowy poranek@złoteprzeboje.pl. Czy macie długi weekend, czy jednak tak jak my jesteście na posterunku? Co robicie i dlaczego musicie?
1: Tak, za najmniej potrzebne przebywanie w pracy wyślemy wam do pracy złotą kawę porannego programu. 22 4 4 i 3 0.
0: Mamy temat.

0: Rage Against the Machine w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Konga, wiadomo, Konga, Bonga, Dzikie Węże. Jest środek długiego weekendu, kłopoty nam w głowie. 3 minuty zostały do 7, a teraz zaglądamy do studia meteo.
1: No co z tą pogodą w ten długi weekend?
2: No,
1: jest
2: właśnie
1: deszczowo, no, i będzie deszczowo.
2: Ale jak to?
1: Ale są też i dobre informacje,
2: no,
1: i posłuchajcie ich w najbliższych wiadomościach o 7.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Mamy godzinę 7, w kalendarzu jest 5 czerwca i to jest piątek. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
2: List Zełenskiego do Putina. Chce rozmów o pokoju. Chińskie auta podbijają polski rynek. Czerwcowy weekend z deszczem, ale z przyjemną temperaturą. Prezydent Ukrainy proponuje Putinowi spotkanie. Wołodymyr Zełenski napisał list otwarty do prezydenta Rosji, w którym apeluje o ustalenie miejsca i terminu. Rozmowy między przywódcami mają dotyczyć zakończenia wojny w Ukrainie. To dobry pomysł, komentuje prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Cieszę się, że być może rozmawiają o tym, żeby się spotkać. Myślę, że mieliśmy w tym duży udział. Byłoby świetnie, gdyby się spotkali. Powinni to zrobić. Władimir Putin przekazał, że Rosja nie wyklucza podpisania pokojowego. Żeby tak się stało, Ukraina musi zgodzić się na kompromis. Trwa wyjaśnienie przyczyn katastrofy śmigłowca w Małopolsce. Zginął w niej 30-letni pilot. Wrak maszyny znaleziono wczoraj rano na zboczach góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym. Kontakt z pilotem urwał się w nocy. Wtedy też ruszyły poszukiwania. Akcja była bardzo trudna ze względu na gęstą mgłę, mówi rzeczniczka małopolskiej policji, inspektor Katarzyna Cisło.
3: Pieszo szukaliśmy tego śmigłowca i znajdował się on na zboczu góry Lubogoszcz. To taki teren bardzo trudno dostępny, stromy, zalesiony.
2: Przyczyny wypadku ustalają prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Chińskie samochody szturmem zdobywają polski rynek. Jak pisze Rzeczpospolita, już ponad co ósme nowe auto sprzedane w tym roku pochodzi z Chin. O sukcesie decydują przede wszystkim niższe ceny, które skłaniają wielu kierowców do zakupu nowego auta zamiast używanego. Długi weekend z deszczem dziś ma padać prawie w całej Polsce. Na pocieszenie do niedzieli będą nam towarzyszyć całkiem przyjemne temperatury, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz.
4: Temperatura wyniesie od 20 stopni na krańcach wschodnich i nad morzem do 21-23 w centrum i 26 na zachodzie i na południowym zachodzie.
2: Sobota i niedziela nadal ze zmienną pogodą i przelotnymi opadami deszczu.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
6: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Trwa piękny sen Mai Chwalińskiej, Polka, która rozpoczynała wielkoszlemowy French Open od eliminacji. Zagra jutro w Paryżu w wielkim finale. W półfinale pokonała po zaciętym meczu Diany Schneider 7-6, 6-4. O tytuł jutro o 15 zagra z Milą Andrijewą. Turniej piękny, ale występ Polaków słaby. Na Mistrzostwach Świata w koszykówce 3-3 w Warszawie nasze drużyny zawiodły. Najpierw z grupy nie wyszły Polki, a wczoraj oba mecze przegrali Polacy, którzy fazę grupową zakończyli na ostatnim miejscu. Najpierw przegrali z Czechami 15-21, a potem z USA 14-21.
5: Radio Złote Przeboje.
0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: Złote Przeboje w drodze.
7: Na bieszczadzkich trasach robi się nieco ciaśniej, a lokalne skrzyżowania łapią poranną zadyszkę. Jeśli jedziecie krajową dziewiątką, w samej Bukli traficie na budowę wjazdów do ekspresówki

0: Mała zabawa wchowanego. Wiatr zaczyna już lekko szumieć w koronach drzew, przypominając, że sytuacja pogodowa będzie dzisiaj dynamiczna. Mogą pojawić się deszcze, a nawet burze.
1: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
2: Dzień dobry, po siódmej odpowiemy na odwieczne filozoficzne pytanie, czyli co robimy w pracy w środku długiego weekendu. A nie, to jest żart. Pytanie brzmi, po co żyje człowiek?
3: Po siódmej też odpalimy naszego gogla mogla w środku długiego weekendu. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. To jest piątek. Jest piątek, który może być sobotą równie dobrze, jak komu wygodnie. 5 po 7 gramy Rickiego Martina, La Copa de la Vida.

0: ten głos łagodzi nawet poranny, długo weekendowy ból głowy. Celine Dion, a dzień dobry w radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 7, teraz to nas dopiero rozboli. Gdyż będziemy, uwaga, filozofować będziemy i w porannym programie odpowiemy na odwieczne pytanie, po co żyje człowiek?
1: Według Arystotelesa człowiek żyje po to, żeby dążyć do pełni szczęścia.
0: Ładne.
1: Według egzystencjalizmu, żeby stworzyć własny sens.
0: Też.
1: A według stoicyzmu, żeby żyć w zgodzie z naturą i rozumem.
2: Chociaż chcemy jeszcze dodać, że człowiek nie żyje po to, żeby jeść. Człowiek je, żeby nie pić na pusty żołądek, o czym przypominamy w środku długiego weekendu.
1: Proszę cię bardzo,
2: i na szczęście
1: Tomek.
2: Jest z nami doktor, to chciałem powiedzieć, a nawet
0: tak jest,
2: Spin Doctors.
0: Tak jest.
2: Spin Doctors, ten zespół gra już teraz. Tu Princess w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 13 po 7.

0: Wokół Sandry pojawiły się ostatnio jakieś zawirowania i konflikty, jak czytamy, a zaraz potem przeczytaliśmy, okazało się, że chodzi o Sandrę Kubicką i Staniszewską. No my znamy tylko Sandrę Lauer Kretu, która zaśpiewała tam w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry Everlasting Love i fajnie było, ale no powiedzmy szczerze, podziwiamy też Sandrę Bullock.
1: No tak, tak, tak, niezmiennie, 21 minut po godzinie 7, za 10 minut wszyscy razem odpalimy piątkowe Gogle Mogle, czyli poprosimy internet, żeby dokończył wylosowane pytanie, bawcie się w to razem z nami.
2: Autopromocja. W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
5: No to jedziemy.
6: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
11: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
10: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
14: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
15: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody.
16: Skoda. Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
17: Co za dzień.
18: Co się stało?
17: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
18: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
17: Meliski?
18: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
17: Czyli to takie pastylki antystresowe?
18: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
17: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
18: Na mnie i na Meliski.
19: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
20: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
21: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
22: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Farma.

0: Gogle Mogle, czyli pytać każdy może.
1: W środku długiego weekendu zapraszamy Was do zabawy, do której możecie dołączyć. Uwaga, mamy tutaj taką szklaną kulę, a w niej karteczki z pytaniami. I zanim wylosujemy karteczkę, to każdy wyjmuje swój telefon albo laptopa, albo tableta, co tam macie z internetem, i przygotowuje swoje Gogle Mogle.
2: Tak, tak. No i teraz uwaga, wylosowało się nam pytanie... Czy Justyna Steczkowska?
1: Ciekawe.
2: No to teraz tak, każdy po kolei, każdy z nas i państwo, słuchacze kochani też, wpisujemy w tego gogla naszego, czy Justyna Steczkowska. Okej, okay. I czytamy, co nam podpowiada wyszukiwarka.
3: Czy Justyna Steczkowska jest najstarsza z rodzeństwa?
4: Czy Justyna Steczkowska wygrała Taniec z Gwiazdami?
1: Wygrała? Czy, uwaga dalej, czy Justyna Steczkowska jest córką księdza? Serio.
2: No to teraz ja. Czy Justyna Steczkowska ma dzieć?
1: No, dobre pytanie. I teraz już ostatnie, uwaga. Czy Justyna Steczkowska ma doczepy?
5: To coś jak na sali, nie?
0: Gogle Mogle, czyli pytać każdy może.

0: autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne.
2: Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł.
1: W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszam.

0: Kurczaczka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 14,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. 14T napędzany potrzebami rodziny.
8: Widzę, że Hanie coś gryzie.
9: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
10: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
17: Jak tak, to Allegro.
18: Reklama.
19: Złote przeboje w drodze.
20: Ruch na bieszczadzkich wylotówkach dociąża sieć drogową pomiędzy miejscem Piastowym a Zarszynem. Na trasie numer 28 trwają prace ziemne. Obowiązuje tam zakaz wyprzedzania i 50 na liczniku. Pilnujcie ograniczeń prędkości i zachowajcie bezpieczny dystans.
19: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Tak się od samego rana zastanawiamy, czy macie długi weekend, czy jednak tak jak my jesteście na posterunku, chciał, nie chciał. Oto jest pytanie tego poranka. Kto i dlaczego zameldował się w pracy w środku długiego weekendu? 22, 4 czwórki i 3 zera.
2: Codziennie rano musimy niestety jeździć nabijać kebaby, robimy je samo ręcznie, więc... Jesteśmy na posterunku.
3: No ja super. Dzisiaj nie mam wolnego weekendu, bo jestem w pracy. Pracuję jako ochroniarz, także muszę dzisiaj pracować. No niestety.
4: Od 3:30 jestem w pracy i kłania się łódzkie MPH.
5: Nie ma świętowania po polsku bez kebaba, dlatego doceniamy ten pierwszy głos. A wy, czy macie długi weekend, czy jednak tak jak my jesteście w robocie? Co robicie i dlaczego musicie? 22, 4, 4 i 3, 0 i poranek małpa złoteprzeboje.pl. Adres mailowy za najmniej potrzebne przebywanie w pracy. Pracy, lub też bardzo zupełnie niepotrzebne. Wyślemy wam do pracy albo do domu złotą kawę porannego programu z prowadzącymi na pudełku 2-2, 4-4 i 3-0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: prawdziwe muzyczne bajery od samego rana, czyli Mary Mary w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry za 4 minuty 8. Teraz uwaga, uwaga, będziemy się chwalić, bo jest za co chwalić Chwalińską, bo sama się nie pochwali, bo jest skromna. No
1: właśnie. Paryski sen naszej tenisistki trwa. Maja Chwalińska w finale French Open. I o tym historycznym sukcesie więcej będzie w wiadomościach o 8.
2: Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Reklama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
8: Pół w dół w Mediamarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. Mediamarkt.
1: Reklama.
9: Mamy godzinę 8, jest piątek, 5 dzień czerwca. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
10: Polka o krok od wielkiego triumfu w Paryżu. Jutro Maja Chwalińska zagra w finale French Open. Donald Tusk chce pomnika Tadeusza Mazowieckiego przed kancelarią premiera. Unia Europejska naciska na Niemcy w sprawie zniesienia kontroli granicznych. Powtórzmy to po raz kolejny. Maja Chwalińska w finale French Open. Nasza tenisistka w dwóch setach ograła Rosjankę Dianę Schneider i awansowała do najważniejszego meczu turnieju. Zmierzy się w nim jutro z kolejną Rosjanką, ósmą w światowym rankingu, Mirą Andrzejewą.
11: Na pewno spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu. Ona jest zawodniczką stopu, gra niezwykle solidnie i bardzo lubię też ją oglądać na korcie. Tak naprawdę nic się nie zmienia, trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię i zobaczymy, na ile to wystarczy.
10: Mówiła Chwalińska, która już teraz może pochwalić się gigantycznym awansem w światowym rankingu. W wirtualnym zestawieniu przesunęła się aż o 93 miejsca. Zajmuje obecnie 21. lokatę. To oczywiście najlepszy wynik w jej karierze. Donald Tusk chce, by przed kancelarią premiera stanął pomnik Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego niekomunistycznego premiera w powojennej Polsce. Odsłonięcie pomnika mogłoby nastąpić w przyszłym roku, 4 czerwca.
12: W przyszłym roku będziemy obchodzić setne urodziny pana Tadeusza. Postawmy mu pomnik. Tu, przed kancelarią premiera. Jego kancelarią. A 4 czerwca 27 roku niech przejdzie wielki marsz patriotów. Właśnie pod tym pomnikiem.
10: Premier Donald Tusk do honorowego Komitetu Budowy Pomnika Tadeusza Mazowieckiego zaprosił wszystkich byłych szefów rządu. Unia Europejska naciska na Niemcy, by zniosły kontrole graniczne. Chce tego także m.in. Polska. Według MSWiA powód wprowadzenia kontroli, czyli nielegalna imigracja ze wschodu, został już przez polski rząd praktycznie zlikwidowany. Niemcy wprowadziły kontrolę blisko 2 lata temu. Zmianę zasad rekrutacji na kierunek lekarski zapowiedział Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Dotychczas wymagał od maturzystów 3 przedmiotów zdanych na poziomie rozszerzonym – matematyki, biologii i chemii. Za rok wynik z matematyki nie będzie wymagany. Uczelnia tłumaczy zmianę tym, że w obecnej rekrutacji traci wielu zdolnych i potencjalnie dobrych studentów, ponieważ większość uczelni medycznych bierze pod uwagę 2 rozszerzenia. A według pracowników Wydziału Lekarskiego to biologia i chemia mają większe znaczenie niż matematyka na studiach medycznych.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
13: Na bieszczadzkich drogach wciąż spory ruch. Można powiedzieć, że weekendowa fala zalewa region i na dojazdach do Leska zaczynają się delikatne zatory. Drogowcy odświeżając oznakowanie z Jasła do Krosna mocno ograniczają prędkość, więc nie jedźcie tam na pamięć. Zdejmijcie nogę z gazu bez pośpiechu, urlop nie ucieknie.

0: Pogoda w Bieszczadach.
1: Na razie na termometrach w Bieszczadach notujemy 16 stopni, ale w ciągu dnia, w tym najcieplejszym momencie, dobijemy do 20, a nawet 22 stopni. Co prawda miejscami może nas zaskoczyć przelotne deszcze, a synoptycy przepowiadają, że po południu w północno-zachodniej części województwa mogą przejść burze z gradem i porywistym wiatrem. Także parasol chyba dzisiaj lepiej wziąć ze sobą.
0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Całkiem przyjemne dźwięki sączą się z głośnika Radia Złote Przeboje. Na dzień dobry, to duet Charles i Eddie, 11 po 8. Ponieważ idą wakacje, to mamy wiadomości słoneczne i plażowe. Jeśli chodzi o stroje kąpielowe, to w tym roku, uwaga, wraca moda z lat 90.
1: Czyli odważne wycięcia i fasony podkreślające kobiecą sylwetkę. Wow. A oprócz tego można dowolnie miksować górę i dół, czyli cokolwiek wyciągniecie z walizki, będzie okej.
2: Okay. Super, no.
1: Ale najlepiej zastosować minimalizm, jak najmniej krzykliwych kolorów oraz im mniej zakryte, tym stylizacja lepsza.
2: No i to jest właśnie tak zwany paradoks listka figowego. Niby figę zasłania, ale jednak figę widać. Mimo wszystko mały apel, precz z parawanami. Tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Jest 12 minut po godzinie 6, a za chwilę usłyszymy głos Tiny Turner. What you get is what you see.

0: Girl. Właśnie w takim rytmie, w takich podskokach, żwawo, żwawo, z uśmiechem ruszamy do pracy. A nie, zapomniałem, przecież jest środek długiego weekendu. Nie musimy, nie musimy. Dopiero 19 po 8 Billy Joel zagrał w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: No tam niby nie musimy, nie musimy, ale za 10 minut to będzie złota kawa naszego porannego programu w prezencie. Za opowieść kto i dlaczego zameldował się w pracy w środku długiego weekendu.
0: No właśnie.
1: Będzie dla kogoś, kto się zameldował zupełnie niepotrzebnie. 22, 4, 4 i 3, 0. Telefonujcie, macie jeszcze 10 minut.
2: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: No to jedziemy.
6: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salonę Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
9: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. A teraz 7,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny o andropauzie i menopauzie. Jak hormonalny kryzys wpływa na życie pary? Czy andropauza naprawdę istnieje? Jak badać testosteron i co się dzieje, gdy jego poziom spada? Poradnik dziś w Wyborczej.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
19: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: A temat jest jakże bieżący, jakże bolesny. Kto i dlaczego zameldował się w pracy w środku długiego weekendu? Pod przymusem czy na ochotnika? To było pytanie tego piątkowego poranka i czas na podsumowanie.
2: Właściwie nie wiem, czy nie jestem w pracy, bo wstałem radosny, a tu pierwsze co usłyszałem, dzisiaj będziesz trawę kusił.
3: Ja dzisiaj, mimo że mam wolne, to mam wrażenie, że mam jeszcze więcej pracy niż zwykle, bo dzisiaj jestem szoferką, kurierką, kucharką, sprzątaczką, praczką.
4: Jadę do pracy, bo umówiliśmy się, że spicy dzisiaj będą, a z 30 może będzie nas 5 osób. Robimy zrzutę na Chińczyka. Z tego nie da się nie skorzystać.
5: Zalogowałem się w pracę pomimo długiego weekendu z racji tego, że studenci dzisiaj mają zaliczenia.
6: O tym niepotrzebnym przyjściu do pracy to chyba o mnie. Wstałam o 5, żeby otworzyć szkolną świetlicę. W razie jakby przyszło jakieś dziecko na dyżur.
7: Ale na wypadek braku dzieci czas wypełnić można parzeniem kawusi.
8: Tak, gdyż za ten ostatni głos cierpiętniczy jakże wysyłam i taki obolały. Wysyłamy do pracy złotą kawę porannego programu i dziękujemy za wszystkie telefony od ludzi pracy i łączymy się oczywiście z wami w burzy.
1: Dziękujemy, a po długim weekendzie powrócimy do was z nowymi zapasami prezentów i tematów do dyskusji.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Genialny kawałek, po prostu aż człowiek ma ochotę spływać gdzieś. Ulubiona piosenka amerykańskich surferów, Kokomo i Beach Boys w radiu. Złote przeboje to dla tych, którzy trafili do pracy i z powodu właściwie tego, że nie wiedzą czym się zająć, surfują w telefonie, po sieci. Tu radio Złote Przeboje na dzień dobry, za 23 minuty będzie 9.
1: Oj, tam trafili do pracy, my już dobrze wiemy, że dzisiaj prawie nikt nie wyjechał na drogi, bo jest środek długiego weekendu, tak, ale jest. I tak za chwilę przejedziemy się naszym korkowozem, a potem wam zagramy Kasię Klik, lepszy model.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Złap okazję w długi weekend i zgarnij voucher. Od piątku do soboty, 5 do 6 czerwca, zrób zakupy za minimum 95 zł i zgarnij voucher 15 zł. Wykorzystaj go na wakacyjne zakupy za minimum 95 zł od 1 do 31 lipca. Tak, przez cały lipiec. Nie przegap takiej okazji. Limit? Jeden voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowych transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
2: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
3: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
12: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
13: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: To tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
8: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Gabinet masażu, słucham.
18: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
17: Cześć, a co się dzieje?
18: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
17: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
18: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
17: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
18: Reklama.
8: Złote przeboje w drodze.
19: Poranny pęd lokalsów powoli odpuszcza, ale turystyczny ruch będzie gęstniał z każdą kolejną godziną tego piątku. Pamiętajcie, w związku z długim weekendem wzmożone kontrole czekają Was na drogach. Nie jedźcie na pamięć, zdejmijcie nogę z gazu i szerokiej drogi.
8: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
20: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Ogina, zagraliśmy w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, czyli wystarczająco silny kawałek Cher, wystarczająco, żeby poruszyć nawet tych, którzy nic nie robieniem świętują długi weekend. Za 11 minut będzie 9. No dobra, a teraz uwaga, smutasy, podamy wam najlepsze sposoby na smutki. Mhm. Najlepsze dla kobiet i najlepsze dla facetów. Jakie macie sposoby, Iwonko, powiedz?
1: No, my to mamy różne. Mhm. Tam yoga, pilates, długie spacery, taniec, aromaterapia też, albo czas z rodziną, ze zwierzętami. Też ciepła kąpiel, ulubiona super książka, wizyta w salonie piękności. No sporo tego. A wy, panowie, jak radzicie sobie ze smutkiem?
2: My, faceci, mówimy komuś, że się smucimy i jak nam odpowiadają, żebyśmy się nie smucili, to my się potem nie smucimy. A dzisiaj... Proste, no nie? A dzisiaj to w ogóle się nie smucimy, tylko się uśmiechamy szeroko, bo mamy długi weekend i gramy jeszcze do tego Culture Club w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry i nawet pogoda ma się podobno poprawić.
0: Za 10 minut.

0: Maj za nami, czerwiec już leci, żebyśmy się jakoś specjalnie przegrzali w tej naszej Polsce, to nie możemy powiedzieć. Summer in the City zaśpiewał Joe Cocker, no a my za 4 minuty 9 zaglądamy do studia Meteo.
1: Dziś znowu burzowe popołudnie w części kraju, gdzie dzisiaj zagrzmi. Sprawdzimy za kilka minut w wiadomościach o 9. Posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
8: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
9: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
1: Reklama.
10: 5 czerwca, mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest piątek, jest godzina 9. Tylko sprawdzone wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
11: Jest list otwarty Zełenskiego do Putina i apel o rozmowy. Drogówka kontroluje kierowców na głównych trasach, trwa akcja Długi Weekend. Nadciągają burze, są alerty dla wschodniej Polski. Prezydent Ukrainy chce spotkania twarzą w twarz z Putinem. Wołodymyr Zełenski napisał list otwarty do rosyjskiego dyktatora, w którym wzywa do bezpośredniego spotkania na neutralnym gruncie. Według prezydenta Ukrainy Stany Zjednoczone są teraz w pełni skupione na wojnie z Iranem, dlatego potrzebne są bezpośrednie rozmowy na linii Kijów-Moskwa o zakończeniu wojny w Ukrainie.
2: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
11: Trwa policyjna akcja Bezpieczny Długi Weekend. Drogówka rusza z kontrolami na najważniejszych trasach. Policjanci aż do poniedziałku będą pilnować bezpieczeństwa. Do dyspozycji mają m.in. nieoznakowane radiowozy z grupy SPID, mówi Krzysztof Dymura z Komendy Głównej Policji.
12: Bardzo mocno nasilamy służbę policyjną na wszystkich drogach tranzytowych, na drogach prowadzących do miejscowości turystycznych, ale również przez cały weekend będziemy bardzo mocno nadzorować zachowania kierowców.
11: Policjanci przypominają kierowcom również o przepisach, które weszły już w życie. Za najcięższe przewinienia na drodze nie będzie można zmniejszyć punktów karnych. Dziś znowu burzowo. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał rano ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla wschodniej Polski. Alerty zaczną obowiązywać o 13. Burzom towarzyszyć będą bardzo silne opady deszczu, porywy wiatru do 80 km na godzinę oraz lokalnie grad. Trwa długi czerwcowy weekend. Wiele osób z niego korzysta, tym bardziej, że majówka w tym roku była krótka. A co wolimy?
13: Wolicie majówki czy czerwcówki?
14: Czerwcówki, bo jest cieplej.
15: Majówki, bo grill, no.
16: Majówka to tak bardziej po górach może.
17: Majówka bardziej w domu, czerwcówka bardziej na wyjazd.
18: Czerwcówki, bo mam urodziny w czerwcu.
13: No, to wszystkiego najlepszego.
18: Dziękuję.
13: Woli pani majówki czy czerwcówki?
18: Czerwcówki. Zdecydowanie przez temperaturę i taką aurę już zbliżającego się lata.
11: Z turystami w Sopocie rozmawiał nasz trójmiejski reporter Paweł Radzewicz.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
19: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Ona się nie zatrzymuje. Maja Chwalińska, absolutna rewelacja French Open i nowa ulubienica paryskiej publiczności, zagra jutro o wielkoszemowy tytuł. W półfinale Polka pokonała Dianę Schneider 7-6, 6-4. W finale jutro zagra z Mirą Andrijewą. Już tylko tydzień dzieli nas od rozpoczęcia mundialu. Większość zespołów sprawdza formę w meczach towarzyskich. Wczoraj Hiszpania zremisowała w La Coruni z Irakiem 1-1, a Francja przegrała w Nantes z Wybrzeżem Kości Słoniowej 1-2. W innych ciekawych meczach Szwecja, która wyeliminowała wygrywała nas w barażach, zremisowała z Grecją 2-2, a Meksykanie pokonali gładko Serbię 5-1.
2: Pogoda.
11: Sporo chmur dzisiaj i niemal w każdym zakątku Polski może popadać deszcz. Na termometrach od 16 stopni w Poznaniu, 17 we Wrocławiu, 24 w Krakowie, do 25 w Warszawie i Rzeszowie. Jutro mniej deszczu, ale niedziela burzowa.
2: Radio Złote Przeboje, 103,6 FM.
10: Dzień dobry. No, umówiliśmy się, że dzisiaj to już ostatni raz będziemy świętowali Dzień Dziecka, żeby nikt nam nie zarzucił, że mało poważni jesteśmy. No to kochani, szukamy w pamięci, czego nie lubiliśmy w dzieciństwie, a teraz okazało się fajne.
14: Fajne, fajne. Najfajniejsze wspomnienia nagrodzimy za niecałe pół godziny. W finale konkursu Złote Dziecko wręczymy komuś z was. Bardzo przyjemne. 500 złotych polskich. Słuchajcie Radia Złote Przeboje na Dzień Dobry. Czekajcie na telefon, a my teraz gramy zespół Bon Jovi. 4 po 9.

0: autobusze był dla tych, którzy jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności w wyniku niesprzyjających wydarzeń, serii niefortunnych zdarzeń znaleźli się dzisiaj w pracy. Relax, wyluzujcie, zróbcie kawusie, cappuccino, odpocznijcie, nie stresujcie się, dzięki temu czas popłynie swobodnie. No i ten spędzony dzisiaj w robocie czas minie niczym sen, jakiś złoty.
1: Tak jest i dobrze mu tak, tu radio złote przeboje na dzień dobry, a teraz będzie afirmacja. Jeśli kogoś coś gniecie i uwiera, to mamy utwór, który nazywa się Radosny i rzeczywiście tak jest. A zaśpiewa wokalistka, która ma też na koncie już prawie 400 tekstów piosenek napisanych dla siebie i innych wokalistów. Patrycja Kosierkiewicz w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry.

0: Gorące dziecko.
1: Spanko o 21:00, tak zaraz po dobranocce, prawda? A może nie imprezowanie w piątkowy wieczór? Czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dzisiaj uważacie to za fajne? Takie pytanie zadajemy w Radiu Złote Przeboje w tym tygodniu z okazji Dnia Dziecka.
2: I przez cały tydzień odpowiadaliście na to pytanie na stronie złoteprzeboje.pl. Najlepsze historie nagradzaliśmy 500 zł. Mamy jeszcze trochę kasy. Ostatki. Dzisiaj urzekła nas historia słuchaczki Joanny z Gliwic. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Asiu, no to czekamy, zamieniamy się w słuch. Opowiadaj, czego nie lubiłaś w dzieciństwie, a dzisiaj uważasz to za fajne po prostu.
3: No na pewno to spanie po dobranocce, bo to były lata 80.
1: Dobra.
3: Więc wtedy nasi rodzice tego strasznie pilnowali.
2: Czy coś jeszcze?
3: Coś jeszcze, to na pewno na WF-ie były kiedyś te słynne skoki przez kozła, których wszyscy się bali, a teraz myślę, że to jest fajna forma sportu, dobicia sprawności ciekawych.
2: Bo wiesz, co to było, te skoki przez kozła? To było przygotowanie do skoków przez te palety, co są teraz w dyskontach zawalone.
3: Żeby tam chyba tak, właśnie. I tego brakuje tego dzisiaj.
2: No właśnie. Słuchaj, chyba i prowadzący, i wielu słuchaczy może się podpisać pod tą twoją opowieścią. I za tę opowieść masz od nas 500 zł. Ostatnie.
3: Dziękuję.
2: Ostatnie.
3: Bardzo dziękuję.
1: No to skocz sobie na zakupy, może być do dyskontu. To była Asia z Gliwic. Dziękujemy pięknie za wszystkie w ogóle zgłoszenia, za te wasze opowieści z dzieciństwa, a po długim weekendzie wrócimy do was z nowymi konkursami i nowymi prezentami.
0: Złote dziecko.

0: autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
4: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
3: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
5: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert. Kaufland jest!
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
8: jest! Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka,
11: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100

0: w sklepach i na castorama.pl.
1: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona. 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Reklama.
10: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Chris Ria, to był w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. The Road to Hell, czyli ścieżka na hell. O tej porze pusta, gdyż wszyscy, którzy pojechali na długi weekend, śpią. I tu chcieliśmy przypomnieć, że będzie można nią dzisiaj, w tym roku, pojechać znowu w wakacje. Linią numer 666. Takie dobre wiadomości mamy dla was. Dziękujemy za dzisiaj.
1: Dziękujemy za piątkowy poranek. W środku długiego weekendu wystąpił przed państwem poczet frajerów, przepraszam, poczet muszkieterów polskich tutaj w pracy, walczących. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, Tomek Korkiewicz.
2: Dziękujemy.
1: A już teraz ona, która uwielbia być razem z nami, Gosia Kościelna.
3: A to prawda, i również z wielką radością dzisiaj usłyszałam mój budzik poranny i rączo pojechałam do pracy, aby być z wami w Radiu Złote Przeboje.

0: baryłeczkę, coś wspaniałego. Wielki przebój Ewy Bem, Żyj kolorowo z roku 1980. Czy dziś uda nam się żyć kolorowo? Posłuchajmy, co się dzieje w naszym mieście. Radio Złote Przeboje, wiadomości już za 3 minuty o 10.
1: Radio Złote Przeboje.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Reklama.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofast.
1: Reklama.
8: Piątkowe przedpołudnie zbliża się 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje.
9: Wiadomości z Bieszczad.
10: Ewelina Walczak. Co dalej ze szpitalem w bieszczadzkim Lesku? Po ubiegłotygodniowym proteście mieszkańców w Warszawie są pierwsze obietnice, ale wciąż bez konkretów. Protestujący usłyszeli od wiceminister zdrowia Katarzyny Kęckiej, że resort pracuje nad rozwiązaniami, mówi lider protestu Duszan Augustyn.
11: Powiedziała, że prace trwają nad rozwiązaniem dla jednostek takich jak nasza. Wierzę, że ten nasz głos po prostu poszedł dalej.
10: Zamknięcie szpitala oznaczałoby likwidację ostatniego SOR-u w okolicy. W Lesku trwa walka o szpital. Tymczasem w Ludczy na Podkarpaciu trwa ustalenie przyczyn skażenia rzeki Stobnica. Po znalezieniu śniętych ryb strażacy i inspektorzy ochrony środowiska zbadali wodę pod kątem toksyn. Ujęcia wody są bezpieczne, ale obowiązuje zakaz zbliżania się do koryta rzeki. Z kolei w głębi Bieszczadów strach budzą niedźwiedzie, które stały się bohaterami internetu. Zdjęcia i filmiki z drapieżnikami zalewają media społecznościowe, nakręcając spirale niepotrzebnego strachu. Więcej o tym w kolejnych wiadomościach.
9: Radio Złote Przeboje.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
9: Pogoda w Bieszczadach.
10: Chociaż chmury uparcie kłębią się nad bieszczadzkimi lasami, robi się zdecydowanie cieplej. Na termometrach mamy już 17 stopni i praktycznie identyczną temperaturę odczuwamy, bo wiatr na razie zachowuje się bardzo spokojnie. Słońce co chwilę próbuje przebić się przez szarą zasłonę. W późniejszych godzinach mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Póki co ciśnienie mamy umiarkowane.
9: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
12: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
13: Dzień dobry, witam Was wszystkich w piątkowe przedpołudnie. Piątek specyficzny, ale jednak wielu z nas dzisiaj w pracy, tak jak my. Dlatego niedługo zaczniemy nasz cykl Robota nie zając, a wszyscy, którzy w pracy dzisiaj nie są, no to tym bardziej, mam nadzieję, zostaną z radiem Złote Przeboje.

0: Wstawał tani zając.
1: No właśnie, dzisiaj jechałam do pracy 25 minut. Zwykle w piątek jest to około 50 minut, czyli długi weekend trwa, dużo miejsca na drogach, wiele osób dziś jest w środku swojego wypoczynku, ściskamy was serdecznie. Jak jest u was? Jesteście może w pracy, tak jak my tutaj w Radiu Złote Przeboje? A jeśli tak, to czy jest inaczej? Czy lubicie takie inne dni w pracy, gdy ludzi mniej? Ewentualnie, jeśli macie parking, to stoi pusty, stołówka, jeśli jest zamknięta. Jak wam się dzisiaj pracuje w środku długiego weekendu? Ciekawa jestem, za najciekawsze odpowiedzi oddam po 12 naszą butelkę filtrującą z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. 2244430 można też napisać robota@złoteprzeboje.pl. Jak wam się pracuje w środku długiego weekendu? 2244430.

0: reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów. Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
2: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

Good Heart i Fergal Sharkey, dokładnie Sean Fergal Sharkey. W latach 70. i 80. piosenkarz pochodzący z Irlandii Północnej zdobył szeroką rozpoznawalność jako wokalista kapeli punkowej The Undertones. No i jak to się ładnie mówi, w efekcie narastających konfliktów i odmiennych aspiracji muzycznych zespół się rozpadł, a Sharkey postanowił w pełni poświęcić się solowej karierze i przełomem w tej karierze okazał się ten właśnie utwór przed chwilą w Radiu Złote Przyboje, A Good Heart, który niemal błyskawicznie urósł do rangi przyboju. No i co ciekawe, tę piosenkę napisała znana z lat 80. i 90. Maria McKee, znana też z anteny Radia Złote Przyboje. Mowa o autorce na przykład słynnego przyboju Show Me Heaven albo If Love is a Red Dress z kultowego filmu Pulp Fiction. Przebój Good Heart napisała ona w wieku zaledwie 19 lat, po nieszczęśliwym rozstaniu. Jakie to w wieku 19 lat często się zdarza. No to teraz 10:31, Toni Braxton.

0: autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
16: To przy okazji zjesz z nami.
15: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
17: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
16: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
15: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
16: To tylko przy okazji.
15: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
18: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
19: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny o andropauzie i menopauzie. Jak hormonalny kryzys wpływa na życie pary? Czy andropauza naprawdę istnieje? Jak badać testosteron i co się dzieje, gdy jego poziom spada? Poradnik dziś w Wyborczej.
20: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
21: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
22: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
0: Reklama.

0: Słuchamy razem największych przebojów lat 80. i 90. i równocześnie dzielicie się ze wszystkimi przez radio Złote Przeboje. Jak wam się dziś pracuje w środku długiego weekendu?
1: W krynicy morskiej, mimo deszczyku troszeczkę, pracujemy, wozimy turystów po zalewie Wiślanym, stateczkiem Krycynką. Mimo deszczu jest pięknie, ludzie są uśmiechnięci, szczęśliwi. Serdecznie pozdrawiamy z Krynicy Morskiej.
2: Jako świeżo upieczony tata, pracuje mi się w trakcie długiego weekendu wyśmienicie. Nie widzę przestrzeni do odpoczynku, ale to dobrze. Taka praca nie powinna uciekać jak zając, a sprawia dużo radości, mimo tego, że czasami oczywiście są chwile takie, które powodują zmęczenie i frustrację, ale to wszystko wynagradza najedzone i przewinięte dziecko. Pozdrawiam serdecznie, Piotrek z Krakowa.
0: No i dzięki takiemu świeżo upieczonemu tacie można wreszcie jasno powiedzieć, że to też jest praca. Ściskamy bardzo gorąco, gramy teraz tak, żeby wam się jeszcze lepiej pracowało. Kingston Town, dobre reggae w Radiu Złote Przeboje i UB40. Jak wam się dziś pracuje w środku długiego weekendu? Za najciekawszą odpowiedź oddam po 12 naszą butelkę filtrującą z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje 2244 i 30.
3: Robota nie zając.

Erasure w Radiu Złote Przeboje. Za 3 minuty będzie 11. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy. Dokładnie o 11 sprawdzimy też prognozę pogody, a potem wracamy do największych przebojów lat 80. i 90.

0: Mediamarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. Mediamarkt.
1: Reklama. Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
2: Wiadomości z Bieszczad.
3: Ewelina Walczak. Trwa skomplikowana akcja służb ratunkowych nad Jeziorem Solińskim. Dziś po godzinie 8 wznowiono próbę wydobycia ciała młodego mężczyzny, który skoczył do wody z korony zapory. Zmieniamy temat. Pracownicy Bieszczadzkiego Parku Narodowego apelują do turystów o zachowanie spokoju i nieuleganie internetowej panice związanej z niedźwiedziami. Więcej o tym Adrian Górny.
4: Jak informuje Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, w lokalnych punktach informacyjnych widać wyraźnie większe zainteresowanie tematem bezpieczeństwa na szlakach. W odpowiedzi na te obawy w punktach kasowych parku umieszczono zestaw specjalnych porad dla odwiedzających. Aby uniknąć niespodziewanego spotkania z drapieżnikiem, rekomendowane jest wędrowanie w grupach, ruszanie w trasę dopiero po godzinie 8 rano oraz głośniejsze zachowanie w gęstych zaroślach.
3: Dziękuję za relację. Zmiana warty w leżajskiej policji. Szeregi tamtejszego Wydziału Prewencji opuściła jedna z najbardziej doświadczonych funkcjonariuszek, Suczka Gina. Więcej o tym w wiadomościach za godzinę.
2: Radio Złote Przeboje.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Pogoda w Bieszczadach.
3: Temperatura w Bieszczadach trzyma stabilny, przyjemny poziom. Notujemy równe 17,5 stopnia. Niebo wciąż usłane chmurami, ale letnie powietrze sprawia, że jest naprawdę bardzo przyjemnie. Podmuchy wiatru odrobinę silniej zaznaczają swoją obecność. Dziś ta pogoda może się dynamicznie zmieniać, bo jak prognozują synoptycy, w regionie mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a nawet burze.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
5: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
6: Dzień dobry, kolejna godzina przedpołudnia piątkowego właśnie się rozpoczęła, 11:02. Gosia Kościelniak, zapraszam, zaczniemy z Jennifer Lopez, Let's Get Loud, dajmy troszkę głośniej, bo największe przeboje lat 80. i 90. cały czas w Radiu Złote Przeboje dla Was.

Ze szkła Heart of Glass i Blondie w Radiu Złote Przeboje, 9 minut po godzinie 11. W tym roku, w 2026 roku, zespół Simply Red odpoczywa sobie od intensywnego koncertowania. No, główny powód jest taki, że mają za sobą wielką, wyprzedaną trasę jubileuszową z okazji 40-lecia istnienia zespołu Simply Red. Odbyła się ona, jak wiemy, w zeszłym roku, w tym ich występ w Krakowie, który to koncert osoby, które miały przyjemność na nim być, wspominają z niesamowitym entuzjazmem i zachwytem. Piękne macie to miasto, zachwycał się z kolei Krakowem Mick Hucknall podczas koncertu. Artysta zwiedzał Kraków z przyjemnością. No to posłuchajmy teraz Simply Red, a wy dzwonicie do Radia Złote Przeboje, żeby podzielić się tym, jak wam się pracuje w ten długi weekend. Specyficznie czy zupełnie normalnie? Jeśli jesteście w pracy, oczywiście 2, 2, 4, 4 i 3, 0.

0: autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14:30.
0: Autopromocja.

0: Zająca, nie zając.
1: No i jak wam się dzisiaj pracuje w środeczku długiego weekendu?
2: Dzień dobry. Moja praca, czy jest to długi weekend, czy jest to sobota, czy niedziela, zawsze jest taka sama, ponieważ pracuję w opiece przy osobach starszych. Cieszę się, że mogę swoją osobą nieść pomoc takim ludziom, którzy bardzo często są samotni i nie mają pomocy od osób bliskich. Cieszę się, że mogę pracować w takiej pracy. Serdecznie wszystkich pozdrawiam, tych, którzy dzisiaj pracują i tych, którzy mają wolne. Beata z Gdyni.
0: Robota nie zając.
3: Nic nie robię, a robię. Nadrabiam wszystkie zaległości z całego tygodnia, nawet miesiąca. Jest pracowicie, ale przy Radiu Złote Przeboje wszystko upływa bezstresowo, błyskawicznie i chyba jeszcze trochę wolnego mi zostanie. Pozdrawiam, Jola.
1: Tak różne miejsca, tak różne prace i tak różne zajęcia dzisiaj i wszyscy, którzy odpoczywają, niech też czują się przez nas serdecznie pozdrowieni. Największe przeboje lat 80. i 90. A jeśli chcecie jeszcze zadzwonić i powiedzieć, jak wam się dzisiaj pracuje w ten dziwny piątek w środku długiego weekendu, to telefon 22 44 i 30 do 12. Czekam i oddam za najciekawszą odpowiedź naszą butelkę filtrującą z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje.

0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
6: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
9: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
10: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
11: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Reklama. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

dzisiejszej nocy mogę zgubić serce, śpiewała Sissy Catch w roku 1985. Za 12 minut będzie południe, a przed nami on. Z wykształcenia był zecerem, czyli wysoko wykwalifikowanym pracownikiem składającym tekst na potrzeby druku typograficznego. Tak, tak. Był muzycznym samoukiem, który swoją karierę rozpoczął jako perkusista w amatorskich zespołach, ale też utalentowanym kajakarzem. Wystąpił w kilku produkcjach filmowych, no i także w Opolu, gdzie wykonał tę chyba swoją najsłynniejszą piosenkę. Radio Złote Przeboje.

Kolejny krajowiec niesamowity. I I Belong to You. Przebój z 1998 roku. Za 4 minuty będzie południe piątkowe i najważniejsze wiadomości z naszej okolicy i naszego miasta w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Autopromocja.
2: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
3: Na jakiej ubitej ziemi?
4: Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
2: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
4: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
1: Reklama.
6: Zbliża się południe, zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
2: Wiadomości z Bieszczad.
7: Ewelina Walczak. Zero tolerancji dla brawury na drogach Podkarpacia podczas długiego weekendu. Policjanci prowadzą wzmożone kontrole trzeźwości i prędkości, szczególnie na trasach wyjazdowych i przy przejściach dla pieszych. Funkcjonariusze zapowiadają stanowcze reakcje na każde łamanie przepisów. Tymczasem mieszkańcy Bieszczadów zapowiadają, że nie złożą broni i będą walczyć o szpital w Lesku do samego końca. Po manifestacji w Warszawie usłyszeli od wiceminister zdrowia Katarzyny Kęckiej, że resort szuka wyjścia z kryzysu, mówi lider protestu Duszan Augustyn.
8: Powiedziała, że prace trwają nad rozwiązaniem dla jednostek takich jak nasza.
7: Szansą na przełom ma być zapowiedziane przez europosłankę Elżbietę Łukaciejewską spotkanie z udziałem kierownictwa Ministerstwa Zdrowia oraz NFZ. W Lesku trwa walka o przyszłość placówki, z kolei w Leżajskiej Komendzie przyszedł czas na zasłużony odpoczynek. Szeregi Wydziału Prewencji po 8 latach służby opuściła suczka Gina, która przeszła na psią emeryturę. Jej zadania przejęła Sonia, młody owczarek belgijski.
2: Radio Złote Przeboje.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Herman.
2: Pogoda w Bieszczadach.
7: No i spadła nam temperatura w Bieszczadach do 16 stopni, ale spokojnie, to tylko chwilowy manewr pogody. Przed południowym skokiem w okolice 20 stopni. Chmury nie odpuszczają, ale słońce też nie odpuszcza nad Bieszczadami. Próbuje przebić się przez nie i idzie mu coraz lepiej. Synoptycy niestety zapowiadają na jutro i pojutrze sporo deszczu, więc bieszczadzkie szlaki mogą stać się kapryśne.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
9: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Herman.
6: No i już prawie 2 minuty po godzinie 12:00 mamy piątkowe popołudnie, a my, no co, w większości chyba nie jesteśmy w pracy, a może jest odwrotnie, właśnie dziś większość z nas pracuje, nie ma to znaczenia, ważne, że Radio Złote Przeboje cały czas dla Was gra największe przeboje lat 80. i 90. Można zabrać nasze radio ze sobą wszędzie i zawsze. Za chwilkę podkreślimy sobie dzisiaj nasze takie delikatne rozmowy o tym, co robicie, jak się dziś czujecie w ten dziwny piątek w pracy. A teraz Mr. Zub, oczywiście.

0: Marta, nie zając.
1: Rozmawialiśmy sobie dzisiaj o tym, jak się czujecie w pracy dzisiaj w ten dziwny piątek, w środku długiego weekendu, jeśli pracujecie. Dzwoniliście.
2: Dzień dobry, a robię naleśniki z serem na słodko i słucham przy okazji mojego ulubionego piosenkarza Phila Collinsa. Dziękuję Wam za tę piosenkę. Miłego dnia życzę.
3: Cześć, witam wszystkich. Ja jestem nauczycielem. Dzisiaj jest dzień wolny od szkoły, ale są dzieci, które chcą się uczyć dodatkowo. Dlatego od samego rana mam zajęcia dodatkowe z dzieciakami, ale bardzo przyjemne. Pozdrawiam wszystkich.
1: No na te naleśniki to bym jeszcze na słodko miała ogromną ochotę. Bardzo serdecznie pozdrawiam. A butelkę filtrującą z naszej limitowanej edycji Radia Złote Przeboje dzisiaj oddam nauczycielowi, żeby dziadki nasze, młodzi obywatele, rzeczywiście nawet w wolne dni z radością uczyli się właśnie dodatkowo. Ściskam, pozdrawiam wszystkich. No i gramy!
0: Robota nie zając.

0: Autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
0: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
0: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
2: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.

12.28, Radio Złote Przeboje, film Bodyguard. Zyskał mieszane recenzje krytyków, ale występ Whitney Houston w jednej z głównych ról stanowił jeden z najważniejszych momentów jej kariery. Do filmu nagrała, wszyscy to wiemy, swoje wykonanie piosenki Dolly Parton z 1973 roku I Will Always Love You i stało się ono czwartym najlepiej sprzedającym się kobiecym singlem w historii, a ścieżka dźwiękowa do filmu Bodyguard, w którym Whitney zagrała sławną piosenkarkę, jest nadal na pierwszym miejscu w rankingu najlepiej sprzedających się filmowych soundtracków w historii. No, muszę przyznać, że od czasu do czasu tęsknię za tym, żeby ten film obejrzeć jeszcze raz. Radio Złote Przeboje, I Will Always Love You.

0: Skoczysz do Carrefoura?
1: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
14: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
13: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
15: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

12 minut, będzie godzina 13. Badania wskazują, że mężczyźni mają zazwyczaj węższe grono bliskich znajomych niż kobiety. Badania pokazują też, że jakość męskich relacji przyjacielskich ma kluczowe znaczenie dla poczucia ich szczęścia, bo według badań, znowu podkreślam, mężczyźni otwierają się emocjonalnie w specyficznych okolicznościach, podczas wykonywania czynności, w podróży samochodem, przy wspólnej grze, rąbaniu drwa i tak dalej z innym mężczyzną. Męskie przyjaźnie realnie przekładają się na długość i jakość ich życia. Mężczyźni, którzy mają przyjaciół mężczyzn, lepiej sobie radzą ze stresem i mniej chorują. Ale w każdej przyjaźni są granice.

0: Brian Ferry w Radio Złote Przeboje z jego wielkim przebojem z 1985 roku, a to brzmienie zawsze takie pełne powietrza i przestrzeni uwielbiam. Za 4 minuty będzie godzina 13, zapraszamy na wiadomości.
1: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kilogram, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Reklama.
5: Piątkowe popołudnie, zbliża się godzina 13. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przyboje.
6: Mocno zagrzmi są ostrzeżenia przed burzami na wschodzie kraju. Eksplozje morskich dronów w pobliżu rumuńskiego portu i więcej pociągów na wakacje. PKP szykuje nowe składy. Paulina Nawrocka, zapraszam. Są ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Obejmują wschodnią połowę Polski. Na północnym wschodzie to alerty drugiego, czyli średniego stopnia. Tam wiatr w porywach do 80 km na godzinę, a lokalnie grad. Alert w związku z burzami wydało również RCB. W południowo-zachodniej Polsce mogą z kolei pojawić się intensywne opady deszczu. W rumuńskim porcie w Konstancy doszło do eksplozji drona morskiego. W związku z incydentem uruchomiono tak zwany czerwony plan interwencyjny, czyli procedurę stosowaną w sytuacjach szczególnego zagrożenia. Według dotychczasowych informacji nikt nie został ranny. Służby znalazły kolejne drony z ładunkami wybuchowymi. Dodatkowo polska ambasada w Rumunii informuje o ewakuacji wybrzeża w Konstancy. Zaleciła stosowanie się do zaleceń i wytycznych służb porządkowych oraz władz lokalnych. Lekarze do końca czerwca w ramach Dni Walki z Chorobami Nowotworowymi będą zachęcać do badań profilaktycznych, takich jak mammografia, cytologia czy zwykła kontrolna morfologia krwi. W Polsce na badania profilaktyczne nadal zgłasza się niewielki odsetek osób, a wczesne wykrycie choroby jest bardzo ważne, mówi profesor Tomasz Nowikiewicz z Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
7: Im mniej ta choroba będzie zaawansowana, tym prostsze zadanie stoi zarówno przed samą pacjentką, jak i przed każdym onkologiem, który czeka na pacjentki i chce im pomóc.
6: Mammografia jest dostępna dla pań między 45 a 74 rokiem życia. Na badanie nie potrzeba skierowania i można je wykonywać bezpłatnie co 2 lata. Pociągów w te wakacje będzie więcej, 560 na dobę. To o 46 więcej niż w zeszłym roku. Będą nowe połączenia, w tym te Pendolino, mówił Michał Wrzosek z PKP Intercity.
8: W okresie wakacyjnym pociąg Pendolino będzie kursował w wydłużonej relacji z Warszawy do Świnoujścia. Obecnie połączenie jest realizowane tylko między Warszawą a Szczecinem. Czas przejazdu do Warszawa Centralna Świnoujście, 5 godzin 28 minut.
6: Pendolino będzie można też pojechać z Bielska-Białej do Ustki. Wakacyjny rozkład jazdy zaczyna obowiązywać 14 czerwca. Typowo turystyczne połączenia ruszą 26 czerwca.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: Dzisiaj w całej Polsce może przelotnie padać. We wschodniej połowie cieplej i możliwe burze. Od 25 stopni w Warszawie i Rzeszowie przez 16 w okolicach Kalisza do 19-20 stopni na krańcach zachodnich. Kolejna godzina popołudnia piątkowego właśnie się rozpoczyna, bo 2 minuty po godzinie 13 teraz. Gosia Kościelniak, zapraszam. Największe przeboje lat 80. i 90. cały czas nam towarzyszą. Weźcie Radio Złote Przeboje ze sobą, gdziekolwiek jesteście. Depeche Mode? Tak zaczniemy.

nowy król pozostaje jednym z największych symboli kariery Urszuli, no i jednym z najbardziej rozpoznawalnych przebojów PRL-u, jakbyśmy tego nie chcieli nazwać. Chociaż dzisiaj trudno sobie wyobrazić, żeby mogła go zaśpiewać inna artystka niż Urszula, to takie były plany. Malinowy król powstał w czasie, gdy budka suflera była zaangażowana we współpracę z Izabelą Trojanowską i właśnie jej zaproponowano tę piosenkę, ale ostatecznie pani Izabela nie zdecydowała się jej przyjąć. Powody tej decyzji nie zostały podane. Wiadomo tylko, że dzięki temu utwór trafił w ręce Urszuli i stał się jednym z jej największych przebojów. Można jedynie się domyślać albo wyobrażać sobie, jak potoczyłyby się losy tej piosenki, gdyby to Izabela Trojanowska zdecydowała się ją nagrać. Przypomina nieco klimatem słynny Moonlight Shadow Mike'a Oldfielda i był to pierwszy irlandzko brzmiący utwór Urszuli i budki suflera. A teraz 11 minut po 13 George Michael w Radiu Złote Przeboje.

Ależ energię ma ten wielki przebój rysowany Tobie Andrzej Piaseczny, który nie ukrywa, że jego muzyczne inspiracje są dalekie od chwilowych trendów i rzeczywiście ma swój styl. Prywatnie sięga głównie po muzykę klasyczną i po jazz. Nowości raczej sporadycznie słucha i mówił, pamiętam w rozmowie z nami, że ma chyba trochę staroświeckie, jakieś takie oldschoolowe podejście do muzyki i najchętniej włącza utwory z lat 70., bo tam było najwięcej melodii, i lat 80. także, a jednocześnie zaznacza, że nie chce wpisywać się w międzypokoleniowe narzekanie, bo nie o to chodzi, że kiedyś było lepiej. Po prostu, mówiąc, że Piaseczny, wiem, co mi gra w głowie i co jest mi najbliższe. No to teraz może coś, tak, jeśli chodzi o te brzmienia dla Andrzeja, 78 rok i to Hold the Line, też kochamy ten zespół. Radio Złote Przeboje.

0: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
5: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
6: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
11: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: To tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
13: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
14: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
15: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Ale sztosy!
17: Ale co?
16: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
18: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny o andropauzie i menopauzie. Jak hormonalny kryzys wpływa na życie pary? Czy andropauza naprawdę istnieje? Jak badać testosteron i co się dzieje, gdy jego poziom spada? Poradnik dziś w Wyborczej.
19: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj Maxicortan. Maxicortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. Maxicortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
20: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszych kilka godzin wspólnych przy największych przebojach lat 80. i 90. Jerzy, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czy Twoje buty dziś stukały tak, że słyszałeś echo pustki idąc do studia? Bo ja tak rano miałam.
1: Troszkę tak, słuchajcie, chociaż prawdę trzeba przyznać, że takie miejsca jak na przykład radio,
0: tak.
1: No, to nie robi sobie wolnego absolutnie, także jakiś taki troszkę niemy tłumek zadba o Wasze samopoczucie, niezależnie od tego, jak bardzo Wy czujecie się dzisiaj z pewną pustką dookoła. O, niech tak będzie. Proszę bardzo, Madonno, proszę zadbać.

As Long As You Love Me i Backstreet Boys w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę wiadomości. Prawie 50 wypadków i 3 ofiary. Policja podsumowuje pierwszy dzień długiego czerwcowego weekendu i więcej na ten temat ku przestrodze u nas o 14:00.

0: autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kasper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wellbeing Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
6: Ekstra piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
7: W piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2 plus 1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Reklama. Mamy piątek, jest 5 czerwca. Tu Radio Złote Przeboje. Pora na wiadomości.
11: Trzy ofiary śmiertelne. Długi weekend na drogach zbiera żniwo. Ceny paliw w górę, informuje Ministerstwo Energii. I Maja Chwalińska, która zbiera siły na finał, jutro zagra 10 mecz z rzędu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Prawie 50 wypadków i 3 ofiary. Policja podsumowuje pierwszy dzień długiego czerwcowego weekendu. Mundurowi prowadzą na drogach wzmożone kontrole. Tylko wczoraj zatrzymali prawie 330 kierowców na podwójnym gazie. Warunki pogodowe dzisiaj nie będą sprzyjać kierowcom. Synoptycy ostrzegają przed burzami, które pojawią się w całej wschodniej połowie kraju. Głównym zagrożeniem będzie ulewny deszcz, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
12: Tu jednak lokalnie możliwy także grad oraz dość silny i porwisty wiatr.
11: Jutro będzie więcej słońca, ale też gdzieniegdzie popada. W niedzielę przez Polskę ponownie przejdzie front burzowy. Mamy też nie najlepsze wieści dotyczące paliw. Jutro ich ceny maksymalne pójdą w górę, o czym informuje Ministerstwo Energii. Litr benzyny 95 nie będzie mógł kosztować więcej niż 6 zł, czyli 6 groszy więcej niż dziś. Za 98 zapłacimy maksymalnie 6,63, czyli 11 groszy więcej, a za olej napędowy 6,48 to skok o 8 groszy. Rzecz jasna na litrze. Od poniedziałku będzie można zapytać szefa, ile zarabiają koleżanki i koledzy, a ten będzie musiał odpowiedzieć, ale bez nazwisk. 7 czerwca wchodzi kolejny etap przepisów o jawności wynagrodzeń, przypomina Joanna Ukrza z iFirma.
13: Dyrektywa przewiduje dostęp do informacji o średnich poziomach wynagrodzeń w podziale na płeć oraz kategorię pracowników wykonujących taką samą pracę lub pracę o tej samej wartości. W praktyce wzmocni to pozycję pracowników w rozmowach o wynagrodzeniu.
11: Firmie, która zignoruje nowe przepisy, grozi do 60 000 zł grzywny. Jeden dzień odpoczynku na regenerację i zebranie sił przed finałem ma Maja Chwalińska.
14: Na razie sobie nie wyobrażam. Dajcie mi chwilkę. Troszeczkę się pocieszyć tym zwycięstwem i sobie będę już wyobrażać sobotę.
11: Wczoraj Polka brawurowo walczyła z rywalką Dianą Schneider, ale także ze zmęczeniem i przeziębieniem, ale znowu wygrała. Po raz 9 w ciągu 3 tygodni spędzonych w Paryżu. Finał Maja Chwalińska kontra Mirra Andrzejewa jutro o 15:00.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Pogoda.
10: Burzowo dzisiaj w całej wschodniej połowie Polski, na Podlasiu, Warmii i Mazurach obowiązują nawet ostrzeżenia drugiego stopnia. Momentami też bardzo ciepło, 25 stopni w Warszawie, Lublinie i na Podkarpaciu. Długi weekend z największymi przebojami lat 80. i 90. Jerzy Telesiński, witam Was serdecznie i zapraszam na Snap.

0: Ka-ching!
1: Shania Twain w radiu Złote Przeboje, jedna z największych gwiazd muzyki country, stanie się bohaterką filmu biograficznego produkowanego przez Sony Pictures. Będzie współproducentką filmu i w zasadzie to jest tyle, co w tej chwili wiadomo o zbliżającej się produkcji. Oczywiście, jak tylko dowiem się czegoś więcej, to wam o tym w radiu Złote Przeboje powiem. Tymczasem facet, który napisał muzykę do 10 polskich filmów. Czekamy na filmową biografię Grzegorza Ciechowskiego.

0: Barry White w Radiu Złote Przeboje i jedna z najradośniejszych piosenek w historii soulu i disco. Obecny papież Leon jest fanem Barry'ego White'a. Jak powiedział Michael Bublé, który spotkał się z Ojcem Świętym niedawno. No dobrze, to my teraz z Rzymu wybieramy się na wycieczkę po najbliższej okolicy.
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.
2: Siądź, luby gościu, nad mym brzegiem i odpocznij sobie. Tak mogłaby powiedzieć rusałka mieszkająca w jeziorze. Luby gość. Rusałki niestety nie istnieją, ale jezioro taka, ponieważ to jedno z najpiękniejszych na całych Kaszubach, to was tam dzisiaj zabieram. Godzina jazdy autem z Gdańska i parkujemy przy leśniczówce Mirachowo. Stąd ruszamy na 10-kilometrowy spacer wśród starych, pomnikowych, buków i dębów. Jeszcze takie w Polsce istnieją. Kierując się znakami na kamieniach, schodzimy w głęboką dolinę, pełną śpiewu ptaków i gęstej zieleni. Na jej dnie czeka ciemne lustro wody, w którym w dodatku można się wykąpać, o ile osiągnie przyzwoitą temperaturę. Trasa prowadzi lasami dookoła jeziora Lubygość, a to, co po drodze zaskakuje najbardziej, to niewielkie piaskowcowe groty, zasłonięte naturalną kolumnadą, które znajdziecie powyżej północnych brzegów, powstały w wyniku eksploatacji tutejszych żwirów. Po zachodniej stronie jeziora koniecznie trzeba się wspiąć na Szczelinę Lechicką, bo to jeden z najpiękniejszych punktów widokowych na Kaszubach, a na wschodnim brzegu mieszka legenda. Uciekając przed niebezpieczeństwem, przerażona córka rybaka wpadła tutaj w ramiona ukochanego. Pamiątką po tym spotkaniu jest Bóg, którego cztery pnie ciasto oplatała niegdyś olcha. Uschła niestety biedaczka. Złośliwi mówią, że jej luby z nad jeziora Lubygość zakochał się w polskiej piłce nożnej. Miast zwracać uwagę na ukochaną, czeka na sukces naszej reprezentacji. On wciąż żyje nadzieją. Ona już nie.
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
4: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
5: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
7: To ja też chcę.
6: 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii miała być jedna doniczka,
15: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Wyprzedaż WISK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. JISK.
18: Scandinavian Sleeping and Living.
19: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny o andropauzie i menopauzie. Jak hormonalny kryzys wpływa na życie pary? Czy andropauza naprawdę istnieje? Jak badać testosteron i co się dzieje, gdy jego poziom spada? Poradnik dziś w Wyborczej.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
21: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
22: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Reklama.

Hooters, czyli Eric Bazilian i Rob Heyman, poznali się na Uniwersytecie Pensylwanii w 71 roku. Występowali w zespole Baby Grant, a już w 80 roku założyli poważną grupę The Hooters, która taka bardzo poważna na początku nie była, bo panowie występowali tylko w klubach. No ale już po 5 latach, kiedy to nie było bardziej prestiżowej sceny, na której muzyk mógłby wystąpić, czyli Live Aid, czy to w Londynie, czy w Filadelfii, na koncertach występowała plejada muzycznych luminarzy, no to właśnie Hootersi otwierali tę amerykańską część wydarzenia.

0: Jestem kobietą, zaśpiewała Edyta Górniak, a jeśli mało nam dobrych wiadomości, to o 15:00 zajrzymy na korty w Paryżu. Zostańcie z Radiem Złote Przeboje na cały długi weekend.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
2: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: Travisto Fast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Reklama.
4: Słuchacie Radia Złote Przeboje w długi weekend. Piątek, 5 czerwca i wiadomości.
5: Nowe informacje w sprawie eksplozji drona w Rumunii. To nie złota alga, mówią eksperci po badaniach Odry. Zajrzymy też na korty w Paryżu. Na finał French Open zjeżdża coraz więcej Polaków. Paulina Nawrocka, zapraszam. Ukraińska marynarka wojenna potwierdziła, że jeden z morskich dronów podczas operacji na Morzu Czarnym zgubił się i armia utraciła nad nim kontrolę. Miało się to wydarzyć, gdy Rosja zakłócała systemy radiowe i nawigacyjne. To prawdopodobnie ta jednostka trafiła do portu w Rumunii i eksplodowała po tym, jak włączyły się systemy bezpieczeństwa. Pozostałe dwa drony odnalezione przy rumuńskim wybrzeżu są nadal przedmiotem postępowań zarówno rumuńskich i ukraińskich służb. Ale z filmów i zdjęć publikowanych w mediach wynika, że to także ukraińskie drony Sea Baby. Badania wody w Odrze nie wykazały śladów tzw. złotej algi. Jak przekazał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, próbki zostały pobrane po tym, jak wędkarze znaleźli w Odrze dziesiątki martwych ryb i skorupiaków. Prawdopodobnie zwierzęta padły z powodu wysokiego poziomu zasolenia wykrytego w wodzie, mówi rzecznik inspektoratu Michał Ruczyński.
6: Najważniejsza informacja na dziś jest taka, że w tych próbkach wody nie ma złotej algi. Czyli generalnie nie ma tego, czego najbardziej się obawiano. Natomiast niepokojące były wskaźniki, jeśli chodzi o zasolenie wód Odry oraz zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie.
5: Po tym, jak poprawiła się pogoda i skończyła tak zwana cofka, która wpychała w głąb lądu słoną morską wodę, sytuacja powinna wrócić do normy. Dowódca 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, pułkownik Witold B., zawieszony w czynnościach służbowych. Jak poinformowała prokuratura okręgowa w Warszawie, oficer jest podejrzany o wyłudzenie nienależnych świadczeń z tytułu nieistniejącej rozłąki i przejazdów oraz z tytułu niedopłatnego zakwaterowania. Do zdarzeń tych miało dochodzić w długim okresie czasu. Fenomenalny Roland Garros w wykonaniu Mai Chwalińskiej sprawił, że do Paryża przyjeżdżają kolejni polscy kibice. Chcą z trybun kortu dopingować naszą 24-letnią tenisistkę.
7: Czekamy na więcej. Na pewno będziemy w sobotę kibicować do przodu. Polska jest super. Naprawdę to jest coś niesamowitego dla nas.
8: Maja, udowodniłaś, że można grać wielki tenis, nawet jeśli nie jest się na top 10-20. Dasz radę w finale, wygrasz.
5: Wielki finał French Open jutro o 15:00. Maja zagra z Rosjanką Mirrą Andrijewą.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Bieszczadach?
10: Ewelina Walczak. Czerwcowy początek sezonu w Bieszczadach zapowiada się dynamicznie. Już jutro amfiteatr w Polańczyku oraz Muzeum Kultury Bojków w Myczkowie staną się centrum rodzinnego pikniku. Wydarzenie zaoferuje mnóstwo bezpłatnych atrakcji, od DJ-skich setów przez terenowe questy i strefy integracyjne, aż po występy na żywo. W kolejny weekend bieszczadzkie Przedgórze zapachnie najlepszymi daniami z różnych zakątków globu. Sanocki rynek na 3 dni zamieni się w tętniącą życia strefę gastronomiczną, do której jadą topowe food trucki. A pod koniec miesiąca Cisna tradycyjnie zmieni się w stolicę polskiego rocka i alternatywy. Kolejna edycja kultowego festiwalu ZEW się budzi to 3 dni energii w unikalnym górskim klimacie. Tegoroczny line-up imponuje różnorodnością. Na scenie zaprezentują się m.in. Fiszemadę, Tila, Strachy na Lachy oraz bieszczadzka legenda Ksu.
9: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Pogoda.
4: Mamy ostrzeżenia 1. i 2. stopnia przed burzami. Wschodnia część Polski, alert w związku z burzami wydało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. A poza tym, jeśli chodzi o pogodę, no to maksymalnie dzisiaj 26 stopni w Warszawie, w Poznaniu i na Podkarpaciu. Legenda Eurodisco Fancy kończy karierę. Zaprasza na koncert w ramach One Last Time Tour. Artysta za miesiąc ma 80. urodziny. No to wszystkiego najlepszego od Radia Złote Przeboje. Jerzy Telesiński. Dzień dobry.

Ace of Base w Radiu Złote Przeboje. Ich droga do sukcesu była wyboista nie tylko ze względu na trudności w przebiciu się do głównego nurtu, ale wspomnieć warto, że Ace of Base dysponowali wtedy na początku skromnym budżetem opiewającym na kwotę 30 tysięcy koron szwedzkich, to jest dzisiaj około 12 tysięcy złotych. Mimo ograniczonych środków wydali swój debiutancki singiel trzykrotnie, dzięki czemu w końcu zwrócili na siebie uwagę. Bengelsi w Radiu Złote Przeboje, zapraszam na parkiet.

0: Autopromocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
7: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
15: Co masz?
16: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
15: Chipsy Lays? Dzięki.
16: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
15: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
16: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
17: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.

to jest, słuchajcie, skomplikowana historia. Tę piosenkę najpierw nagrał Mick Jackson, brytyjski muzyk, którego wydawca na targach w Cannes bez jego wiedzy zaoferował zespołowi Jackson's Five tę piosenkę, zbieżność nazwisk przypadkowa, a że tłocznia, która produkowała singla Micka Jacksona, miała jakieś opóźnienia, no tutaj jego wersja pierwotna i wersja zespołu z Ameryki niemal jednocześnie trafiła na listy przebojów, wywołując coś, co ówczesna prasa nazywała boogie wojną na popularność. Ta wersja, którą ja wam zagrałem z kolei, to wersja z 1989 roku zespołu Big Fun. No, to ja dzisiaj tłumaczę, a w poniedziałek kartkówka, tak? Ale to jeszcze wcześniej obowiązkowa lektura, czyli Chłopcy z Placu Broni.

0: Media Expert, rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.

Włochy, Turcja, Grecja, Francja to nie są moje plany urlopowe, tylko to są plany zespołu Pet Shop Boys. Miejsca, gdzie panowie niebawem zaśpiewają. Zazdroszczę i występującym pięknej objazdówki, ale przede wszystkim zazdroszczę tym, którzy koncertów będą słuchać.

0: Natalia Kukulska w biegu. Co prawda mamy długi weekend, ale niektórzy jednak w pracy. Jednych, drugich, trzecich, wszystkich serdecznie pozdrawiam i zapraszam na wiadomości Radia Złote Przeboje o 16. Będziemy w nich między innymi mówić o prawdziwym wysypie truskawek. Ceny spadają z dnia na dzień.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już od poniedziałku od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie.
6: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
11: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chipsy Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
16: To przy okazji zjesz z nami.
15: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
17: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
16: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
15: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
16: To tylko przy okazji.
15: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
18: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
3: Słuchacie Radia Złote Przeboje, jest piątek, 5 czerwca, a na naszej antenie tylko sprawdzone wiadomości.
19: 5-latka wypadła z 11 piętra wieżowca we Włocławku. Ukraina wymieniła z Rosją jeńców wojennych. Powiemy też o prawdziwym wysypie truskawek, ceny spadają z dnia na dzień. Paulina Nawrocka, zapraszam. Dramat we Włocławku. 5-letnia dziewczynka wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca. Dziecko śmigłowcem zabrano do szpitala w Bydgoszczy. Dziewczynka przebywała z 21-letnią matką, która była nietrzeźwa. Miała promil alkoholu w organizmie. Została zatrzymana przez policję, która teraz pod nadzorem prokuratury ustala, jak doszło do zdarzenia. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o wymianie jeńców wojennych z Rosją. Na stronę ukraińską powróciło 185 żołnierzy. Niektórzy z nich byli w rosyjskiej niewoli od 2022 roku. To m.in. obrońcy Mariupola i Azowstalu. Informację potwierdziła Rosja, która odzyskała taką samą liczbę jeńców. Sam Zełenski napisał też o wymianie jeńców w formacie wszyscy za wszystkich w swoim liście otwartym do rosyjskiego przywódcy Władimira Putina. Zełenski zaproponował Putinowi w tym liście zakończenie wojny oraz spotkanie. Miał wysłać z Poznania do Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej paczkę z podpisem broń chemiczna. Sąd w Warszawie aresztował na 3 miesiące mężczyznę podejrzanego o wywołanie fałszywego alarmu. Grozi mu do 8 lat więzienia. Prokuratura informuje, że w planach są też badania sądowo-psychiatryczne. Mężczyzna przyznał się do zarzutów, ale odmówił składania wyjaśnień. Ponad 22 kg marihuany oraz amfetaminę w jednym z mieszkań znaleźli bytomscy policjanci. W tej sprawie zatrzymali 29-latka, który narkotyki przemycał z Holandii. Grozi mu do 20 lat więzienia. Trafił na razie na 2 miesiące do aresztu. Czerwcówka należy do polskich truskawek z gruntu. Mamy ich prawdziwy wysyp. Wraz z pierwszymi dniami czerwca tych owoców jest coraz więcej. I co więcej, z każdym dniem są coraz tańsze. W ubiegłym tygodniu za kilogram było ponad 20 zł, teraz w okolicach 13. W przyszłym tygodniu jest nadzieja, że cena spadnie nawet poniżej 10 zł. Na bazarkach królują dwie odmiany, podkreśla Maciej Kmera z giełdy w Broniszach.
20: Teraz najpopularniejsza na rynku rumba, najbardziej poszukiwana odmiana Asia.
19: Oprócz Oprócz truskawek coraz tańsze są też polskie ziemniaki i szparagi. Truskawkowy sezon kończy się zwykle w połowie lipca.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Bieszczadach?
8: Ewelina Walczak. Bieszczadzki czerwiec, czas zacząć. W Etlinie w klimatycznym Wróbelku trwa festiwal Zakochani w Górach. Po dzisiejszych i sobotnich wędrówkach na Rawki oraz Połoninę Wetlińską wieczorami czekają na Was koncerty, m.in. Słodkiego Całusa od Buby oraz legendarne Nocne Śpiewanki przy wspólnym ognisku pod gwiazdami. Płynnie przechodząc w głąb miesiąca, już 20 czerwca, Amfiteatr Wycisnej zaprasza na trzy sobótki. To magiczny wieczór pełen słowiańskich tradycji, muzyki folkowej, warsztatów zielarskich oraz tradycyjnego puszczania wianków na wodę o zachodzie słońca. Tego samego dnia, jeśli od leśnego klimatu wolicie potężną dawkę humoru, Ustrzycki Dom Kultury przejmuje kabaret Paranienormalni. W swoim nowym programie Ostre Cięcie zaserwują Wam ponad 2 godziny czystego humoru.
1: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Pogoda.
3: Od 18 do 26 stopni dzisiaj w Polsce, najcieplej w Warszawie, Lublinie i Rzeszowie, najchłodniej w Gdańsku i Szczecinie. Sporo deszczu i burz, ostrzegamy, burze mogą być gwałtowne. Mamy długi weekend, więc może się trochę odstresowujemy, ale o tym, jaki wpływ ma stres na powstawanie tkanki tłuszczowej w okolicy brzucha, to jednak Wam powiem. O 16.30 w programie Dobrze Wiedzieć. Jerzy Telesiński, dzień dobry, w piątek.

Abdul w Radiu Złote Przeboje. Zresztą, słuchajcie, panie mają u nas naprawdę silną reprezentację. Chcecie bilety na koncert Beaty Kozidrak? Fajny i wyjątkowy bo Unplugged? Złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Od poniedziałku będziemy wam od rana takie bilety podwójne rozdawać na koncert na dziedzińcu zamku w Lublinie. To tyle, ja teraz piłka po waszej stronie. Zapraszam na złoteprzeboje.pl po szczegóły. No i wygrywajcie!

0: Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: W MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Reklama.

0: Dance into the Light, Phil Collins w radiu Złote Przeboje niewątpliwie trafnie i fantastycznie zadbało o nasze wspaniałe samopoczucie. No a teraz o stresie i o tkance tłuszczowej słów kilka. O tę sferę też warto z nami zadbać.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Wszystko kręci się wokół substancji zwanej kortyzolem. Hormon ten uwalnia się zawsze, gdy czujemy się pod presją. W czasach, kiedy nasi przodkowie uciekali przed głodnym zwierzęciem, był niezbędny, a dzisiaj nawet zwykły mail od szefa albo opóźniony pociąg może go aktywować. Problem pojawia się, kiedy kortyzol utrzymuje się na wysokim poziomie przez długi czas. Taki stan daje komórkom jasny rozkaz: oszczędzaj energię, przechowuj wszystko, co możesz, w okolicy brzucha. Dzieje się tak, ponieważ większość receptorów reagujących na kortyzol znajduje się wokół narządów wewnętrznych. Tłuszcz w tym obszarze to nie tylko efekt estetyczny, ale aktywna tkanka, która dodatkowo wpływa na nasze samopoczucie.
1: Dobrze wiedzieć.

0: autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory marinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
7: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: No to jedziemy.
13: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
14: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salonę Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
15: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
16: Ekstra piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
17: Piątek i sobotę Arbus 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, Arbus 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Długi weekend to wzmożony ruch na drogach, sporo też niestety wypadków. Droga krajowa nr 15 jest zablokowana po wypadku w Jajkowie koło Brodnicy. Ciężarówka zderzyła się tam z dwoma pojazdami osobowymi, jedna osoba została ranna. Utrudnienie też w Zachodniopomorskiem w kierunku Gdańska na S6 na odcinku Bielice-Koszalin Północ. Pojazd osobowy uderzył tam w bariery, zablokowany jeden pas ruchu. Utrudnienie na 28 na Podkarpaciu w kierunku Biecza. Tam doszło do zderzenia osobówki z ciężarówką. Zablokowany jeden pas ruchu i wprowadzony ruch wahadłowy.
0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

Ten wspaniały, ciekawy flat w One Night in Bangkok wykorzystuje bardzo trudną do osiągnięcia technikę flutter tongue, podobną do tej stosowanej w wielu utworach grupy Jethro Tull. Zagrał ją szwedzki muzyk Björn Jason Lind, bardzo zdolny facet, bo poza tym, że muzyk, to w wolnych chwilach też bywał grafikiem.

0: Unchain My Heart i Joe Cocker w Radiu Złote Przeboje, w którym ostrzegamy, będą burze bardzo gwałtowne, gdzie usłyszycie o 17:00.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: konkurencyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie.
2: Komar.
3: Zaraz część posmarujemy.
1: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
3: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Reklama. Długi weekend z Radiem Złote Przeboje. Jest 5 czerwca, piątek. Zapraszam na wiadomości.
12: Gwałtowne burze przechodzą nad Polską. IMGW ostrzega. Jutro spotkanie wicepremiera z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy. Zajrzymy też do strefy kibica w rodzinnej miejscowości Mai Chwalińskiej przed jutrzejszym finałem. Paulina Nawrocka, zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami we wschodniej i północno-wschodniej części kraju. Wyładowań spodziewać możemy się do późnego wieczora, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
13: We wschodniej połowie kraju oraz na zachodzie pojawią się burze lokalnie z gradem. Na burze te prognozowane we wschodniej części kraju wydano ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia, a dla części północno-wschodniej Polski, także drugiego stopnia, można spodziewać się silnych, przelotnych opadów deszczu od 20 do 35 mm oraz porywów wiatru do 70 km na godzinę.
12: Jutro pogoda w całym kraju będzie spokojniejsza i bardziej słoneczna. W niedzielę wraz z nowym frontem atmosferycznym do Polski mają jednak powrócić burze i deszcz. Jutro przed południem minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy Kuryło Budanowem. Z Budanowem rozmawiał już wiceszef MSZ-u Marcin Bosacki. Tematem była sprawa nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy odwołującej się do bohaterów UPA i ukraińskie propozycje rozwiązania tej sytuacji. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, w ciągu najbliższych godzin szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy ma spotkać się też z szefem Prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcinem Przydaczem. NASA poleciła astronautom przebywającym na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, by schronili się w swoim statku i przygotowali do ewentualnej ewakuacji. To w związku z pogarszającymi się wyciekami powietrza w rosyjskim segmencie stacji. Jak podała NASA, rosyjska załoga próbuje naprawić wyciek powietrza w swojej części laboratorium. Nawet tysiąca kibiców spodziewają się jutro organizatorzy malutkiej strefy kibica w Dąbrowie Górniczej. To rodzinna miejscowość Mai Chwalińskiej, która w Paryżu będzie walczyć o zwycięstwo wielkoszlemowego turnieju French Open.
14: Tylko zwycięstwo, nie ma innej opcji.
15: Wczoraj zostajemy do jutra.
14: Tak jest, tak jest.
12: Mówili kibice, bo właśnie już wczoraj setki osób oglądały na Telebimie w Dąbrowie Górniczej półfinałowy mecz Mai. Niektórzy trzymają miejsce w strefie kibica na jutrzejszy finał, który, przypomnę, wystartuje w Paryżu o 15.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
17: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
16: Pogoda.
11: Rzeszów, Lublin, Warszawa. Tutaj dzisiaj najcieplej, najchłodniej w Gdańsku i Szczecinie. Od 18 do 26 stopni pokazują termometry w całej Polsce. Polsce, w której na wschodzie szczególnie sporo deszczu i burz, i to nawet bardzo gwałtownych.
17: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
11: Pozdrawiam tych, którzy już od dawna mają weekend i tych, którzy go dopiero zaczną. Największe przeboje lat 80. i 90. mam dla jednych i dla drugich. Jerzy Telesiński. Dzień dobry.

Maroon 5. Zespół wykuwał się w bólach. Na przykład po przeprowadzce do Nowego Jorku Adam Levine, student, zaczął pracę w sieci fast foodów Johnny Rockets. Długo nie wytrzymał, zrezygnował po zaledwie 2 tygodniach. Zrezygnował też ze studiów, przestawił wajchę na karierę muzyczną i bardzo dobrze zrobił, prawda?

0: autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.

Jak nauczyła mnie Amy Poehler, mówiła Donna Lewis o tej piosence, jeśli potraktujesz swoją karierę jak złego chłopaka, wróci do ciebie na kolanach, oferując ci cały świat. Więc coś w moim braku zaangażowania w tę piosenkę sprawiło, że stała się jedną z największych piosenek, jakie kiedykolwiek wydałam. Ciekawa filozofia.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. No to jedziemy.
6: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salonę Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
9: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.

0: wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Reklama.
9: Złote przeboje w drodze.
10: Dyżurni mają pełne ręce roboty w długi weekend. Sporo utrudnień i wypadków na Lubelszczyźnie. Między Radzyniem Podlaskim i Międzyrzecem Podlaskim doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. Dwie osoby zostały ranne. Wprowadzony jest tam ruch wahadłowy i zablokowany jeden pas ruchu. A między Opatowem i Kraśnikiem w pobliżu Gościeradowa doszło do najechania pojazdu osobowego na przepust. Droga też jest zablokowana. Na A1 w okolicach węzła Kamińsk pojazd ciężarowy uderzył w bariery. Zablokowany jest zjazd Gdańsk-Kamińsk. Utrudnienie też na 58 między Olsztynkiem a Jedwabnem w pobliżu miejscowości Selwa. Droga jest zablokowana.
9: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Michael Jackson i Beery, to ja się pytam, Wojtek, co ty tutaj robisz? Jest długi weekend.
1: To ja tutaj, ja tu bez radia żyć nie mogę, krótko mówiąc.
0: No właśnie, dla tych, którzy tak jak my bez radia żyć nie mogą, Wojtek będzie miał mnóstwo fajnych rzeczy po 18.
1: Bardzo fajnych, między innymi będę miał zaproszenie na koncert Beaty Kozidrak w pewne cudowne miejsce w Polsce, ale o tym po godzinie 18.

Anita Liwnicka i historia jednej miłości, takich historii muzycznych po godzinie 18 na pewno nie zabraknie, zatem koniecznie bądźcie bardzo blisko Radia Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas od poniedziałku, od 6.
0: Autopromocja. Reklama. Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
7: Zaraz część posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: TravistoFast i Travisto.
13: Aflofarm.
14: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
0: Reklama.
2: 18 na zegarach, to jest idealny moment na to, żeby rozpocząć wieczór ze złotymi przebojami, a na dobry początek mamy dla Was garść informacji sportowych.
1: Sport w 30 sekund.
15: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Polskie siatkarki wciąż niepokonane w turnieju Ligi Narodów w Nankinie. Po wygranych z Belgią i Czechami dziś drużyna Stefano Lavariniego pokonała Serbię 3-2. W niedzielę o 13 biało-czerwone zmierzą się z gospodyniami turnieju, czyli Chinkami. Berlin, region Rhein-Ruhr z Kolonią oraz Monachium chcą ubiegać się o prawo goszczenia letnich Igrzysk Olimpijskich w 2036, 2040 lub 2044 roku. Decyzja, kogo niemiecka Konfederacja Sportu Olimpijskiego zgłosi do MKOL, zapadnie we wrześniu. Wcześniej Hamburg wycofał swój wniosek po negatywnym referendum mieszkańców.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda.
2: Wieczór i noc pogodne i to w całym kraju. Jutro przelotne opady deszczu i burze w paśmie od Koszalina aż po Gdańsk. Także zagrzmi w okolicach Zielonej Góry. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jutro najchłodniej w Mielnie, 17 stopni. Najcieplej w okolicach Katowic i Wrocławia. Tam termometry pokażą nawet do 24.
16: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Ladies and gentlemen, jak co piątek zaczynamy po królewsku ten wieczór ze złotymi przebojami. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. No moc tych największych kawałków lat 80. i 90. dopiero przed nami. Będą prezenty, o nich opowiem Wam już za kilka minut. A na dobry początek Sting i Przyjaciele, czyli formacja The Police. Zaczynamy.

Ale wciąga ten numer. Mike Oldfield i Maggie Reilly w ten piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. 9 minut po godzinie 18. No i zaczynamy od niespodzianek dla was. Cały dzień. Teraz macie szansę na to, żeby wygrać podwójne zaproszenie na koncert Beaty Kozidrak, która zagra w miejscowości Ruchna koło Siedlec 16 lipca. Musicie mnie przekonać, że to właśnie do was powinno trafić to podwójne zaproszenie. Przekonajcie mnie. No, czasu macie jeszcze sporo, bo finał u nas przed 19. 22, 4, 4 i 3-0. Przekonajcie mnie, że to właśnie do was mam trafić. Ma trafić to zaproszenie. Może macie jakieś urodziny albo chcecie komuś zrobić wielki prezent i wielką przyjemność, żeby z daną osobą wybrać się na koncert Beaty Kozidrak, to dzwońcie 22 4 4 i 3 0. Tak jak wspomniałem, finał u nas za mniej więcej 2 kwadranse. No a teraz artysta, który pojawi się jeszcze w tym roku w Polsce, to Tom Jones.

0: Tak, właśnie w piątkowy wieczór pulsują te największe kawałki lat 80. i 90. To Hadaway, który ostatnio po 21 latach wydał swój kolejny krążek zatytułowany The Sun, a już za niespełna 2 tygodnie wyrusza w letnią trasę koncertową po Europie. To już prawie 17 minut po godzinie 18, a my z naszymi gwiazdami polskiej sceny muzycznej uwielbiamy wspomnienia, uwielbiamy wracać do czasów, kiedy zaczynały swoją wielką muzyczną karierę. Niedawno miałem wielką przyjemność porozmawiania z Anią Wyszkoni. Rozmawialiśmy o Międzyzdrojach. 8 lipca 2019 roku podczas 24. Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach pojawiła się ta pamiątkowa płyta z odlewem jej dłoni. Zapytałem ją, jak po latach pamięta tamto wydarzenie.
1: To są oczywiście ogromne emocje i to jest wyróżnienie, ale przyznaję, że nie należę do osób, które lubią rozpamiętywać i żyć tymi symbolami, bo to mimo wszystko są tylko symbole. Ja chcę przede wszystkim pozostawić po sobie dorobek artystyczny, bo ta gwiazda w Opolu, myślę, nie będzie nic znaczyć, jeśli nie będzie wartościowych piosenek. Więc myślę, że to idzie trochę w parze, a nawet te piosenki są ważniejsze. To jest na pewno fajne uczucie, ale wiesz, ja nie siedzę na kanapie w domu i nie podziwiam moich złotych i platynowych płyt i nie żyję tym, co było. Idę do przodu, ciągle stawiam sobie nowe cele, nowe wyzwania i się nie poddaję na tej mojej drodze, a wręcz przyspieszam tempo.
0: To tyle wspomnień, chociaż od nich nie uciekniemy. Teraz piosenka, która podobno została napisana specjalnie dla Amerykanów. Redbox i For America.

0: pamięci.
1: Wielki nieobecny Stanisław Sojka i cud niepamięci w Radiu Złote Przeboje. 25 minut po godzinie 18, a ja cały czas czekam na wasze telefony pod 22 44 30. Obok mnie jedno podwójne zaproszenie na koncert Beaty Kozidrak w miejscowości Ruchna koło Siedlec. 16 dzień lipca zagra tam w folwarku Ruchenka. Zatem gorąco was zapraszam na ten koncert. No a ja z wielką przyjemnością jeszcze przed 19 komuś wręczę to jedno podwójne zaproszenie. Można już sobie plany robić na wakacje, wybrać się właśnie tam na koncert. 22 4 4 i 3 0. Przekonajcie mnie, że to właśnie do was ma trafić to jedno podwójne zaproszenie. Finał jeszcze przed 19, zatem dzwońcie 22 4 4 i 3 0.

0: Autopromocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
3: No to jedziemy.
4: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
7: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
8: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny o andropauzie i menopauzie. Jak hormonalny kryzys wpływa na życie pary? Czy andropauza naprawdę istnieje? Jak badać testosteron i co się dzieje, gdy jego poziom spada? Poradnik dziś w Wyborczej.
9: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
13: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
16: Złote przeboje w drodze.
17: Wciąż sporo utrudnień na drogach. Uważajcie, bo IMGW ostrzega też przed burzami, szczególnie we wschodniej i północno-wschodniej części kraju, a to może znacząco wpłynąć na warunki na drogach. Utrudnienia wciąż na A1 między węzłem Kamińsk w kierunku Gdańska. Zablokowany jest zjazd Kamińsk. Utrudnienie też na 46 w województwie śląskim. W obu kierunkach jazdy wprowadzony jest ruch wahadłowy między odcinkiem Kochanowice i Herby.
1: Radio Złote Przeboje 103,6

0: karierę w show biznesie zaczynała jako modelka, a później została słynną piosenkarką. Słuchajcie, w szczytowym momencie popularności ubezpieczyła nawet swój biust na kwotę, uwaga, 1 000 000 funtów. Samantha Fox w piątkowy wieczór w radiu Złote Przeboje. Za 23 minut będzie 18, a my z naszymi gwiazdami od czasu do czasu wspominamy, pytamy ich także o to, skąd wzięła się nazwa danego zespołu. Niedawno miałem przyjemność porozmawiania z zespołem Mysłowic, no i zapytałem ich, skąd wzięła się właśnie taka nazwa. No i chłopaki odpowiedzieli, że stąd.
1: Nazywaliśmy się kiedyś Freshmen. Przyjechali ludzie z Warszawy, nie pamiętam, kto to był wtedy, chyba Józek, tak?
2: Józek,
1: sławny Józek. Siedzieliśmy w domu u braci Kłyderskich, oni mieszkali w takiej starej kamienicy i wymyśleliśmy Józek albo Lala, powiedzieli, albo nazwijmy się Mysłowice. Mysłowice, naprawdę? A Lala mówi, ty, moja sąsiadka u góry, Rawcino, ona ma taki piec i tam pisze Mysłowic. O, Mysłowic, ale nie przez W, bo to po niemiecku, ale przez V. Okej, dobra, no to przez V i tak zostało. I przez parę lat trwały takie niezbyt fajne przepychanki z naszym urzędem miasta i z ludźmi u nas w mieście, którzy myśleli, że mówili Mysłowic, tak z niemiecka wy promujecie niemiecką opcję. Jaka niemiecka opcja? Przez opcję, przez V, przeczytaj sobie. Otwórz oczy.
0: To my teraz otwieramy uszy i delektujemy się tymi cudownymi dźwiękami zespołu Mysłowic przez V. Sprzedawcy marzeń już teraz w Radiu Złote Przeboje. No tak wam gramy w ten długi czerwcowy weekend w Radiu Złote Przeboje.

0: Zawsze, kiedy słyszę ten numer, to mam ochotę się przytulić do tej piosenki. Szadę prosto dla was z lat 80. w radiu Złote Przeboje. Aż się zakręciłem na punkcie tej piosenki. Za 14 minut będzie godzina 19, 16 dzień lipca. To jest czas, kiedy Beata Kozidrak pojawi się w folwarku u Ruchenka w miejscowości Ruchna koło Siedlec. No i tam, jak znam życie, to zagra kapitalny koncert. No i jedno podwójne zaproszenie na ten koncert właśnie trzymam w dłoniach. 22, 4, 4 i 3 zaraz dzwoniliście i przekonaliście mnie o tym, że to właśnie do Pawła trafi podwójne zaproszenie. Paweł jest razem z nami. Dobry wieczór, Pawle.
1: Dobry wieczór, witam.
0: Pawle, ty się nagrałeś i powiedziałeś, że chciałbyś zrobić wielką przyjemność twojej żonie, bo ona jest wielką fanką Bajmu i Beaty Kozidrak, ale jest za granicą i bardzo ciężko pracuje. Pomaga jako babcia w opiece nad wnukami. Czy się wszystko zgadza, powiedz?
1: Tak, zgadza się perfekt.
0: Zgadza się perfekt. A ta zagranica to jaka to, jakie to państwo powiedz?
1: Turcja.
0: Turcja, o, no to...
1: Także przyjemne spożyteczne.
0: Przyjemne spożyteczne. Jeśli mi jeszcze powiesz, że gdzieś tam ma blisko do morza, no to ma
1: bardzo
0: prawdziwe
1: blisko.
0: Wakacje. No.
1: Zapraszam kiedyś na grilla.
0: Dobrze, padniemy, jak będziemy mieli tylko samolot do dyspozycji prywatny. Słuchaj, no to w takim razie, drogi Pawle, to po naszej rozmowie możesz śmiało zadzwonić do żony i powiedzieć jej, żeby już przypominała sobie teksty tych kultowych piosenek Bajmu i Beaty Kozidrak, bo będzie razem z tobą pewnie na koncercie mogła zanucić.
1: Bardzo dziękuję. Ucieszy się na pewno.
0: No to te brawa są również dla niej, że jest wielką fanką Beaty Kozidrak, że pracuje, a mąż taki dobry, że zadzwonił do radia.
1: A mąż się obija.
0: Obija się, dobra. W takim razie, Paweł, to przyjemności życzę. Trzymaj się i fantastycznego
1: dziękuję,
0: weekendu również.
1: Pozdrawiam wszystkich z anteny.
0: Pozdrawiamy dziękuję. Również ciebie bardzo gorąco, a bilety i niespodzianki na pewno jeszcze pojawią się w Radiu Złote Przeboje. Bądźcie razem z nami na teraz OMD.

Ach, jest moc w tych kawałkach lat 90. zespołu Queen. You Don't Fool Me w radiu Złote Przeboje, takich gwiazd muzyki na pewno po godzinie 19 nie zabraknie, tuż po najświeższych informacjach sportowych. Zatem koniecznie zostańcie z nami.

0: reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: Cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
0: Reklama.
11: Piątkowy wieczór spędzacie ze złotymi przebojami. Na zegarach 19. Przed nami już teraz informacje sportowe.
12: Sport w 30 sekund.
13: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Aleksander Zieryf zagrał tytuł w Paryżu, rozstawiony z dwójką Niemiec. Pokonał dziś Czecha Jakuba Menszika 7-5, 6-2, 3-6, 6-3. Zieryf był już w finale French Open 2 lata temu, ale przegrał wtedy z Carlosem Alcarazem. Jego rywalem w niedzielę będzie Włoch Flavio Cobolli, który walkowerem awansował do wielkiego finału, bo Matteo Arnaldi z powodu wirusa wycofał się z rywalizacji. A w finale kobiecego turnieju zagra oczywiście Maja Chwalińska. Rywalką naszej wspaniałej Polki będzie jutro o 15:00 Mira Andrzejewa. Trzy mecze i trzy zwycięstwo. Polskie siatkarki są wciąż niepokonane w Lidze Narodów. W Nankinie biało-czerwone wygrały dziś Serbią 3-2.
12: Pogoda.
11: Wieczór i noc bez kropli deszczu. Jutro przelotne opady w okolicach Zielonej Góry, Koszalina i Gdańska, gdzie może również zagrzmieć. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej jutro w Mielnie 17 stopni, najcieplej w okolicach Katowic, Wrocławia i Poznania. Tam termometry pokażą nawet do 24. To już minuta po godzinie 19:00. Jeśli nie macie żadnych planów na piątkowy wieczór, no to z wielką radością i przyjemnością zapraszam Was na kolejną godzinę pełną gwiazd muzyki lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut z Magdaleną Wójcik z zespołu Goja porozmawiamy o sztucznej inteligencji. A na dobry początek Kombi i Słodkiego Miłego Życia.

0: Rok 1997 na szczytach list przebojów, no zdecydowanie należał do niej australijska gwiazda Natalie Imbruglia, jej Torn w radiu Złote Przeboje. Gwiazda już niebawem szykuje takie krótkie tournée po Europie. 9 minut po godzinie 19 to teraz temat jak najbardziej na czasie, czyli sztuczna inteligencja, gdzie tylko możemy to pytanie zadajemy naszym gwiazdom. Ostatnio zadałem pytanie Magdalenie Wójcik zespołu Goja. Zapytałem ją, jak ona reaguje na tą sztuczną inteligencję, no i co o niej tak naprawdę sądzi.
1: Teraz jest tyle narzędzi, które potrafią naprawdę w 5 minut stworzyć właściwie bez znajomości harmonii, bez umiejętności pisania top-line'ów i niczego stworzyć utwór dosłownie w 5 minut. Wystarczą jakieś gotowe patenty i gotowe rzeczy. Jest to przerażające dla mnie, a jednocześnie przekonałam się o tym i też dlatego chyba jestem, tacy ludzie jak my jesteśmy potrzebni cały czas, że jednak doświadczenie i umiejętności, talent, to wszystko połączone jest cały czas potrzebne. I na to liczę, że jednak to mimo wszystko, pomimo tego AI, to będzie jakby rzecz, która będzie cały czas w cenie.
0: No dokładnie tak. Macie 100% pewność, że słuchając radia Złote Przeboje, nie gramy wam kawałków stworzonych przez sztuczną inteligencję. No choćby ten kawałek. To był rok 77. Kto by wtedy myślał o sztucznej inteligencji? Dajcie spokój. Teraz Lionel Richie w radiu Złote Przeboje.

0: 16 minut po godzinie 19, a my z naszymi gwiazdami uwielbiamy wspominać i uwielbiamy opowiadać także o wpadkach, które czasami zdarzają się na koncertach. O jednej takiej wpadce niedawno opowiedziała nam Beata Kozidrak.
1: Kiedyś w Sopocie wyszliśmy i był taki brum po prostu z głośników, że nie było słychać mojego głosu. I wiesz, i nagle świadomość, czy mam po prostu przeprosić ludzi, zejść, bo ci w amfiteatrze słyszeli to, ale okazało się, że w telewizorni było okej. Okay. Podjęłam słuszną w sumie decyzję. Śpiewałam dalej. I zeszłam ze sceny tak zdenerwowana, ale okazało się, że w telewizji było okej, tylko ci ludzie niestety nie mieli komfortu.
0: Zapomniałem jeszcze dopytać, ale to może przy okazji zrobię, Beaty Kozidrak, czy to może było między innymi przy tej piosence Biała Armia i Baj mi już teraz w radiu Złote Przeboje.

Trudno się oderwać od takich cudownych złotych przebojów. Craig David, 25 minut po godzinie 19, a już za moment razem z Januszem Panasewiczem będziemy wspominać pewien koncert, ach, po którym trzeba było prawie pół domu kultury przemeblować. Szczegóły już za moment, zatem zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
5: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
10: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
9: No kto, no wiadomo.
10: Ci panowie z Media Expert.
11: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Co za dzień. Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
16: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
17: To przy okazji zjesz z nami.
16: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
18: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
17: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
16: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
17: To tylko przy okazji.
16: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
19: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
20: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.

0: na co komu dziś zespół Lady Punk w Radiu Złote Przeboje. Są takie koncerty, które zespoły pamiętają do dziś. No i niedawno Janusz Panasewicz właśnie z zespołu Lady Punk opowiedział mi o takim pewnym koncercie, który miał miejsce w Siedlcach.
1: Pamiętam doskonale koncert w Siedlcach w Domu Kultury. Kiedy przyjechaliśmy, podszedł dyrektor Domu Kultury, mówi: no świetnie, świetnie, że was zaprosiłem. Wiecie, nie wiem co to będzie, ale bardzo chciałem, żebyście przyjechali. No to fajnie i tyle. Po czym, kiedy skończyliśmy grać, zaprosił nas ponownie, żebyśmy weszli jeszcze raz na scenę, kiedy już nie było ludzi. Nie zostało z tego Domu Kultury nic. Wszystkie ławki były jak zapałki, połamane, zniszczone totalnie cała sala. I mówimy, no i co w tym takiego wesołego? A dyrektor mówi, właśnie 30 razy pisałem do władz miasta, żeby zrobili remont. Straszyłem ich, zaproszę Lady Punk. No to se zapraszaj, zaproszę Lady Punk. Nie chcieli mu remontować i remont miał jakby za free.
0: No to tyle tych cudownych wspomnień koncertowych. To teraz pora na wielkiego muzyka, który był razem z zespołem Bee Gees, czyli o jednego z braci Gibb, równie bardzo utalentowanego, który również chciał od czasu do czasu wyskoczyć z zespołu, no i zrobić coś solowego. No i udało mu się, choćby ten wielki przebój. To Robin Gibb.

0: To gwiazda, która na początku lat 80. była siłą napędową brytyjskiego duetu Jezu, to Alison moje w radiu Złote Przeboje. Za 17 minut będzie 20. Teraz pora na zespół, który na polskiej scenie obecny jest od lat 90. A mowa o grupie Big Day. No doskonale ich pamiętacie z takiej piosenki jak choćby W dzień gorącego lata. Niedawno zapytałem ich, z czego tak naprawdę są dumni po tylu latach. Odpowiedź mnie trochę zaskoczyła.
1: Ja myślę, że jestem, ja mogę sobie powiedzieć, że jestem dumna chyba z konsekwencji, czyli z tego, że obraliśmy jakąś drogę i cały czas nią idziemy i po drodze nie zrobiliśmy, mam wrażenie, nic takiego, co by mogło dzisiaj jakoś być przez kogokolwiek źle odbierane, czyli robimy po prostu swoje, rzetelnie i staramy się po prostu być temu wierni. Myślę, że to jest, z tego mogę być dumna, tak dzisiaj, szczerze mówiąc. No i oczywiście to, że udało się spełnić marzenie w postaci śpiewania, no bo dla małej dziewczynki, która marzyła po prostu o śpiewaniu, nagle taka perspektywa, która się gdzieś tam pojawiła w życiu, była takim szczytem marzeń, no i że do dzisiaj to trwa, to jest absolutnie jakieś mistrzostwo świata. Ja myślę, że z tego jestem dumna.
2: Ja w 100% się podpisuję pod tym, co powiedziała Ania. No i z tego, że udało nam się zrobić tych kilka albumów, myślę, fajnych i jestem też dumny z tego, kiedy właśnie słyszę nawet ten W dzień gorącego lata po raz milionowy gdzieś tam w sklepie, w taksówce, czy gdziekolwiek. No, jestem dumny, że cały czas, że pamiętam, jak byłem dzieciakiem i słuchałem Czerwonych Gitar, tak sobie liczyłem, że o kurczę, tą piosenkę to już 12 czy tam 15 lat w radio grają, ale fajnie. I też mogę teraz się tym poszczycić, że mam piosenkę, która od ponad 20 lat, czy tam 20 kilku gości na antenie. To jest super, że ktoś cały czas ufa, że po drugiej stronie jest też słuchacz, że jest i radiowiec, który to puści, i jest słuchacz, który to odbierze cały czas pozytywnie. To jest super, naprawdę też. No to jest wielkie, wielkie osiągnięcie, nie każdemu dane, bo niektórzy nagrywają mnóstwo świetnych, cudownych albumów, ale nie mają takiego silnego strzału, który może być, no tak jak rozmawialiśmy, przekleństwem złota, ale fajnie, że jest.
0: To na pewno nie koniec spotkania z gwiazdami Radia Złote Przeboje. Po godzinie 20 z Anitą Lipnicką zabierzemy was na pewną grecką wyspę. Zatem koniecznie zostańcie z nami, a my od polskiej muzyki nie uciekamy. O nie, kochamy ją na tak mocno, że możemy ją grać wam bez końca. To Mafia, Imię Deszczu, 97 rok.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
2: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
7: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
8: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Reklama.
11: Weekendowy wieczór spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 20. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Już za kilka minut razem z Anitą Lipnicką wybierzemy się w podróż do Grecji, a z Grzegorzem Skawińskim i Wandą Kwietniewską z zespołu Wanda i Banda wspominać będziemy cudowne lata 80. Zatem koniecznie zostańcie razem z nami, a na dobry wieczór już teraz czerwone gitary i ciągle pada.

0: Ktoś kiedyś napisał o jego muzyce, że pozwala oderwać się na moment od ziemi. To JK, czyli Jamiroquai w radiu Złote Przeboje. No a teraz zapraszam Was na cudowną podróż śladami Leonarda Cohena, na którą zabierze nas Anita Lipnicka, artystka, która do dziś kocha jego muzykę. No i w taką podróż na wyspę Hydra wybrała się kilka lat temu.
1: Na pewno była to bardzo ważna podróż dla mnie. Fakt faktem, że dotarłam na tę wyspę, w czasie kiedy ona była zupełnie nieznana polskim turystom takim zapalnikiem do tego wypadu, też dość spontanicznego, mimo że wtedy już miałam dziecko i w teorii nie powinnam sobie pozwalać na takie wyjazdy, a na tydzień zniknęłam z domu, tropić ślady Cohena po przeczytaniu jego cudownej biografii i dowiedziałam się, że on spędził na tej wyspie wiele lat, że tam powstawały piosenki, które znam z jego płyt i kocham całym sercem. Więc byłam zaintrygowana, co ten człowiek zobaczył w tym miejscu i zdecydowanie poczułam, co zobaczył i ta wyspa była magiczna o tyle i pozostała nią do dziś dnia, bo tam nie ma w ogóle ruchu ulicznego, nie ma samochodów, nie ma nawet motocykli, tam jest zakaz ruchu. Nie ma gdzie, nie ma dróg. Można się jedynie poruszać piechotą bądź przy użyciu osiołka. Niektórzy mają konie, ale to są wyjątki. I dlatego ta wyspa zachowała swój charakter nienaruszony i swoje piękno do dziś dnia, tylko teraz jest tam mnóstwo turystów, bo przez lata ostatnie bywałam na tej wyspie. Co więcej, wzięłam ślub na niej nawet, na plaży jednej z hydryńskich plaż.
0: To po takiej podróży po wyspie Hydra w Grecji proponuję teraz trochę się zrelaksować przy dźwiękach tego oto wielkiego przeboju z lat 80. To Alphaville, no i piosenka, przy której na pewno poczujemy się przynajmniej o 20 lat młodsi. Forever Young.

0: Nieźle zakręcony numer. To Chamba Wamba w Radiu Złote Przeboje. Już teraz będziemy razem z Grzegorzem Skawińskim wspominać pierwszy wyjazd zespołu Kombi na koncerty za ocean.
1: To był 87 rok. No, pojechaliśmy do Ameryki. No, to była jakaś bajka generalnie. Choć oczywiście i tak trzeba było ten wizerunek Stanów Zjednoczonych troszkę też wyprostować, bo nie wszystko jest tam takie kolorowe i barwne i bajkowe, jak się wydaje. No ale generalnie to był jednak, przeżyłem kulturowy przede wszystkim szok, niesamowitą przygodę, tym bardziej, że pierwszy nasz wyjazd trwał prawie pół roku, byliśmy za wielką wodą. Tak się złożyło, że graliśmy i trasę, później graliśmy w różnych klubach polonijnych i się to jakoś tak wyciągnęło. Także mogliśmy od razu taką sporą dawkę tego zachodu tak zwanego dostać w ogóle gdzieś tam. No, na pewno było to szokujące. Pamiętam, że przede wszystkim była wtedy ogromna różnica. Te pieniądze, które tam zarobiliśmy, pozwoliły mi na to, żeby, nie wiem, wykończyć, umeblować mieszkanie, które wtedy gdzieś tam kupiłem. Pamiętam, że sobie kupiłem telewizor Sony wtedy. To był ogromny luksus, w ogóle niesamowity. I parę jeszcze jakichś tam drobiazgów. Oczywiście wiadomo, gitary, instrumenty. Ale przede wszystkim to najważniejszą rzeczą było dla mnie osobiście to, że zetknąłem się jednak tam z muzykami, z muzyką, która tam była, że tak powiem, na wyciągnięcie ręki. To zmieniło kompletnie moje podejście w ogóle do muzyki, szczególnie do grania na gitarze. Więc sporo się dowiedziałem, no i zacząłem w tym kierunku gdzieś tam dążyć. I właściwie od tego momentu zaczął się jakiś pomysł na tak zwaną karierę solową wtedy. Czyli opuściliśmy niedługo potem Kombi przez jedno imię, ja i Waldek, w celu, żeby grać generalnie troszkę inną, mocniejszą muzykę. A to się zaczęło właśnie wtedy w Ameryce, gdzieś ta nasza rebelia.
0: To teraz nie do Stanów Zjednoczonych, ale do Austrii was zabieram i do miasta, w którym podobno zjemy najsmaczniejszy tort Zachera. No i w którym to mieście urodził się ten artysta? Przed wami Falco.

To była słynna dumka na dwa serca Edyta Górniak-Mietek, Szcześniak w Radiu Złote Przeboje. Już za kilka minut razem z Wandą Kwietniewską wspominać będziemy lata 80. Zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
5: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
6: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
7: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: 40 kg 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: krótko na rynku muzycznym, ale nieźle zamieszali na szczytach listy przebojów, jeśli chodzi o ich wielkie kompozycje. Mowa o tym zespole to Funk Cannibals w radio Złote Przeboje. A my wieczorową porą z naszymi gwiazdami wspominamy lata 80., kiedy to naprawdę większość polskich muzyków miała pod górę, jeśli chodzi o cenzurę. No i niedawno miałem tą wielką przyjemność porozmawiania z liderką zespołu Wanda i Banda Wandą Kwietniewską. Ona po latach wspomina tak ten czas.
1: Jest kilka takich piosenek, które jak dzisiaj się na to popatrzy i jak ta cenzura funkcjonowała wtedy, właściwie powinny być zablokowane. Bo to na przykład Fabryka Marzeń była strasznie szyderczym numerem, czy piosenka Mamy Czas, gorzka, piosenka mówiąca o właśnie jak smutno jest żyć w komunie i tak dalej. Tyle tylko, że zawsze te teksty moje były tak zawoalowane, że głąby siedzące w tej cenzurze jakby nie znajdowały tam, gdzie powinni się czegoś dopatrzyć, to myśmy kładli te, bo te teksty wszystkie były cenzurowane. Ja byłam w szoku, że to wszystko przechodzi i że nie ma problemu. Natomiast mamy w repertuarze taką piosenkę Kochaj mnie, kochaj. Ona ma taki oficjalny tytuł Kochaj mnie, miły. Kochaj mnie, kochaj. To chyba Złote Przeboje też grywają tę piosenkę czasem. I tam jest fragment tekstu Czynne całą dobę biuro z telefonem. Rzadko kiedy, które długo śpi. Chodzi generalnie w tym tekście o to, już wtedy, w 86 roku, było śpiewanie o tym, że para ludzi jest tak zagoniona życiem, że ciągle dzwoni telefon, tyle spraw. No po prostu naprawdę jeden z lżejszych tekstów, jakie zaśpiewałam, ale cenzor się dopatrzył. Czynne całą dobę biuro z telefonem. Wtedy tylko jedno biuro było czynne całą dobę z telefonem, bo wszystkie inne były zamknięte. I ta piosenka została zahamowana. My nie mogliśmy tego zupełnie zrozumieć. Gdzieś to tam potem zostało wytłumaczone, ona w końcu została puszczona na antenę. Cały serial Siedem Życzeń został zablokowany przez cenzurę.
0: Z Wandą Kwietniewską o latach 80. to moglibyśmy spokojnie rozmawiać do rana. A w Radiu Złote Przeboje teraz idealny kawałek na ten piątkowy wieczór, który mam nadzieję sprawi, że na waszej twarzy pojawią się rumieńce. To Las Ketchup.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
2: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Reklama. Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
5: Przed mikrofonem Andrzej Orzechowski, witajcie. Czas na nasz codzienny magazyn, w którym poruszamy najważniejsze lokalne tematy społeczne i kulturalne. Trwa walka o uratowanie szpitala w Lesku. Kilka dni temu mieszkańcy Bieszczad, protestujący przeciw planom likwidacji tej placówki, spędzili weekend pod Sejmem. Jaki jest cel akcji, w ramach której zebrano i wręczono premierowi petycję podpisaną przez ponad 5600 osób, mówi Duszan Augustyn, organizator protestów.
4: Zdrowe Bieszczady.
6: Przyjechaliśmy razem z mieszkańcami Bieszczad do Warszawy w obronie naszego bieszczadzkiego szpitala. Nasz bieszczadzki szpital już od wielu, wielu lat, szpital w Lesku, stoi na krawędzi bankructwa, stoi na krawędzi kryzysu finansowego. Przez wiele lat słyszymy, że z różnych powodów, z różnych przyczyn nasz szpital nie ma wystarczających środków do tego, żeby funkcjonować tak, jak funkcjonują szpitale w dużych aglomeracjach. Zdrowie i życie mieszkańców Bieszczad jest równie ważne jak życie i zdrowie mieszkańców wielkich aglomeracji. Słyszymy, że nasz szpital może być zamknięty już w lipcu albo w sierpniu, że już po końcu wakacji możemy być zmuszeni do tego, żeby nasze życie, nasze mieszkanie w Bieszczadach, w miejscu, gdzie się wychowaliśmy, gdzie zdecydowaliśmy spędzać nasze życie, może wiązać się z permanentnym zagrożeniem naszego bezpieczeństwa zdrowotnego, naszego życia, życia naszych rodzin. Ale to nie tylko to, bo szpital to nie tylko bezpieczeństwo zdrowotne, to również bezpieczeństwo ekonomiczne, bo kto rozsądny będzie chciał osiedlać się albo zakładać jakąś działalność w miejscu, gdzie brakuje podstawowych usług publicznych.
5: Duszan Augustyn wraz z wieloma innymi aktywistami przez 2 tygodnie zbierał w Bieszczadach podpisy pod stosownym apelem do Donalda Tuska. Czy ta akcja może przynieść oczekiwane rezultaty?
6: Wiemy, że obecny system, który sprawia, że pieniądze idą za pacjentem, dla takich regionów jak nasz, dla regionów słabo zaludnionych, po prostu nie działa, po prostu jest nieefektywny. Więc zebraliśmy ponad 5600 podpisów pod apelem o traktowanie naszego szpitala w sposób szczególny. Tak samo jak szczególna jest specyfika naszego regionu, tak samo jak szczególne są indywidualne potrzeby osób, które mieszkają z dala od dużych centrów skupisk ludzi. Zebraliśmy te podpisy z ogromną łatwością, bo praktycznie 95% mieszkańców, którzy przechodzili ulicami, po prostu się podpisywali, bo wszyscy jesteśmy zgodni, pomimo podziałów, pomimo różnic w wieku, w poglądach, w miejscu zatrudnienia, łączy nas jedno, łączy nas troska o nas samych. Dlatego zjednoczeni w tej idei wyszliśmy z tymi podpisami na szczyt Połoniny Caryńskiej, gdzie symbolicznie wsadziliśmy te podpisy do skrzyni, gdzie symbolicznie ją zabezpieczyliśmy i z tamtej skrzyni wyruszyliśmy do Warszawy pod Sejm. Z wozem taborowym, symbolem Bieszczad, symbolem naszej specyfiki, symbolem tego, że życie w naszym regionie różni się od tego w wielkich aglomeracjach.
5: Duszan Augustyn przypomina obietnicę Donalda Tuska z kampanii wyborczej w 2023 roku.
6: W Rzeszowie i w Lesku opowiadał o tym, że szpital w Bieszczadach to jest coś oczywistego, że bezpieczeństwo ludzi, którzy mieszkają w naszym regionie, jest tak samo ważne jak ludzi w wielkich aglomeracjach. Powiedział, że nie wyobraża sobie tego, jak wyglądałby nasz region bez ochrony zdrowia. I w 2025 roku, pomimo tego, że dostaliśmy obietnicę, że finansowanie dla takich jednostek jak nasza zostanie zapewnione, to porodówka w Lesku, którą pan premier obiecał zabezpieczyć, obiecał ochronić, została zamknięta. tym roku grozi zamknięcie całemu szpitalowi. Dlatego jesteśmy tutaj po to, żeby ten głos mieszkańców, ten jednoznaczny głos wybrzmiał w formie tych podpisów.
5: Mówił Duszan Augustyn. Protestują też pracownicy szpitala, mówi Zofia Bosak, wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Szpitalu Powiatowym w Lesku.
7: Reprezentujemy personel Szpitala Powiatowego w Lesku, który jest na skraju przepaści. Od kilku miesięcy nie dostajemy pełnych wypłat. Od kilku lat kredytujemy ten szpital, oddając różne dodatki. Siedzieliśmy dotąd cicho, dlatego że zależało nam na tym szpitalu, zależało nam na losie tych pacjentów, którzy są naprawdę oddaleni od dużych aglomeracji, mają trudności z dostępem do dużych szpitali, do dużych miast. Natomiast teraz jest już dość tego.
5: Zofia Bosak także pamięta, jak 5 października 2023 roku Donald Tusk mówił o tym, że ginekologia czy położnictwo nie będą zamknięte, że szpital musi być jedynie inaczej finansowany.
7: Na uwagę zasługuje to, że pacjenci są przywożeni z odległych miejscowości bieszczadzkich. Dojazd do innych szpitali, do szpitali w Sanoku, Brzozowie czy Rzeszowie jest bardzo odległy. Będzie to skutkowało niejednokrotnie zapaścią czy tym, że pacjent nie przeżyje. Szpital w Bieszczadach był budowany przez społeczność, co zasługuje na uwagę. Niech to wybrzmi dzisiaj, że ten szpital budowali ludzie, społeczność bieszczadzka, która ma teraz 80-90 lat. Słyszałam opowieści tych ludzi, którzy mówili, że na podmurówkę przynosili z Sanu kamienie. Kobieta na przykład ma 95 lat. Ona niosła kamienie z Sanu, żeby budować szpital, żeby ona kiedyś na stare lata miała gdzie się leczyć. Panie premierze, w tej chwili zabieramy tym starszym ludziom, zabieracie tym ludziom dostęp do ochrony zdrowia.
5: Pyta Zofia Bosak, wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Szpitalu Powiatowym w Lesku. Agnieszka Bąk, sołtys Jankowiec, także mocno wspiera walkę o przetrwanie bieszczadzkiego szpitala.
8: Całkowicie wspieram organizatorów i pracowników szpitala. My mieszkańcy i pacjenci bardzo boimy się, że zostaniemy pozbawieni podstawowego bezpieczeństwa zdrowotnego. I przyłączam się do apelu. W imieniu wszystkich mieszkańców proszę i apeluję do rządzących, aby podejmując decyzje na szczeblu rządowym dotyczące szpitala, kierowali się nie tylko tabelą finansów czy rachunkami, ale przede wszystkim zdrowiem i życiem nas wszystkich. Również zaangażowałam się w zbieranie podpisów i duża frekwencja mieszkańców podpisanych pod listą ratowania szpitala sprawiła, że razem z organizatorami przywiozłam te podpisy do pana premiera.
5: Mówiła Agnieszka Bąk. Marta Rucyk ze Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Szpitalu Powiatowym w Lesku.
9: To teren bardzo rozległy i powinniśmy zostać potraktowani priorytetowo, ponieważ nie jest to zbyt duża gęstość zaludnienia, ale teren jest bardzo kilometrowo rozległy i dojazd do szpitala zajmuje dużo czasu. Już w tej chwili są przekroczone normy, które obowiązują w Polsce, na przykład na dojazd karetką do najbliższego SOR-u. Jeżeli zamkną u nas SOR, to w ogóle pacjenci będą musieli być przewiezieni do Sanoka. W Sanoku jest to oddział już w tej chwili niewydolny, a jeżeli się cały rejon przeniesie do Sanoka, to już w ogóle nasi pacjenci będą godzinami czekać pod drzwiami. Tak samo jeśli chodzi o oddział OIT, który mamy trzyłóżkowy, jest on rzekomo nierentowny, ale ratuje on życie naszych obywateli. Taki przykład, że był chłopak, którego żaden ojciec nie chciał przyjąć ze względu na to, że chłopak był w zbyt ciężkim stanie. Był to młody chłopak, który miał wypadek autem w zimie, nie było szans na helikopter, przywieźli go do naszego szpitala, na ten mały ojciec, który jest w Lesku i został wyprowadzony. On po miesiącu wyszedł w własnych siłach, zupełnie zdrowy, tego szpitala. Czyli warto ratować każde życie ludzkie, czy to jest obywatel, który mieszka w Warszawie, czy to jest obywatel, który mieszka na terenie Bieszczad. Tak samo jeśli chodzi na przykład o turystów, którzy przyjeżdżają do nas, no teraz troszkę mniej, bo te niedźwiedzie trochę wystraszyły, ale w zimie mamy bardzo dużo połamanych kończyn, bądź też wypadków na stokach. Ci pacjenci są załatwiani od ręki u nas w szpitalu. Jeżeli będziemy mieć tylko planowy oddział chirurgiczny, wtedy ci pacjenci będą musieli czekać na planowy zabieg, bądź musieli być odwiezieni do jakiegoś innego szpitala. No to mówię, że po prostu no, dla nas, dla ludzi, którzy tam mieszkamy, to jest być albo nie być. Jeżeli nie będzie tych oddziałów, nie będzie pomocy podstawowej, która nam się należy, no to chyba ktoś powinien zwrócić na to uwagę i w jakiś inny sposób pomóc w finansowaniu tego naszego szpitala.
5: Monika Mordarska, mieszkanka Mochawy.
10: Jestem mieszkanką powiatu leskiego i apeluję dzisiaj o to, aby mieszkańcy nie bali się po prostu wyrazić swojej opinii, swojego zdania, bo to jest ten czas, ostatni czas, kiedy po prostu mamy coś jeszcze do powiedzenia. Nie patrzcie na polityczne powiązania, nie patrzcie na to, co ktoś powie, bo mamy prawo żyć w miejscu, gdzie mamy podstawy zdrowotne. To jest podstawa podstaw praw człowieka. Uwierzcie w to, po prostu w to uwierzcie i to nie jest koniec. To są wasze opinie, wasze podpisy i to wy musicie już niedługo stanąć na ulicy i pokazać, że jesteście razem, że walczycie o nas wszystkich, o nas, naszych mieszkańców powiatu leskiego i okolic, nie tylko powiatu leskiego. Zachęcam was bardzo do tego.
5: Protest wspierają także nowi mieszkańcy Bieszczad, na przykład Rita Hornok, która stosunkowo niedawno zamieszkała w jednym z najpiękniejszych zakątków Polski.
11: Jestem wolontariuszem ruchu społecznego Porodówka w Bieszczadach ma zostać, ale ta sprawa nie chodzi tylko o porodówkę. Chodzi o cały szpital i o zdrowie mieszkańców regionu. Chciałabym prowadzić do Leska i założyć tam rodzinę, ale nie chcę prowadzić do regionu, gdzie nie ma szpitalu. Dla mnie to nie jest do wyobrażenia. Brak ginekologii w regionie. Jakie to są prawa kobiet? 5000 podpisów to głos mieszkańców w Bieszczadach, że ochrona zdrowia to nie przywilej, ale to prawo każdych i mieszkań też regionów oddalonych od dużych miast.
5: Anna Sabik ze Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.
12: Ja jestem pracownikiem szpitalnego oddziału ratunkowego i dziś uważam, że należy to powiedzieć głośno. Jeżeli szpitalny oddział ratunkowy zostanie zamknięty, zawali się cały system ratownictwa medycznego na terenie Bieszczad. Nasz teren jest wymagający. Nasi ratownicy bieszczadzkiego pogotowia ratunkowego współpracują z licznymi służbami i czas zabezpieczenia pacjenta i przetransportowania go do karetki już jest czasochłonny i wymagający. Dlatego uważam, że pacjent powinien być jak najszybciej przekazany do szpitalnego oddziału ratunkowego.

0: sprawie, ale właśnie myślę sobie, że problem zamykania szpitala to nie tylko problem mieszkańców Bieszczad, których dotyka najbardziej, ale też turystów, którzy przyjeżdżają w Bieszczady wypocząć, gdzie zdarzają się jakieś wypadki albo choroby i tej opieki będą potrzebować i będą jechać kilkadziesiąt, kilkaset kilometrów, żeby ją uzyskać, także... Panie premierze, proszę o pozostawienie tego szpitala i ci ludzie tak samo płacą składki zdrowotne i podatki, więc należy im się to.
1: Oddajmy jeszcze raz głos Duszanowi Augustynowi, organizatorowi akcji w obronie Leskiego Szpitala.
2: W tym miejscu chciałem też zaapelować do posłów wybranych z naszego okręgu, którzy niejednokrotnie obiecywali nam rozwiązania, czy to za poprzedniego rządu, czy to za tego rządu, systemowe rozwiązania dla naszej lokalnej specyfiki. Niestety nasz szpital zarówno wcześniej, jak i teraz popada w coraz większe długi i tych rozwiązań systemowych nie ma. Na szali jest nasze zdrowie, dlatego drodzy posłowie wybrani z naszego okręgu, zachęcam was do tego, żebyście wszystkimi możliwymi sposobami ratowali nasz szpital, ratowali nasze bezpieczeństwo zdrowotne, bo my sami obiecujemy, że będziemy walczyć do końca, bo tutaj stawka jest najwyższa. Stawką jest nasze życie, życie naszych rodzin, zdrowie naszych rodzin i to, czy my nie będziemy się musieli kiedyś z Bieszczad wyprowadzić. Chciałem jeszcze powiedzieć, że mamy dość traktowania nas jako regionu, jako takie peryferie. Miejsca, gdzie wydobywa się ropę, gdzie wydobywa się gaz, gdzie ścina się drewno, a ośrodki turystyczne są wykupywane, najlepsze działki są wykupywane przez bogaczy z wielkich aglomeracji. My z tego nic nie mamy, a usługi publiczne są od nas zabierane. Likwiduje się szkoły, nie buduje się połączeń kolejowych, brakuje podstawowych usług, takich jak ochrona zdrowia. Pieniądze od nas po prostu wypływają, nie dostajemy nic w zamian. Dlatego oczekujemy, że będziemy traktowani równo, że nasz region, ale też inne regiony, które są na peryferiach, zaczną być traktowane podmiotowo, bo inaczej nasza cierpliwość też się w końcu wyczerpie.
1: Mówił Duszan Augustyn, organizator protestów w obronie szpitala w Lesku.
3: Radio Złote Przeboje, 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
1: W grudniu tego roku wygasną umowy najmu czterech gminnych lokali w centrum Cisnej. Lokali, które stały się w ostatnich latach swoistą wizytówką całej tej turystycznej miejscowości. Chodzi m.in. o galerię rękodzieła i pracownię ceramiczną pod adresem Cisna 174A oraz trzy inne lokale tętniące tam życiem głównie w sezonie turystycznym. Najemcy, którzy do tej pory związani są trzyletnimi umowami najmu, przystąpili do negocjowania nowych umów dzierżawy. Zwrócili się do stosownej komisji Rady Gminy Cisna o przedłużenie okresu trwania umów od 5 do nawet 15 lat oraz o obniżenie stałych stawek czynszu. Pani Karina, prowadząca działalność gospodarczą pod adresem Cisna 174, tak tłumaczyła wniosek swój i trzech innych przedsiębiorców.
4: Chcielibyśmy dalej prowadzić nasze działalności tam. No te niecałe trzy lata, dwa sezony letnie, za krótki okres, żeby odzyskać cokolwiek, co tam włożyliśmy, bo na przykład mój lokal około 150 tysięcy włożyłam, żeby go przystosować do działalności gastronomicznej. I mamy w planach oprócz tego, żeby tylko, nie tylko wynajmować od gminy lokale, ale też dać coś od siebie, na przykład organizować imprezy, jak na przykład festiwal piwa i wina chcemy zrobić razem wspólnie z sąsiadami, żeby też ściągać ludzi do Cisny, nie tylko do naszego stricte lokalu, ale też po prostu, żeby dodatkowe atrakcje organizować dla ludzi. Także chcemy dać coś od siebie, oprócz tego, ja wiem, że gminie to jest obojętne, komu wynajmiecie lokal, ale chcemy też od siebie coś zaproponować.
1: Radni na stosownej komisji do spraw handlu w większości nie zgodzili się jednak na wydłużenie umów aż do 15 lat. Nie jest to oczywiście oficjalna decyzja, a jedynie opinia większości gminnych rajców. Radni dostrzegają jednak zaangażowanie przedsiębiorców, mówi radny Jan Paweł Koza.
5: Myślę, że temat dla społeczności jest ważny. Każdy z tych obiektów, który obecnie funkcjonuje w naszym środowisku, myślę, że się przyjął i nawet jakby tak prywatnie często korzystam z każdego z tych obiektów. Fajnie jeszcze, gdyby się jako nam, gminie, udało ten teren zielony na przykład na czas letni zagospodarować jakimiś parasolami wspólnymi, czy tak rozbudować, żeby tych, nieważne kto w jakim obiekcie coś kupi, mógł sobie spokojnie wyjść, usiąść i wspólnie, rodzinnie spędzić czas. Co do samych umów i tego, Co my dalej? Myślę, że też nie powinniśmy nie wiadomo jak długo z tym zwlekać. Myślę, że w niedługim czasie powinniśmy się jako Rada spotkać, ustalić konkretny jakby wzór tej umowy. No i ten okres 5 lat, za którym ja

0: przynajmniej jestem, no da możliwość patrzenia na sezon i też przód tym osobom, które prowadzą te lokale, no bo jednak i te środki, które zostały zainwestowane, a też przede wszystkim każdy planuje trochę do przodu swoje wizje, więc myślę, że tutaj dla nas zwlekanie na przykład do listopada byłoby niezasadne, więc fajnie, gdybyśmy to w najbliższym czasie po prostu już ten temat zamknęli i poszli dalej.
1: Mateusz Świerczyński, przewodniczący Rady Gminy Cisna, wyraził swoje obawy i przedstawił, jaką działalność deklarowali prowadzić tam przedsiębiorcy.
2: Jak najbardziej też doceniam te lokale, które są, tych najemców. Rzeczywiście tak przyjęły się tutaj u nas, dobrze funkcjonują, nie mam większych uwag. Jakie mam obawy? To obawy o czas trwania tego przedłużenia ewentualnego. Też uważam, że 15 lat to jest stanowczo za dużo, chociaż jeden wniosek jest na 5 lat. 15 lat uważam, że to jest stanowczo za dużo. Jakby zostawianie naszych decyzji kolejnym radom, kolejnym, tutaj w ogóle czas się może zmienić, wszystko się może zmienić, a podejmowanie takiej decyzji na okres 15 lat jest według mnie stanowczo za długie. Ale nie jestem przeciwko przedłużeniu tej umowy, tylko na krótszy okres, tak uważam. I to jest kwestia dogadania się. Moją obawą jest to, że część z tych lokali jest nieczynnych przez cały okres pozasezonowy. I przedłużenie tych umów jakby zalegitymizuje to, że na przykład jeżeli przedłużymy je na 5 lat, to przez 5 lat będziemy mieli te lokale zamknięte. Bo one tak funkcjonują. Mają taką ofertę, która jest dopasowana do sezonu tylko letniego. I jest to jakaś tam moja obawa, ponieważ no, jeden z lokali jest otwarty poza sezonem, tak może dwa, ale ten jeden jakoś tak obserwuję i wiem, że się da, ale też pozwoliłem sobie tutaj przejrzeć te umowy i przeczytałem cele, bo tutaj jeden z paragrafów tych umów jest cel, jaki mają pełnić te lokale i po kolei pierwszy lokal to jest kawiarnia z czytelnią, drugi lokal ma prowadzić zajęcia warsztatowe, sprzedaż rękodzieła, działalność kulturalno-społeczne, więc też jakby tu nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ten lokal był otwarty. Następny lokal to jest gastronomia, ale również galeria fotografii i plakatu i ma prowadzić warsztaty, wypożyczalnię hulajnóg, biblioteczkę regionalną i sprzedawać regionalne artykuły spożywcze. Nie widziałem zapisów w umowie, który mówi, że ma być to wszystko wypełnione, ale to jest paragraf, jakby to było napisane w ofercie, że ten lokal będzie prowadził, a akurat ten lokal jest otwarty przez cały rok, ale czy tam jest wypożyczalnia hulajnóg, to nie wiem. I kolejny lokal jest to gastronomia, który ma napisane tutaj, że to produkcja stożkowego ciasta grillowanego nad ogniem. Tak jest w umowie i tak jest w ofercie ogólnodostępnej, którą można się zaznajomić. Ten lokal jest skazany na to, że na ciasto tutaj przychodzą ludzie tylko w lecie, prawda, kiedy są turyści. Więc to tak w kwestii tylko przemyślenia.
1: Przedsiębiorcy zawarli już wcześniej umowy na obniżenie stawek czynszu na okres zimowy.
2: Jest to do około, ja sobie tak policzyłem, tak od 73 do 75% jest nie obniżenia, tylko do poziomu 73-75% stawki czynszu. Takie są tutaj zawarte stosowne porozumienia. Szanowni Państwo, ja się bardzo tutaj przychylam do zdania radnych, żeby temat bardzo szybko załatwić. Bardzo bym chciał, żebyśmy stosowną uchwałę podjęli, jeśli nie na następnej, to maksymalnie na sesji w maju, żeby to już był temat załatwiony. Jeden wniosek mówi o 5 latach, drugi mówi o 15. Wszyscy chcą przedłużenia. Ja sugeruję jeszcze jedno spotkanie z najemcami, ale już takie konkretne, po prostu z którego wyjdziemy, mając konkretny projekt uchwały.
1: Jaki stosunek do tej sytuacji mają władze gminy i Urząd Gminy Cisna? Mówi wójt Dariusz Wetchacz.
3: Z przyczyn oczywistych już na samym początku tego procesu wyłączyłem się tutaj z zabierania głosu. Natomiast zdementuję pewną informację, tutaj prośba, żeby oczywiście też to wybrzmiało. Wójt nie podejmuje decyzji w przedmiotowej sprawie, to Rada Gminy podejmuje tę decyzję, to jest taka bardzo ważna informacja. A jeśli chodzi o urząd, stwierdziliśmy, że warto też zapytać o jakby tutaj opinię mieszkańców, więc przygotowaliśmy tutaj 24 lutego taką ankietę, w której zapytaliśmy mieszkańców gminy Cisna, co sądzą o tej naszej wspólnej przestrzeni, o tej wizytówce w sercu, można powiedzieć, naszej miejscowości Cisna. I chciałbym tylko podkreślić, że z ankiety zdecydowana większość osób, która się wypowiedziała, powiedziała, że są zadowoleni z tej oferty, którą mamy w centrum. No i z mojej strony tyle, bo ja tak jak mówię od początku, chciałem się wyłączyć z tej procedury.
2: Ja bym tu jeszcze chciał się, może nie odnieść, ale też tutaj Janek poruszył taki temat, czyli tego zielonego miejsca tam. Pan radny Jan, przepraszam, tak Janek mówię. Ja również jestem tego zdania, że trawnik jest ładny, ale on jest jest taki bezproduktywny tam. No mi to by się marzyło tam, to już niewielokrotnie żeśmy wałkowali, żeby tam w zimie było jak lodowisko z pięknym oświetleniem, z girlandami, żeby to było jak z widokówki, a w lecie na przykład, żeby tam był, nie wiem, piach wysypany i coś a la plaża, coś, jakieś leżaki, coś dla dzieciaków, coś, żeby można było w tym centrum cisnąć i coś porobić.
1: Mówili Mateusz Świerczyński, przewodniczący rady, i Dariusz Wetchacz, wójt gminy Cisna. Decyzję w tej sprawie radni podejmą zapewne jeszcze w pierwszym półroczu tego roku. A teraz w naszym programie czas już na fragment książki poświęconej trzem wyjątkowym kobietom, które część swojego życia związały z Bieszczadami: Marii Kownackiej, Joannie Hasior i Zofii Komedowej.
4: Bieszczadzka premiera. Nie dopytuj się. Historie z Bieszczadów. Książka Anny Kamińskiej. Czyta Marcin Popczyński.
5: Chałupa aż jęknęła i prawie się ugięła. Taki był dziś podmuch wiatru, mówi Jan Hasior w drewnianej chacie w Łupkowie w Bieszczadach, osadzie, gdzie znajduje się końcowy przystanek bieszczadzkiej kolejki leśnej. Herbaty? Pyta, nabierając kubek wody z wielkiego kotła, który stoi na podłodze. Dom jest położony w miejscu, do którego nie dojedzie samochód. Auto trzeba zostawić przy cmentarzu w Łupkowie i przejść ścieżką 15 minut pieszo wśród łąk przy potoku, mijając rząd starych, wygiętych w różne strony świata jabłoni. O co chodzi? Pyta przy stole Borys, syn Jana, patrząc na fotografię rzeźby Hasiora pod tytułem Fragment bohatera. Borys nie zdążył poznać dziadka osobiście i sam go o to zapytać, urodził się po śmierci artysty. Rzeźba przedstawia weterana wojennego na drewnianym wózku z przymocowaną do niego harmonijką ustną i kaszkietem wypełnionym pieniędzmi. Stracił ręce i nogi na wojnie i gra na harmonijce ustnej i w ten sposób zarabia, bo został z niego tylko fragment, Jan tłumaczy dziecku. A czy to jest prawdziwy bohater, chce wiedzieć Borys. Kiedy Jan jako nastolatek pojawił się w galerii Władysława Hasiora w Zakopanem, która była jednocześnie mieszkaniem artysty, podobnie jak dom Joanny na Marszałkowskiej, ojciec też tłumaczył mu swoje prace. Żartował przy tym, że sam jest eksponatem swoim muzeum, wspomina Jan. O, jest wrzątek, będzie herbata. U ojca Jan pił herbatę z prądem. Jeździł do Zakopanego na narty, ale głównie po to, by być bliżej niego. Wpadał do galerii bez zapowiedzi. Kiedyś Władysław powiedział mu przez telefon: przyjedź do mnie. To był jedyny raz, gdy go zaprosił. Jan wsiadł natychmiast do pociągu i udał się do Zakopanego. A potem tego samego dnia wrócił do Warszawy. W galerii nie było miejsca na taki eksponat jak syn. Zawsze, gdy lgnął do ojca i wpadał do jego domu, czuł chłód. Zdarzyło się tylko raz, że ojciec go przytulił, jakby mimochodem na pożegnanie, kiedy syn wychodził z jego pracowni. W kącie chaty, która jest schroniskiem, chatą na końcu świata, gdzie Jan zarządza jako gospodarz, za kuchnią stoi stare czarne pianino. Jana nie pamięta już, kto przytargał je do chałupy. Przyjeżdża tu od kilkudziesięciu lat. Budował tę chatę jako student inżynierii lądowej Politechniki Warszawskiej, ale przez dom przewinęło się mnóstwo ludzi. Gospodarzem schroniska, położonego tuż przy granicy Polski i Słowacji, jest dopiero od niedawna. Osobiście przyniósł tu stary wiszący zegar, który przywiózł z wojny, jak mówi jego dziadek Wiktor, tata Joanny, autor między innymi silnika WN-3 do samolotu TS-8 Bies, który osiągnął w 1957 roku rekord wysokości, prędkości, długotrwałości i długości lotu. W czasie II wojny światowej Wiktor Narkiewicz pracował we Francji w wytwórni podwozi lotniczych. A potem, gdy trafił do Wielkiej Brytanii, służył w 315 Dywizjonie w RAF-ie i Royal Aeronautical Establishment. I ten zegar tnie teraz w domu Jana Ciszę, w której aż korci, aby zastukać w długi drewniany stół na 12 osób, żeby jeszcze cokolwiek usłyszeć. O, cześć. Ojciec witał mnie w drzwiach w Zakopanem, gdy zjawiałem się u niego bez zapowiedzi, wspomina Jan. Mama nie zawsze wiedziała, że go odwiedzam. Raczej nie opowiadałem jej o tych wizytach. W naszych rozmowach nie było tematu ojca. Galeria Hasiora, z ciemnymi wnętrzami pełnymi rzeźb i asamblaży, powstałych z kawałków drewna, włosów, papieru czy metalu. Miejsce, gdzie paliły się świece odbijające się w lustrach lub ich kawałkach i muzyką sączącą się z adapteru. Zawsze robiło na nim wrażenie. Jak w komnacie czarodzieja, mówi Jan. To było dla mnie takie miejsce, że mimo iż w środku było mrocznie, a od ojca czułem chłód, chciałem tam być. Gdy Jan był nastolatkiem, wiedział, że ojciec jest artystą i tworzy dzieła sztuki, które doceniają inni ludzie, i to mu imponowało. To dodawało mi wręcz sił. Byłem dumny, że mam tatę, który jest wyjątkowy, i dodaje po chwili. Z czasem dopiero przyszła refleksja, że zabrakło mu na mnie czasu. to właśnie z Wiktorem Narkiewiczem, którego imię nosi dziś jedna z ulic Warszawy, Jan poznawał w dzieciństwie Bieszczady. W latach 60. przyjechał z dziadkami na wakacje do Smereka. Nazwa pochodzi od Świerka, Smreka, koło Cisnej. Wsi, która od początku XX wieku przechodziła z rąk do rąk, bo najpierw majątek ziemski w Smereku, składający się z lasów, wykupiła wiedeńska firma handlu drzewnego Holzhandelsaktiengesellschaft, a potem rodzina Borek-Prek z Lwowa. Ostatni przedwojenny właściciel Smereka, Lucjan Borek-Prek, polski wojskowy, członek koła literacko-artystycznego we Lwowie, aresztowany w czasie wojny przez gestapo za ułatwianie emisariuszom organizacji podziemnej przekroczenia granicy z Węgrami, zmarł w obozie koncentracyjnym w Dachau. Po wojnie mieszkańców wsi, nie pozostającej już w prywatnych rękach, przymusowo przesiedlono stąd do USRR. Zostało po nich zaledwie kilka chałup, a potem powstała tu osada leśna. Z pierwszego wyjazdu w Bieszczady Jan zapamiętał ze Smereka lampy naftowe w domu ich gospodarza, wozy końskie, które jeździły po jedynej drodze w miejscowości i to, że wszędzie chodziło się pieszo. A na wzniesienie w Jaworcu szło się lasem wzdłuż rzeki, a nie jak dzisiaj wytyczonym szlakiem. W chacie u Jana nie ma teraz lamp naftowych. Jest elektryczność i dzięki panelom na dachu prądu pod dostatkiem. Tak jak dawniej w Bieszczadach brakuje tu jednak bieżącej wody. Trzeba ją przynieść ze studni.
4: Wysłuchaliśmy fragmentu książki Nie dopytuj się. Historie z Bieszczadów autorstwa Anny Kamińskiej. Czytał Marcin Popczyński. Producentem fonogramu było wydawnictwo literackie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
1: Książka Anny Kamińskiej, której fragment przed chwilą słyszeliście, to doskonała literatura, nie tylko ze względu na miejsce tej opowieści, pełne surowości, dzikości, piękna i sprzeczności, to przede wszystkim opowieść o losach trzech kobiet, niezwykłych, niepokornych i niezależnych. Książka Nie dopytuj się, historię z Bieszczadów zaskakuje od pierwszej strony i pozwala nam lepiej zrozumieć historię ludzi, którzy po wojnie wybierali dzikie rejony Bieszczad jako swoje miejsce do życia. Kobiety są coraz częściej bohaterami książek o naszym regionie. Można przekonać się o tym, sięgając choćby po bestsellerową serię Saga rodu Tyszkowskich, o której już teraz porozmawiamy. Gościem Radia Złote Przeboje jest Magda Skubisz, autorka Sagi rodu Tyszkowskich, 5 części opowieści mocno usadowionych w naszym regionie. Witaj.
6: Cześć, witaj.
1: Saga rodu Tyszkowskich to seria, która trwa już dobrych parę lat. Pamiętam, że rozmawialiśmy przy okazji wydania Aptekarki, czyli pierwszej części powieści osadzonej na Pogórzu Przemyskim, chyba w północnej części gminy Ustrzyki Dolne. Jamna Dolna, Jamna Górna.
6: Trójca.
1: Tak jest.
6: Dokładnie. Chówniki, Rybotycze i tak zwany cały klucz rybotycki, który był w posiadaniu rodziny Tyszkowskiej w XIX wieku.
1: Właśnie. Akcja toczy się w 1855 roku, choć wracasz momentami na przykład do Rabacji Galicyjskiej do roku 1846-1848. Saga rodu Tyszkowskich to opowieść nie tylko o szlachcicach.
6: Przede wszystkim chyba o mojej chłopskiej bohaterce, czyli włościance pochodzenia rusińskiego, jak się wtedy mówiło. No na pewno ten wątek konfliktów klasowych jest bardzo mocny i mocno wybrzmiewa w tych częściach, ponieważ ten 1855, czy też ja zaczynam akcję w 54, to są jeszcze czasy, kiedy bardzo mocno dwór się oddzielał od włościan. To, co kojarzymy potem na przykład z małżeństw takich popularnych pod koniec XIX wieku, na przykład tak jak zdaje się Wyspiański pojął sobie żonę chłopkę i to było modne w pewnym momencie wśród elit szlacheckich, branie sobie żon z chłopstwa, to jest koniec XIX wieku. Natomiast połowa XIX wieku to jest bardzo silny podział klasowy i nawet polscy wieszcze, jak Wincenty Pol, mówili i pisali w swoich dziełach, że od szlachcica zaczyna się człowiek, a niżej są istoty do ludzi podobne, więc to jest taka mentalność.
1: To jest tak naprawdę niecała dekada po Rabacji Galicyjskiej, czyli po Wielkim Powstaniu Chłopskim. I to powstanie przewija się w różnych częściach, nie tylko w pierwszej części w Aptekarce, w kolejnych, także gdzieś tam się pojawia w tle.
6: Dokładnie, dlatego że to jest taki wątek jakby bardzo mocny, bardzo istotny dla mojej bohaterki. Najwięcej tego wątku właśnie Rabacji jest chyba w części 5, w Nożu i Piołunie, która miała ostatnio swoją premierę. I tam jest chociażby taki wątek Rabacji Galicyjskiej, może troszeczkę oddalony od naszego regionu, bo w Zakliczynie, w klasztorze w Zakliczynie, gdzie klasztor ten padł całkowicie ofiarą wzburzonych band chłopskich, tak jak jest to opisywane w materiałach archiwalnych. I jednym z takich wątków, który poruszam na kartach Noża i Piołunu, jest msza odprawiona przez kobietę właśnie w klasztorze w Zakliczynie. Oczywiście do tego jest masa morderstw, bezczeszczenie grobów, kradzieże, rabunki i inne rzeczy, które się wydarzały przy okazji właśnie Rabacji Galicyjskiej.
1: Chciałem zacząć ten wywiad od swojego wspomnienia z wycieczek rowerowych po Jamnej Dolnej, Jamnej Górnej. Są tam dwie tablice usadowione przez Lasy Państwowe. Około 2000 mieszkańców, z czego ledwie kilkudziesięciu to Polacy i Żydzi, a pozostali to ludność ukraińska.
6: Dokładnie.
1: Ale tak naprawdę tożsamość narodowa zaczyna się rodzić bliżej końca XIX wieku, więc w 1855 roku główna oś konfliktów to jednak nie są konflikty narodowościowe, prawda?
6: Tak, zgadza się. Bardzo fajnie to powiedziałeś, dlatego że tam nie było żadnych konfliktów. Konflikty w ogóle nie są wspominane w archiwach, w kronikach. Świetnie to ujął Stanisław Kryciński, historyk Pogórza Przemyskiego, który napisał piękne zdanie, że granica narodowościowa między Polakami a Ukraińcami przechodziła przez łóżko. I właśnie całe mnóstwo jest mieszanych małżeństw i nie do końca są to małżeństwa tylko w tej warstwie najniższej, najuboższej, jak się to często kojarzy, ale były to małżeństwa także szlacheckie. I na przykład właściciel Birczy, pan Adam Kowalski, między innymi, który się wsławił spacyfikowaniem chłopów w czasie Rabacji Galicyjskiej. Jest nawet specjalna tablica wmurowana w kaplicy rodowej Kowalskich na ten temat, że się przeciwstawił wzburzonemu pospólstwu, tak to jest napisane. I pan Adam Kowalski, czyli właściciel Birczy, Birczańskiego Pałacu i okolic, poślubił córkę grekokatolickiego księdza, córkę parocha, Ludwikę z Nachlików, z którą miał czwórkę dzieci.
1: Jeden z tych synów to Innocenty Kowalski, który jest bohaterem Czarciego Ogrodu.
6: Tak, zgadza się.
1: No właśnie, to kolejna niesamowita historia i historia oparta na faktach, choć mówiąca o wywoływaniu duchów.
6: Właśnie, też czytelnicy mi zarzucali, że ja już chyba nie mam pomysłów i to już w drugiej książce nie miałam pomysłów, ponieważ weszłam w taki wątek spirytystyczny. Tymczasem jest to autentyczna historia opisana przez kroniki i przez sąsiadów Kowalskich, która opowiada o tym, że Innocenty Kowalski, czyli pierworodny syn Adama Kowalskiego, notariusz z zawodu, zajął się wywoływaniem duchów ze swoim kuzynem Kunensbergiem. Jego kuzyn był zarządcą majątku w Birczy. I tam są naprawdę okropne opisy tych rytuałów, które się odbywały w birczańskim zamku. Pewnie niewiele osób o tym wie, że to było takie nawiedzone miejsce, ale panowie zajmowali się właśnie wywoływaniem ducha i kiedy przyszedł ten duch, to ponoć Innocentemu Kowalskiemu kazał przestać jeść. Innocenty przestał jeść, do tego ogolił sobie głowę i zostawił tylko włosy w kształcie krzyża na głowie. Nie wiem. Nie wiem, kiedy to miało miejsce. Tak wspomina między innymi sąsiad Kowalskich, Jan Porębalski, w swoich wspomnieniach. Generalnie Innocenty ponoć zagłodził się na śmierć. Tak też mówi o nim jego sąsiad, że duch kazał mu się zagłodzić i Bircza została chwilowo bez dziedzica. Ponieważ młodszy brat zginął, zdaje się, w powstaniu styczniowym i Birczę objął najmłodszy syn, Stanisław Kowalski, który był generałem austriackim i mieszkał tam razem ze swoją siostrą Augustą. Augusta jest taką bardzo negatywną postacią. Myślę, że to była bardzo porządna kobieta, ale na potrzeby fabuły zrobiłam z niej taką manipulantkę, kobietę zakochaną w Antonim Tyszkowskim, ponieważ byli sąsiadami i właśnie Bircza dostała się pod władanie jej i jej brata, dlatego że starsi Kowalscy zmarli. Innocenty, ponieważ wywoływał duchy, a Marceli zginął w powstaniu.
1: Kobiet i niesamowitych historii jest w tych powieściach wiele. Wspomnijmy może jeszcze o Wiktorii Tyszkowskiej, która urodziła się w Bieszczadach, w nieistniejącej już wsi niedaleko Soliny.
6: Wieś istnieje na pewno. Wieś się nazywa Zawóz. Część tej wsi zniknęła pod wodami Zalewu Solińskiego. I z Wiktorią Tyszkowską się wiąże bardzo ciekawa legenda. Zacznę od tego, że tutaj w okolicach Przemyśla, czyli w okolicach Kalwarii Pacławskiej, jest żywa legenda o hrabinie, której trumna w wodzie stoi. Tak się nazywa ta legenda. Pierwszy raz się z nią zapoznałam, czytając dzieła ojca Rafała Marii Antoszczuka. To jest franciszkanin, który służył na Kalwarii. I on właśnie te legendy pozbierał i wydał je w formie książki. I ja na początku nie miałam pojęcia, że chodzi o Wiktorię Tyszkowską, czyli o matkę mojego głównego bohatera, czy moich głównych bohaterów, Antoniego i Józefa Tyszkowskich. Tylko przeczytałam tę legendę. Legenda opowiada o tym, jak pątnicy, kiedy szli sobie na Kalwarię w czasie odpustu, często byli spragnieni, ponieważ było gorąco, słońce prażyło z nieba i wszystkie studnie należały do Wiktorii Tyszkowskiej. Były jej własnością. I pewnego razu szła pątniczka z małym dzieckiem, nie miała pieniędzy, żeby zapłacić za wodę. Tego jeszcze nie powiedziałam, że Wiktoria właśnie żądała ponoć od wszystkich pątników płacenia za wodę. Natomiast ta pątniczka nie miała pieniędzy. Dziecko było bardzo spragnione, prosiła o wodę tylko dla swojego dziecka. Wiktoria odmówiła i dziecko zmarło. I wtedy ta matka przekleła Tyszkowską, powiedziała jej, obyś się pławiła w wodzie do sądnego dnia. I to jest początek właśnie legendy. I teraz co się stało dalej? Więc Wiktoria została pochowana w Zawozie, czyli w swoich rodzinnych włościach. Ona była z domu Giebutowska i tam została pochowana razem ze swoją mamą Rozalią na wzgórzu cmentarnym. To wzgórze do tej pory istnieje. Z kaplicy cmentarnej została jedna ściana, resztę się usunęło do Soliny. I to był pierwotny grób, pierwotne miejsce pochówku Wiktorii. Kiedy Paweł Tyszkowski, czyli syn, to będzie spoiler, mojego bohatera, Antoniego Tyszkowskiego, wybudował kaplicę w Kalwarii Pacławskiej, chciał zabrać wszystkich Tyszkowskich, że tak powiem, do kupy i pochować ich w jednym miejscu. Pojechał po ciało swojej babki, po ciało swojej prababki i zabrał Rozalię i zabrał Wiktorię z Zawozu, ponieważ ciała tam podchodziły wodą. Widziałam to miejsce, gdzie były pochowane. Faktycznie jest to praktycznie niemożliwe, żeby tam się dostała woda, bo to jest wzgórze. Tam jest po prostu cały Zawóz leży, że tak powiem, na płaskim. Natomiast to jest taka wielka góra cmentarna i tam była pochowana Wiktoria i ponoć te zwłoki podchodziły wodą.
1: Czyli więc legenda zaczęła się sprawdzać.
6: Legenda zaczęła się sprawdzać. Właśnie, to było pierwsze wypełnienie się legendy. Klątwy, tak? Bo ona była obłożona klątwą. No i zabrał generalnie te zwłoki do nowo wybudowanej kaplicy w Kalwarii Pacławskiej i tam w Kalwarii Pacławskiej Wiktoria również podeszła wodą. Wykorzystali ten fakt, że wykorzystali, no powiedzmy, że zakonnicy postanowili ten fakt jakoś uwiecznić i Wiktoria została pokazywana od tej pory wszystkim pątnikom, którzy przychodzili właśnie na Kalwarię, żeby pokazać czy sprawdzić, na ile się ta klątwa wypełnia. I faktycznie do lat 80. XX wieku Wiktorię wystawiano na pokaz, wystawiano ją na widok publiczny właśnie w tej trumnie zalanej wodą. Opowiadali mi to ludzie, którzy widzieli to na własne oczy, że miała czarną suknię na sobie, miała długie, siwe włosy, bardzo gęste, bardzo piękne. No i oczywiście jakieś tam pozostałości twarzy.
1: Tak.
6: To była ciekawostka. Wiem też od dziennikarzy, na przykład tutaj lokalnych w Przemyślu, że dziennikarze zagraniczni przyjeżdżali specjalnie na Kalwarię, żeby zobaczyć taką ciekawostkę, czyli przeklętą Wiktorię Tyszkowską, która nie chciała dać wody pątniczce, że chciała zapłaty za tą wodę. Więc ten proceder na szczęście się skończył. Trwał przynajmniej do 1984 roku, po czym Wiktorię schowano, że tak powiem, razem w tej trumnie, która już jest totalnie zbutwiała, do krypty pod kaplicą. To jest to drugie wypełnienie się klątwy. Natomiast trzecie wypełnienie się klątwy, na to mi zwróciła uwagę moja przyjaciółka, że rodzinne włości Tyszkowskiej, które obejmowały właśnie wieś Zawóz, Rybne, Wołkowyje, znowu się znalazły pod wodą, tak? Po raz trzeci, ponieważ tam wbudowano Zalew Soliński i to były te wioski, które zniknęły zalane wodą. Więc jak tu powiedzieć, że klątwa się nie sprawdza? Hrabina pławi się w wodzie do sądnego dnia.
1: To są niesamowite opowieści, które sprawiają, że czytelnicy bardzo chętnie sięgają po twoje książki. To chyba najbardziej poczytna seria z tych, które stworzyłaś, prawda? Wcześniej napisałaś Elo Story, to był twój debiut literacki, który odbył się szerokim echem, szczególnie w Przemyślu.
6: Tak, pamiętam.
1: Później między innymi Joss & Jean, Hałturnik, Master. Było trochę książek w twoim dorobku, ale ta seria, na co wskazują choćby kolejne części, musi się cieszyć sporą popularnością.
6: Tak, jestem bardzo za to wdzięczna moim czytelnikom. Teraz piąta część się znalazła na liście bestsellerów Empiku, na 9. miejscu wśród powieści obyczajowych. Także dla mnie to było ogromne wyróżnienie. I to, że piąta część się znajduje w topce Empiku, świadczy o tym, że te wszystkie poprzednie części też się dobrze sprzedają. Więc dla mnie to jest tylko powód do dumy i do satysfakcji i na pewno powód do jeszcze cięższej pracy, dlatego że przy tych książkach należy się bardzo dużo napracować, jeżeli chodzi o research historyczny i zielarski.
1: A skąd w ogóle zainteresowanie Jamną Dolną, Jamną Górną? Jak trafiłaś na tę historię Tyszkowskich? Dość niesamowitą historię, bo oni później przekazali swój majątek Polskiej Akademii Umiejętności. To bardzo zasłużona rodzina dla regionu.
6: Oni przekazali cały majątek, który liczył 7 tysięcy hektarów, czyli Jamnę Górną, Jamnę Dolną, Trójce i wszystkie te miejscowości Paportno, Kopysno, które leżały dookoła. Na ówczesne czasy była to największa prywatna darowizna, którą otrzymała instytucja naukowa. A jak to się zaczęło? Zaczęło się od tego, że ja skończyłam kurs zielarski po to, żeby sobie pomóc dojść do perfekcji, że tak powiem, jeżeli chodzi o kondycję swojego organizmu. I tam właśnie usłyszałam po raz pierwszy o pannach apteczkowych. I mój sąsiad akurat wtedy, Janusz Dedio, opowiedział mi historię Tyszkowskich, ponieważ Janusz pochodzi z Chównik. Historia właśnie hrabiów Tyszkowskich była tak opowiadana między sąsiadami, między kolegami. Nikt jakby się nie zabrał za to w stricte naukowy sposób. I ta historia mi się na tyle spodobała, że postanowiłam ją uwiecznić na kartach sagi rodu Tyszkowskich. No i w tej chwili wyszła piąta część i myślę, że się na tym nie skończy.
4: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
1: Naszym gościem jest Magda Skubisz, autorka sagi rodu Tyszkowskich, 5 książek mocno osadzonych w historii naszego regionu. Jesteś pisarką z Przemyśla i Przemyśl też pojawia się w czwartej części sagi rodu Tyszkowskich, Wilcze Znamie. Pojawia się dzielnica, o której myślę, że nawet 90% mieszkańców Przemyśla wcześniej nie słyszało. Krejczówka. Toż niesamowita historia, bo ogromny majątek blisko centrum miasta.
6: Historia Krejczówki zaczęła się od mojego spaceru po Przemyślu z panem Piotrem Michalskim, genialnym przewodnikiem, który w ogóle przecudownie, przeciekawie opowiada na temat miasta. Pamiętam, że bardzo chciałam napisać o Przemyślu w 1855 roku i nie miałam co napisać. Dlatego, że wtedy w mieście panowała epidemia cholery, epidemia tyfusu. To jeszcze były czasy przed koleją i to jest taki czas w dziejach Przemyśla, kiedy nie ma infrastruktury. Na przykład kamienice są rozbierane, bo ludzi nie stać na to, żeby płacić czynsz, więc rozbierają te kamienice i sprzedają materiał budowlany. Są zburzone w ogóle mury miejskie przez Austriaków. Jest zburzony ratusz, bo w ogóle ratusz się zawalił ze starości i na tym miejscu jest wybudowany austriacki odwach. I to jest taki naprawdę...
1: Trochę Armagedon.
6: Tak, dokładnie taki czas, gdzie naprawdę Przemyśl jest w wielkim upadku. I jak umawialiśmy się z panem Piotrem na spacer, ja powiedziałam, panie Piotrze, idziemy według mapy z 1852 roku, to jest mapa katastralna Przemyśla, i pan mi opowiada, co było po lewej stronie, po prawej stronie Słowackiego, i dlatego ta ulica została wybrana, właśnie ulica Słowackiego, ponieważ to był jakby trakt, którym się Tyszkowski mógł przemieścić do Przemyśla. I pamiętam, idziemy, chodzimy po tym Przemyślu, to był jakiś straszny marzec, bardzo zimno i ja tak tutaj słucham, no tutaj jest rozebrane, tutaj jest ruina, tutaj jest jakaś kopalnia piasku, już nie pamiętam w tej chwili, nie chcę zmyślać. Mówi, to wszystko jest później, bo to będzie jedna karczma, w której się zatrzymał Franciszek Józef. I ja tak idę i jestem coraz bardziej zdesperowana, myślę, no nie mam o czym pisać, no nie ma o czym pisać, to nie ma nic w tym Przemyślu, w tym 55 roku. Dopiero się koniunktura zacznie później wraz z koleją. I w pewnym momencie patrzę na tą mapę i widzę taki park, folwark 30-hektarowy, jak się okazało, czyli Krejczówkę, właśnie w tym mieście, które jest targane epidemią, gdzie tu nie ma nic, wszystko jest w rozsypce i nagle ktoś sobie buduje rezydencję na 1/3 miasta z ogrodami, z zestawem. I pytam pana Piotra wtedy, co to w ogóle jest, kto był właścicielem tego czegoś. I on mówi, że właścicielem był nauczyciel filozofii, Franciszek Krejczy, i on sobie tutaj mieszka. Ja mówię, co? Nauczyciel z gimnazjum, który uczył w szkole, ma folwark, który ma 30 hektarów? Więc coś jest nie tak.
1: Miasto musiało być chyba w strasznym upadku, skoro tak tanio można było kupić nieruchomość i zostać było nauczycielem.
6: Ale to była utrzymana nieruchomość, o to chodzi.
1: O, to jeszcze ciekawie. Więc jakiego było na to stać? Doszłaś do tego?
6: No właśnie. I to jest piękne pytanie, prawda? Skąd ktoś miał pieniądze? To jest pytanie, które otwiera wiele dróg. I w ogóle historia Krejczówki jest niesamowita, do której mi się udało dokopać. Zaczęliśmy od tej rodziny Krejczych. Ja jestem w ogóle żoną filozofa, więc wiem, że filozof ma kompletnie inne priorytety życiowe niż zarabianie na życie. I zacznę od tego, że weszłam chyba na forum poświęcone Krejczówce. Przeczytałam świetny artykuł pani doktor Natalii Stojak na temat przemyskiej Krejczówki, ale też jakby Krejczówka, czyli ta cała dzielnica, która liczyła te 30 hektarów, była opisywana już dużo, dużo później, pod koniec XIX wieku, że ona została rozparcelowana, rozsprzedana. Natomiast w tym 55 roku ciągle była biała plama. Nie wiadomo było, skąd w ogóle ktoś miał pieniądze na to. I na forum poświęconym właśnie Krajczówce, chyba na Wehikule Czasu, to jest takie świetne forum facebookowe, które porusza historię Przemyśla, które porusza różne tam legendy, historie, zrzesza ludzi, którzy się fascynują historią Przemyśla, natrafiłam na panią Małgorzatę Knakiewicz, która jest w prostej linii potomkinią rodu Krejczych. Nawiązałam z nią kontakt, w ogóle pani Małgorzata pochodzi z Wrocławia, i ma w swoim archiwum domowym mnóstwo listów, mnóstwo dokumentów związanych z rodziną Krejczych. I opowiedziała mi niesamowitą historię. Mianowicie Franciszek Krejczy, czyli ten nasz filozof, ożenił się z córką fryzyjskiego, Holandia, barona. To wszystko w Przemyślu, proszę Państwa. No i teraz wracamy do tego w ogóle gościa, czyli tego barona fryzyjskiego. Gość się nazywał Willem August Sirtema van Grovesteins. Nauczyłam się tego na pamięć. Pochodził z arystokratycznej rodziny. To była rodzina, która wtedy była w bezpośrednim otoczeniu rodziny królewskiej. On był generałem na dworze króla...
7: Niderlandów.
6: Tak, Niderlandów, tylko że to wtedy było podzielone na landy dokładnie. On pochodził z Fryzji, jego rodzina stamtąd pochodziła, więc to wtedy nie mówiło się o Holandii czy o Niderlandach, tylko się mówiło, że był Fryzyjczykiem. Po czym, kiedy miał 53 lata, dostał nominację na gubernatora, wicegubernatora Demerary. To jest Gujana. Demerara kojarzy nam się z cukrem, bardzo słusznie, ponieważ w Gujanie uprawiano cukier, który był potem, prawda, transportowany do Europy i zanim zaczęto produkować cukier z buraków cukrowych, no to cukier ten trzcinowy był najbardziej, znaczy to był jedynym cukrem dostępnym w Europie.
7: Czyli chcesz powiedzieć, że ktoś w Przemyślu kupił 1/3 miasta za pracę niewolników w Gujanie?
6: Tak. Chcę ci to powiedzieć, dokładnie. Jak dochodziłam w ogóle do tego, w ogóle jak pisałam to Wilcze Znamie, to ja mam wrażenie, że to jest jakiś film. No ale dobra, wracamy do pana Willema. Pan Willem Sirtema van Grovesteins został, on nawet nie był gubernatorem tej Gujany, on był kimś takim jak dyrektor handlowy, ponieważ wtedy Demeraru zarządzała spółka holenderska GWC, rozszyfrowuję ten skrót w książce. To była holenderska kompania zachodnioindyjska, która miała pod swoją władzą m.in. Gujanę i plantację niewolników, dokładnie tak jak odgadłeś. I pan Willem, nasz baron, zajmował się handlem, czyli eksploatował tych niewolników na Demerarze, tak jak eksploatowano wtedy darmową siłę roboczą. Tłumił bunty na Demerarze, po czym nastał rok 1795, kiedy to nastąpił przewrót pałacowy. Ja oczywiście sama do tego dochodziłam, to jest po prostu historia, nie z tej ziemi. Nastąpił przewrót pałacowy i król Niderlandów, nie pamiętam dokładnie który, musiał uciekać z własnego kraju i schronił się w Wielkiej Brytanii. I ponieważ chciał się odwdzięczyć za to, że może znalazł azyl u Brytyjczyków, podarował im Demerarę. To był 1795 rok, więc nagle nasz baron nie ma co robić, zostaje bezrobotny. Więc co zrobił? Wziął po prostu wszystko, co mógł zabrać ze sobą, całe złoto, cały majątek, cały towar, wszystko, czego się dorobił, wsiadł na statek i popłynął do Pragi, ponieważ nie mógł się pojawić w Holandii, ponieważ po pierwsze, jemu tam zmarła żona, zostawił dzieci, no praktycznie on zdradził tą Demerarę, on oddał ją Brytyjczykom, więc bał się wracać do swojego kraju. Zamieszkał w Pradze ożenił się drugi raz i miał dzieci. Między innymi miał właśnie córkę Wilhelminę, która w Pradze poznała na uniwersytecie pracującego tam Franciszka Krejczego. Wilhelmina otrzymała ogromny posag. Przyjechali razem z Franciszkiem do Przemyśla i tutaj założyli, kupili Krejczówkę, wybudowali. Ten 30-hektarowy folwark. Więc jakby historia tego jest opisana w czwartej części sagi rodu Tyszkowskich, Wilcze Znamie. Jest to historia autentyczna i myślę, że chyba nikt by nie przypuszczał, że mamy dzielnicę, która jest zbudowana na krwi i pocie czarnych niewolników.
7: To też wielokulturowa historia, tym razem Przemyśla, prawda? Niesamowite w ogóle, że my zapominamy o takich postaciach jak Krejczy. Zresztą nie jest to jedyny Czech, który w Przemyślu dorobił się ogromnych pieniędzy, bo takich historii później z czasów boomu budowlanego od twierdzy Przemyśl jest jeszcze sporo, prawda?
6: Dokładnie. Jego syn między innymi był właścicielem sklepu tekstylnego, takiego słynnego, tak? Bo nam się kojarzy, nam się Krejczy, nazwisko Krejczy. Krejczy w Przemyślu z konfekcją damską, ze sklepem, tak? Krejczy i Walc, zdaje się. Więc to są właśnie potomkowie tych Krejczych. Pamiętam, moje takie odkrycie, które było dla mnie naprawdę odjazdowe, że pan Willem Sirtema van Grovestins do 1820 roku, czyli jak już uciekł z tej Demerary, miał tam własną plantację. Ta rodzina miała własną plantację, która też handlowała między innymi kakaem i właśnie trzciną cukrową, czyli cukrem tym Demerara. I potem pamiętam, że zaczęłam studiować mapy i nagle na mapie Demerary znalazłam to miejsce. Nazywało się Princess Carolina, a w tej chwili jest to miejscowość pod tą samą nazwą. To jest była plantacja naszego fryzyjskiego barona, który był bezpośrednim sponsorem Krejczówki w Przemyślu. To niesamowita historia.
7: To prawda, nikt by chyba nie pomyślał, że 1/3 Przemyśla można było kupić za pieniądze z plantacji
6: czarnych niewolników.
7: W Gujanie.
4: Pasjonująca historia naszego regionu.
1: Rozmawiamy dziś z Magdą Skubisz, autorką Sagi Rodu Tyszkowskich, czyli 5 powieści osadzonych w naszym regionie. Po tych niesamowitych historiach z Birczy, z Kalwarii Pasjonowej, czy z Przemyśla, chciałbym wrócić jeszcze na moment do twojej głównej bohaterki, Kati. Opowiedz więcej o jej fachu.
6: Moja bohaterka jest panną apteczkową, czyli to jest taka ranga, powiedzmy, wśród tych pań, które leczyły ziołami, bardzo profesjonalna. Panna apteczkowa to była już jakby taka funkcja, może nie urzędowa, ale funkcja cywilna. To były kobiety, które musiały jakby zdawać egzamin, czy były egzaminowane co 2 lata przez lekarza i farmaceutę, który przyjeżdżał do dworu, sprawdzał, czy panna apteczkowa ma apteczkę zamkniętą na klucz, czy ma wszystkie potrzebne surowce, czy ma potrzebne zioła i czy tych ziół nie sprzedaje. Na przykład panna apteczkowa miała w takiej specjalnej ustawie zapis, że nie wolno jej na przykład pozostawiać apteczki bez opieki, zwłaszcza jeżeli tam są zioła w rodzaju, nie wiem, tojadu mordownika, którego używano wtedy do leczenia gorączki, i czy nie sprzedaje ziół. Ona miała obowiązek rozdawać te wszystkie swoje wyroby zielarskie i napary za darmo. Jeżeli się nie stosowała do tego, to odbierano jej klucz do apteczki i przestawała pełnić swoją funkcję. Czyli była takim lekarzem pierwszego kontaktu we dworach.
7: Mówimy o czasach, gdzie tak naprawdę lekarz był tylko w mieście, prawda?
6: Tak, i było ich ponoć 5 w ogóle. Kiedyś sprawdzałam, ilu było lekarzy w Bieszczadach w 1855 roku. Było ich kilku. I pamiętajmy o tym, że tam jeszcze była epidemia cholery, epidemia tyfusu, więc te wszystkie choroby nam dziesiątkowały ludność tutaj czasami, także nie pozostawał nikt żywy we wsi.
4: Nowości wydawnicze w regionie.
7: Na koniec takie pytanie, skąd w ciebie taka pasja do historii, którą w tych książkach widać? To efekt lekcji historii w liceum.
6: Ale poniekąd tak, bo ja bardzo lubiłam historię. Kończyłam 2. liceum w Przemyślu, uczyła mnie pani profesor Nowak. Bardzo lubiłam te lekcje, bo pani profesor była osobą, która miała rozległą wiedzę. I naprawdę, no ja jeszcze byłam na dziale humanistycznym, więc pamiętam w szczycie popularności ta historia, to było chyba 6 godzin lekcyjnych w tygodniu. Bardzo mi się to podobało. Zresztą pisałam historię na maturze, zdawałam maturę z historii, dostałam z tego 3. Bo niestety był to taki ogrom materiału, że nie dało się tego ogarnąć. Ale bardzo mi się podobała historia. Potem niestety, no tak się potoczyły losy, że wybrałam muzykę, nie literaturę, nie historię. I dopiero kiedy pisałam pracę magisterską, wróciłam do pisania innych rzeczy. I tak powstało Elo Story, które było mocno osadzone w Przemyślu.
7: Dlatego pytałam o lekcję historii.
6: Dokładnie. Natomiast potem już tak mi się wydawało, że naprawdę fajne ciekawostki pisarz może wyciągnąć z miejsca, które bardzo dobrze zna. Czyli tak jak seria młodzieżowa była osadzona w Przemyślu i była też związana z niektórymi historiami tylko współczesnymi, tak na przykład jak Bazar Przemyski, to pomyślałam, że teraz czas na coś historycznego, troszkę starszego, i też te historie po prostu do mnie zaczęły mi chodzić po głowie, dlatego że nikt ich wcześniej nie opisał. Te dzieje tyszkowskich, gdzie oni zostali tak totalnie zapomniani, a naprawdę mieli ogromny wkład w rozwój tego regionu, no pomyślałam, że to jest świetny temat, o którym nikt nie wie, nikt tego jakby wcześniej nie eksplorował, nikt tego nie pokazał. No to zabrałam się za to, chociaż no nie miałam do tego ani odpowiedniego wykształcenia, miałam tylko swoją pasję, miałam też wspaniałych researcherów i wspaniałych konsultantów, zresztą wszystkie moje książki to jest co najmniej 2 strony zawsze konsultantów, którym bardzo dziękuję za współpracę i również im dziękuję z tego miejsca, dlatego że na przykład Archiwum Przemyskie, Biblioteka Przemyska, pani Agata Pilawa, pani Agnieszka Bobowska-Hryniewicz, no, historycy Pogórza, na przykład Stanisław Kryciński, no i przede wszystkim mój sąsiad Janusz Dedio, który się Tyszkowskim już interesował wiele, wiele lat. Teraz też wydaje książki dokumentalne o Tyszkowskich i też sam zajmuje się tym researchem, tym szukaniem, bo to naprawdę trzeba pasjonata, trzeba takiego psychopaty, że tak powiem, kto się będzie zagłębiał w te wszystkie najdrobniejsze szczegóły. I przez to myślę, że ta historia jest taka ciekawa, bo w niej czuć pasję, przynajmniej ja się starałam ją przekazać, czuć tą pasję, że naprawdę to nasze Pogórze, te dzieje Pogórza Przemyskiego i dzieje tej rodziny, która naprawdę była niezwykła jak na owe czasy, no krzyczą o to, żeby je przedstawić, żeby je po prostu sprzedać, mówiąc tak wulgarnie w całej Polsce. I żeby każdy wiedział, kto to był Antoni Tyszkowski i jego rodzina, i jego matka, która była obłożona klątwą. Przecież to są w ogóle postacie jak z bajki.
7: Polecamy więc bardzo gorąco sagę rodu Tyszkowskich, Aptekarka, Czarci Ogród, Jemioła, Klątwa i Cholera, Wilcze Znamie, Nóż i Piołun, 5 znakomitych książek. Magda Skubisz, pisarka, autorka sagi rodu Tyszkowskich, była naszym gościem. Dzięki wielkie za rozmowę.
6: Dziękuję również.
4: Radio Złote Przeboje.
1: I to już wszystko w tym wydaniu naszego magazynu Co jest grane. Andrzej Orzechowski, dziękuję i do usłyszenia.
4: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
8: Radio Złote Przeboje.
4: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Ale sztosy!
6: Ale co?
5: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Reklama. Cała muzyka w radiu Złote Przeboje.
9: To jest specjalne, bo weekendowe wydanie programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, w którym to prezentujemy Wam najciekawsze wywiady z całego tygodnia. To na dobry początek zapraszam na spotkanie z gwiazdą, która współtworzyła utwory dla takich gwiazd jak choćby Roxana Węgiel. Przed Wami fragmenty wywiadu z Lanbery.
8: Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje.
10: No to witam serdecznie bardzo naszego przemiłego gościa, zapowiadanego, wyczekiwanego i w ogóle uśmiechniętego. Tego, mimo tego, że tak sobie, jeżeli chodzi o pogodę i
11: no,
10: nastrój.
11: Aura, tak, witam serdecznie. Aura nie sprzyja. Ostatnio trochę mniej słońca, ale liczę na to, że to słońce w końcu wyjdzie.
10: Pogoda ducha jest najważniejsza, prawda?
11: Tak.
10: Słuchaj, ja chciałem ci na początek powiedzieć, że my mamy ze sobą bardzo wiele wspólnego. To znaczy, uwaga, chodziłaś do szkoły muzycznej, ja chodziłem do szkoły muzycznej. Ty chyba na skrzypcach miałaś się uczyć grać.
11: Tak.
10: Nie pokochaliście się z tym instrumentem.
11: Nie.
10: Ja grałem na akordeonie, nie pokochaliśmy się z tym instrumentem. Złamane serca, ale nie zawiodłaś się na muzyce. Wysłano cię do szkoły muzycznej, czy ty chciałaś iść
11: do
10: szkoły
11: muzycznej? Nie, ja chciałam bardzo iść do szkoły muzycznej. Niestety nie trafiłam na, delikatnie mówiąc, kompatybilnego ze mną nauczyciela.
10: No, to jest ważne.
11: To jest bardzo ważne, żeby to była osoba, która cię inspiruje i naprawdę motywuje do pracy, bo jednak gra na skrzypcach to jest absolutnie ciężka praca. I ja się z tym instrumentem rozstałam, nie połączyłam ponownie, skupiłam się bardziej na wokalu.
10: To ja ci muszę powiedzieć, że moja miłość w ogóle została zagrzebana, ale ja zostałem wysłany do szkoły muzycznej. I to tak, kurczę, trochę jest, jak komuś bardziej, wiesz, zależy i komuś się chce bardziej za kogoś, to z tym różnie jest. Ale jak widzisz, spotykam się w muzycznym radiu, czyli miłość do muzyki została. Niekoniecznie
11: tak.
10: Trzeba ją uprawiać na takiej grządce tego ogródka, w którym jest tak wiele możliwości. To jest jedno podobieństwo. Drugie, z którym akurat tu niekoniecznie, to jest moja żona i ty. Macie taką wspólną cechę, gdzieś znalazłem informację, że posiadasz nos doga, że jesteś bardzo wyczulona na zapachy, że twój świat, wiesz, są wzrokowcy, słuchowcy. Jest na przykład moja żona, która mogłaby pracować na lotnisku i tam obwąchiwać te walizki. Ty też masz tak? Jakby...
11: Może walizek to nie za bardzo bym chciała, ruszać.
10: Ja
11: natomiast tak, rzeczywiście mam ten nos taki wyczulony i bardzo lubię perfumy wszelakie, zwłaszcza te niszowe. Wiesz, nawet śmieszna sprawa, jeśli nawet alkohol jakiś wjeżdża, to bardziej mnie interesuje wcieranie w nadgarstki i takie sytuacje, żeby sobie
10: zobaczyć. Jesteś osobą zmysłową w tym sensie, że te zmysły na ciebie działają.
11: Bardzo.
10: Ale to bardzo w życiu czasem jest trudno. Ja widzę, jak moja żona narzeka nieraz, że wiesz, przebrnąć przez korytarz na przykład, kiedy to wszystko się gotuje i tak dalej, to jest, wiesz...
11: W zeszłym roku miałam tę super chorobę, przez którą traci się węch i smak i to blackout totalny.
10: Coś zupełnie odebrało, nie? Dobrze, słuch w każdym razie działa, fajnie, nowa płyta, obecna, to jest twoje nowe wcielenie, znacznie bardziej rockowe niż poprzednie. Za chwilę o samej płycie, natomiast mówi się, że rock to jest muzyka buntu albo gniewu. Kiedy się złościsz, albo co cię złości?
11: Ja
10: co cię tak odpala w sekundę.
11: Odpala. Ignorancja czasami. Ale jeszcze tylko dopowiem, bo tak, z tym buntem to nie jest tak, że on się pojawia... On się może pojawić w różnych momentach naszego życia. Mhm. To niekoniecznie musi być bunt nastolatki. My w ogóle całe swoje życie szukamy swojej narracji, mam wrażenie. Czasami nam się trochę schodzi z tym. Ja tego rebela wewnętrznego odkryłam dość niedawno, ale jak go odpaliłam, to już go odpaliłam tak na pełnej.
10: Musiałaś do tego dojrzeć?
11: Dojrzeć zdecydowanie. Tak, bo jesteśmy programowani do bycia grzecznym, do niewychylania się przed szereg, do bycia w masie. No nikt nas nie stymulował do tego, żeby być ciekawym świata. Ja mówię oczywiście globalnie i bardzo generalizuję. Oczywiście są super wyjątki. Poza tym to jest też kwestia pokoleniowa. Myślę, tak, że Gen Z, czyli ludzie urodzeni po 2000 roku, mają znacznie łatwiej z tą ciekawością świata i otwartą głową.
10: Ale to dlatego, że tu następne pokolenie ich wychowuje już troszkę bardziej otwarte?
11: Tak, że to nasze pokolenie, mam na myśli milenialsów, czyli to moje pokolenie to jest gdzieś pomiędzy, bo a to już jest taka grubsza psychologiczna rozkmina.
10: No jest, tylko powiem ci, ja się z tobą absolutnie zgadzam, bo i żeby sprawa była jasna, to nie chodzi tylko o to, że to dziewczynki mają być grzeczne, uśmiechnięte, ale chłopaki nie płaczą, chłopcy nie płaczą, a potem liczy, a potem płacą. Dziewczyny płacą za to, że nie mogą powiedzieć tego, co myślą, bo to może jest niegrzeczne albo nieładne, a chłopaki, jak się nie wypłaczą, to potem też płacą. Tak. Więc myślę, że muzyka otwiera czasem do takiego buntu i do tego, żeby się w końcu wyrazić i wyrzucić to z siebie, co tam się nie gromadziło.
11: I bardzo ważna jest ta otwarta głowa w muzyce, żeby mieć odwagę eksplorować, bo to jest tak, zwłaszcza gatunek, w którym ja robię, czyli muzyka popowa jest bardzo pojemny, szeroki i można tam zrobić naprawdę niezłe zamieszanie i eksperymentowanie z różnymi smakami, kolorami. I nie bójmy się tego. Nie, to jest taki mój motyw przewodni teraz, żebyśmy naprawdę skruszyli ten beton, bo potrafimy się bardzo zabetonować w tych swoich szufladkach.
10: I wtedy nie jesteśmy tu i teraz i nie jesteśmy obecni.
11: Właśnie piękne to przejście do całego sensu tego tytułu też płyty. Kontynuacja myśli z poprzedniej mojej, z poprzedniego albumu Co gryzie panią L, żeby żyć tu i teraz. Nie taplać się w przeszłości i nie wybiegać za bardzo w przyszłość, tylko jednak rozkoszować się tym, co się dzieje w tym momencie w naszym życiu.
10: Kurczę, ja bym nie chciał, żebyśmy jakoś psychologizowali do przesady, ale muszę ci powiedzieć, że czuję tutaj bliskość pewnych skojarzeń, dlatego że można całe życie albo się zamartwiać, że było źle kiedyś, albo martwić się tym, co będzie.
11: Tak.
10: I w którymś momencie człowiek sobie myśli, kurczę, jak to się stało, że mi to uciekło? Czy ty się od tego młodszego pokolenia, z którym miałaś okazję współpracować, uczysz właśnie tego, że już nie warto być obciążonym poprzednim pokoleniem? Vicky Gabor na przykład, tam współpracowałaś z tymi młodymi dziewczynami, tworzyłaś dla nich, wspierałaś je. Dają ci coś takiego właśnie, że są różnice?
11: Ja na pewno obserwuję. Obserwuję i bacznie śledzę, co tam się dzieje w tym akurat pokoleniu, ale też w każdym, bo z każdego należy jak najbardziej czerpać coś dla siebie. Tak jak zresztą z muzyki, z każdych dekad można czerpać i przekładać na dzisiejszy język. I to jest ważne, żeby ta wymiana istniała, żebym ja mogła też coś dać, ale też wziąć i wykorzystać i przefiltrować przez siebie, żeby była to sytuacja taka win-win, że każda ze stron wygrywa. Ja obserwuję w ogóle tendencje, które się tam dzieją też w tym młodszym pokoleniu, jak oni się wyrażają, przez co się wyrażają najlepiej i to jest fascynujące, widzieć, do czego oni mają dostęp, do czego my nie mieliśmy, chociażby właśnie do tej opieki psychologicznej.
10: Aha. I do tej odwagi, że jak człowiek coś czuje, to albo to wykrzyczy, albo wyśpiewa, albo przynajmniej powie, a nie dusi w sobie.
11: Tak, i to jest też taki mental, że po prostu dbamy o swoje zdrowie psychiczne tak samo jak o, nie wiem, o nasze zęby, o...
10: Samochód.
11: O samochód,
10: nie,
11: o wszystko,
10: nie?
11: Tak, no oczywiście. Tutaj widzę taką znaczną różnicę. Oczywiście oni też mają mnóstwo swoich wyzwań związanych ze znakami czasu, w których żyjemy. Czasów ciekawych.
10: Mówisz czasów... ciekawych, ale myślisz trudnych?
11: Momentami trudnych, ale ciekawych, bo mam wrażenie, że się czyści ten świat trochę.
10: To, o czym mówiłaś, o równowadze psychicznej, to pewnie zawdzięczamy trochę temu kryzysowi pandemicznemu. Na przykład Natalia Kukulska mówiła, zupełnie niedawno rozmawialiśmy, mówiła, że wreszcie ludzie przestali się właśnie bać mówić o tym, dosłownie dwie minuty temu mówiłaś, że coś nie tak z ich emocjami, coś nie tak z ich uczuciami, że nie martwią się już tylko złamaną nogą, ale złamanym sercem, uczuciami. To się zmienia. Czasy się oczyszczają, być może staniemy się prawdziwsi dzięki temu.
11: O, ja bym bardzo chciała, bo tej prawdy mam deficyt nieustający i trochę o nią zabiegam i pokazuję, że można naprawdę być w zgodzie i blisko siebie. Mhm. I o tym też jest ta moja najnowsza płyta.
10: Lan Berry, wokalistka, tekściarka, twórczyni muzyki, również dla innych gwiazd. Osoba, jak rozmawialiśmy przed chwilą, świadoma swoich emocji. Krzyczysz czasem, bo zaczęliśmy mówić o tym, że się człowiek złości. Tak. Co cię złości? Co cię wkurza i kiedy masz ochotę
11: też
10: pokrzyczeć?
11: Złości też musiałam się nauczyć.
10: O tak!
11: Totalnie tak. Musiałam się nauczyć wyrażania złości i chyba takim w mojej muzyce takim momentem była piosenka Zew, która się ukazała 3 lata temu, ale tutaj jest dużo tego krzyku na tym nowym krążku, w sensie takim, że eksperymentuję sobie też z moją barwą i pozwalam sobie na różne takie nieznane dotąd słuchaczowi barwy. Jest również delikatnie, jest też lirycznie, ale ten krzyk bywa bardzo oczyszczający. On robi coś takiego w naszym ciele, w naszym duchu, że tak powiem. Coś takiego, że wracamy do harmonii. Ja tak mam.
10: A jak wracamy na przykład do czasów licealnych i patrzymy na siebie oczami takimi, na przykład, jakimi spojrzelibyśmy na siebie, będąc w liceum, a mam na myśli konkretną sytuację, bo ty wystąpiłaś jako gwiazda na koncercie absolwentów w swoim liceum. To jak na siebie patrzyłaś tam w tym liceum? Jako przypomniałaś sobie siebie z tamtych czasów i pomyślałaś sobie, kurczę, fajnie, do czego człowiek doszedł, nie jest źle, jestem zadowolona i tak dalej, czy jakie to jest, jakimi oczami patrzyłaś na siebie, będąc w tym samym liceum?
11: Szczerze mówiąc, bardzo rzadko wracam do tamtych czasów i częściej wracam do jakichś moich początków i bardzo dużych starań, żeby moja muzyka dotarła do ludzi, bo zanim poszłam do talent show, to jeszcze było bardzo dużo czasu przed tym moich starań, mojego rzeźbienia, demówek, wynajdywania po prostu jakichś rozwiązań i bardzo wyboista była to droga. A co do tej dziewczyny z liceum, którą byłam, to jest bardzo odległe dla mnie. To jest naprawdę taka, ja to trochę opisuję jako prehistoria moja, ale fajnie, że to wszystko się tak ułożyło, że od tamtej dziewczyny idę sobie tą drogą ciekawą, kolorową.
10: Też konsekwentnie. Wymyśliłaś sobie jakiś kierunek, w którym zmierzasz. Czy gdybyś spotkała siebie z tamtych czasów, to byś powiedziała spokojnie?
11: Take your time, tak, jak to mówią.
10: Tak, ale uwierz w to, że to się uda, czy... Co byś tam powiedziała, że spokojnie, zobaczysz, będzie dobrze.
11: Wydaje mi się, że pod skórą ja bardzo chyba czułam, to nie była też taka mega super coachingowa determinacja, że tak, uda mi się, nie, to było jakieś takie bardzo

0: prawda?
1: Tak może być.
0: Nie próbować zadowolić tych, którzy mają jakieś oczekiwania.
1: Ani zadowolić, ani też nie słuchać tego, co oni mogą sobie myśleć na ich temat, bo to jest ich prawda, a nasza jest, może być zupełnie inna. I sztuką jest po prostu pozostanie przy tym, co my faktycznie i w ogóle rozwikłanie tego, co my faktycznie czujemy, prawda? Mając tyle bodźców wokół. To jest bardzo trudna sztuka.
0: Wspominałaś o talent show, to był jeden z tych elementów, w których frustracja mogła się pojawić. Ja mam na myśli to, że najpierw jako uczestniczka po tamtej tak zwanej stronie stanęłaś, a żaden fotel się nie obrócił, a tymczasem po chwili było wielkie sprawdzam i stanąłeś z tej drugiej strony. Jak ty zderzasz takie sytuacje, takie emocje? Czy takie emocje, w których ta frustracja się pojawia, są takim podglebiem do tego, żeby powiedzieć, ja wam pokażę?
1: Nie. Ja nie mam w sobie takich emocji typu ja wam pokażę, odegram się albo coś tam. Czy przekorą jestem. Przekorą jestem, ale na zasadzie kontry. Czasami lubię...
0: Okej, to nie im, ale sobie pokażę, że to, że mi teraz nie wyszło, nic nie znaczy, że to będzie jeszcze mnie wzmocni.
1: Determinacja jest w ogóle super cechą, jeśli chodzi o życie to artystyczne. I tam rzeczywiście pojawiło się u mnie ta determinacja ogromna po tym niepowodzeniu, ale ta historia ma piękny finał. Po 10, niespełna, prawie 10 latach jestem, tylko że po drugiej stronie i w fotelu trenerskim, więc Boże, to jest spełnienie absolutnie marzeń moich.
0: Gadałaś sobie teraz ze swoimi już kolegami. Jak to było? Jak się poczułaś wtedy? Albo jakoś wróciliście do tej sytuacji? Bo to w sumie jest, wiesz, jeżeli nie traktować tego zbyt emocjonalnie, w sumie dosyć zabawna sytuacja.
1: To
0: taki chichot historii,
1: tak?
0: Prawda?
1: No, to jest zabawna sytuacja.
0: Jestem, nie dość, że jestem tutaj, to jeszcze siedzę tu u...
1: Zabawna i piękna jednocześnie i taka naprawdę napełniająca mnie wdzięcznością za to, że ta droga tak pięknie prowadzi, ale trenerzy otoczyli mnie niesamowitym wsparciem i dobrym słowem, i też wskazówkami. Tutaj cała produkcja w ogóle, naprawdę poczułam się jak w domu. I to było naprawdę kluczowe dla mojego takiego super samopoczucia tam, oprócz tego, że po prostu jest to praca moich marzeń.
0: Super. Naszym gościem dzisiaj jest Lanberry. Również twórczyni muzyki dla innych gwiazd, dla Vicky Gabor na przykład, dla Dody. O tym, czy łatwo rozstawać się ze swoimi muzycznymi dziećmi i przekazywać je w ręce innych gwiazd, porozmawiamy już za chwilę.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
0: W wieczornym programie cała muzyka w Radiu Złote Przeboje. Naszym gościem jest Lanberry. Rozmawialiśmy już o udziale w The Voice of Poland, o emocjach trochę rozmawialiśmy. No właśnie, jakie emocje towarzyszą ci, bo tworzysz muzykę dla innych artystów, jakie emocje towarzyszą ci w momencie, w którym musisz oddać swoje muzyczne dziecko w ręce czyjeś?
1: Ja zawsze podkreślam, że te rzeczy dla innych artystów nie są tak priorytetowe, że jednak ta twórczość dla Lanberry, pisana przez, albo współtworzona przez Lanberry, jest absolutnie na pierwszym miejscu. I rzeczywiście te sytuacje, kiedy współtworzyłam, bo to też bardzo warto podkreślić, żeby to wybrzmiało, współtworzyłam te piosenki dla Vicky, dla Roxy, dla Dawida Kwiatkowskiego, dla Dody. To były naprawdę takie doświadczenia niesamowicie takie wzbogacające, ubogacające. Przede wszystkim tutaj dziewczyny są troszeczkę młodsze, ale na przykład Dawid, Doda, to są naprawdę wytrawni gracze. Bardzo dobrze wiedzą, czego chcą. To są również songwriterzy. Więc to jest siła teamu właśnie. To jest coś, co pokazuje, że jednak ten team songwriterski, ta drużyna do pisania piosenek, to jednak naprawdę się sprawdza, bo jest to super wymiana naszych doświadczeń, naszych wizji. Jest to zderzenie tego, co my mamy w głowie, i to może dać naprawdę super mieszankę ostatecznie.
0: A proces twórczy jak wygląda?
1: I rzadko się zdarza, że teraz, że artysta nie uczestniczy w sesji. Może kiedyś tak trochę było i właśnie wtedy były te dylematy, czy oddajemy piosenkę, czy nie. Natomiast teraz nie ma już o tym mowy, bo już z założenia wchodzimy z myślą, że piszemy dla tej osoby i z tą osobą, która ma też swoją wizję konkretną, więc to tutaj nie ma takich zagrożeń.
0: Czyli piosenki są albo twoje, albo nasze, tak? Tworząc dla kogoś. Proces twórczy, czy on się różni, czy w każdym przypadku masz jakiś taki sposób, zwaniamy się, siadamy,

0: do instrumentu, mm-hmm. to jest jakaś propozycja, jak?
1: On się zmieniał przez lata, mm-hmm. na pewno, i też zależy od tego, ile osób uczestniczy w tym procesie, to wiadomo, że to się też rozkłada jakoś konkretnie. Pamiętam, że na początku w okolicach swojego debiutu miałam taki system, że najpierw pisałam w ogóle piosenki po angielsku, zanim w ogóle próbowałam je opowiedzieć jeszcze raz po polsku. Mm-hmm. I robiłam je z jednym producentem. W ogóle cała moja pierwsza płyta jest zrobiona tylko z jednym producentem, Piotrkiem Siejką, który do mnie zadzwonił właśnie po jednym z talent show. Mm-hmm. Potem też w konsekwencji poznałam mojego menadżera i podpisałam mój wymarzony kontrakt. Ale potem z czasem zaczęłam naprawdę też eksperymentować i pracować z różnymi innymi producentami, w tym z zagranicy, na przykład z angielskimi producentami, ze szwedzkimi. Mm-hmm. To był taki okres właśnie mojej drugiej płyty, czyli płyty Mikstura. No a potem też przyszedł bardzo ciekawy czas w moim życiu. Czas też takiego bardzo wielkiego przełomu. No i efektem tego przełomu była zdecydowanie płyta Co gryzie panią L, a w konsekwencji też płyta, którą promuję właśnie dzisiaj, czyli Obecna. Dużo się zmieniło też w procesie twórczym, bo teraz staram się już tworzyć piosenki od razu po polsku. Mhm. Wizja zawsze jest. Jak przychodzę do studia, to raczej mam już jakiś pomysł w głowie, w sensie puszczam jakieś referencje, mhm. i wspólnie rozmawiamy o tym, jak to ma wszystko wyglądać, grać. Oczywiście główny producent, kompozytor proponuje jakąś harmonię, mhm. my do tego dośpiewujemy. To jest w ogóle bardzo zespołowa praca. My odbijamy te pomysły jak piłeczkę, stąd też muzyka i słowa są absolutnie dzielone na wszystkich.
0: Czyli taka burza mózgów, burza taki proces mózgów. Twórczy. Mm-hmm. No muszę cię zapytać o to, jaką szefową jest Doda, bo oczywiście przecież musi paść to pytanie w tej burzy mózgów. Mm-hmm. Zostawia przestrzeń? Czy...
1: Tak, ale też Doda oczywiście. Miała bardzo konkretną wizję tego, mm-hmm. jaka ma być ta płyta. Mm-hmm.
0: Jest łatwiej, prawda?
1: Współtworzyłam jeden kawałek, Don't Wanna mm-hmm. Hide. Mm-hmm. Ten pierwszy taki promujący tę nową erę Dody i naprawdę tam był konkret. Tam był konkret, konkretna wizja i konsekwentnie tak też te kawałki z tego, co wiem, powstawały i bardzo spójna płyta.
0: Jesteś perfekcjonistką?
1: Nie.
0: To chyba łatwiej, co?
1: Łatwiej. Poza tym ja mam takie podejście, że jak już na przykład, nie wiem, powstaje demo w studiu, no, tak. takiego pierwszego dnia, to ja mam takie poczucie, że okej, okay, no spłynęło to na nas mm-hmm. skądś, nie wiem, można wierzyć, że z kosmosu. Mm-hmm. No mam takie przeświadczenie, że jak to z nas wypłynęło, to idźmy w to. I nie rozkminiajmy mm-hmm. tego za bardzo, nie drążmy. Ja też mam takie podejście trochę w życiu, że,
0: no tak,
1: że już wyleczyłam się,
0: była przeszłością.
1: Wyleczyłam się z drążenia i z mm-hmm. Chociaż oczywiście, no w tej teraźniejszości zdarza mi się bardzo wnikliwie analizować pewne rzeczy, pewne procesy, także to rozkminianie trochę przeniosłam w teraźniejszość, okay. bo jestem rozkminiaczem, jestem mm-hmm. taką obserwatorką. Ale mam nadzieję, że wykorzystuję to w dobrych celach, żeby tylko moje życie stało się zdrowsze i bardziej świadome.
0: Który kawałek twojej roboty, czy to w ogóle traktujesz to co robisz, jako pracę, czy jak
1: ciężko
0: to
1: mi to nazwać pracą. Mm-hmm.
0: To jest
1: naprawdę,
0: to, czym się zajmujesz.
1: To
0: tak?
1: jest to, czym się zajmuję okay. i to sprawia mi ogromną przyjemność i radość. I też mówię o tym, że ja pielęgnuję tę radość, bo naprawdę... Mm-hmm. To jest tak ważne, żeby nie stracić tej iskry, takiego...
0: Jezu, jaka ty jesteś świadoma.
1: Entuzjazmu.
0: No, tak. I tego, że rozkminiasz i że czasem za dużo. Mm-hmm. I że to trzeba traktować i że co, pielęgnować w sobie tę radość.
1: Jak każde uczucie. Mm-hmm. W relacji też fajnie jest, jak pielęgnujemy to, co nas łączy. To samo mam z relacją z muzyką, która nieraz była moim ratunkiem, moją bezpieczną przystanią, moją po prostu wszystkim tak naprawdę.
0: Ale ktoś ci podpowiada taką samą świadomość, czy po prostu nad tym pracujesz? Bo ja jestem
1: wstrząśnięty
0: pozytywnie oczywiście.
1: Pracuję intensywnie i okay. tutaj oczywiście bardzo często o tym wspominam, że terapia jest absolutnie mm-hmm. czymś kluczowym w moim mm-hmm. życiu. I ważne jest to, żeby to była taka kompatybilna z nami terapia. To znaczy, że jeśli na przykład, no ja nie
0: jak
1: jestem fanką...
0: z tymi skrzypcami, jeżeli coś nie...
1: Tak.
0: To chemii nie będzie.
1: Nie ma chemii, to nie ma, nic nie będzie dobrego. I tutaj też, ja nie jestem jakąś mega fanką takiego konwencjonalnego spojrzenia na terapię. Ja lubię bardziej te holistyczne klimaty. I to mi daje rezultaty, bo w tej terapii nie chodzi o to, że po prostu, nie wiem, co tydzień czy co dwa idziemy się wyżalić, tylko to ma,
0: pracujemy.
1: To ma przynieść nam realne efekty. Jeśli oceniamy, że na przykład, nie wiem, patrzymy na siebie sprzed roku, sprzed dwóch lat i widzimy naprawdę, że zrobiliśmy jakiś tam krok do przodu. Poza tym terapia regularna daje nam większy arsenał narzędzi do tego, żebyśmy sobie radzili z naszymi codziennymi jakimiś zmaganiami. Albo w ogóle po prostu z życiem. Im więcej tych narzędzi, tym krótszy jest czas radzenia sobie z różnymi problemami albo sytuacjami, które od nas wymagają jakichś reakcji. Tak mi się wydaje, tak to czuję.
0: Wtedy taka osoba, która nad tym pracuje, działa, jest bardziej obecna.
1: To wszystko się gdzieś sprowadza właśnie do tego, żeby być obecnym w swoim życiu, żeby nie uciekać od siebie też za bardzo, bo mam wrażenie, że w dzisiejszych też czasach, bardzo ciekawych czasach, bardziej obserwujemy życie innych niż swoje. Bo jesteśmy nieustannie tym bombardowani, też uczestniczymy w tym świadomie, tylko jednak troszeczkę wydaje mi się, że trzeba sobie przypomnieć jednak o swoim życiu.
0: No to o życiu nadal. Będziemy rozmawiać już za chwilę w kolejnej części naszej rozmowy z Lanberry, która przyszła tutaj z nową płytą i z opowieścią o sobie. Słuchaj, numerologia. To jak to jest z tą numerologią w twoim życiu?
1: Wszystko, co jest związane z czymś, co wykracza poza nasze racjonalne myślenie, jest dla mnie fascynujące. I oczywiście mam swojego wewnętrznego sceptyka, ale potem dochodzę do wniosku, że jeśli coś działa, a nie do końca jestem w to w stanie racjonalnie wyjaśnić, to mnie to nie interesuje. Ważne, że działa.
0: Ale ważne, że działa. Fajnie, bo to też jest o tym rozkminianiu lub nierozkminianiu, które, ale to już sobie każdy musi odpowiedzieć na pytanie, czy jest warte naszej energii, ale to zostawiamy na boku. Niech sobie każdy sam odpowie, czy na przykład warto tracić energię na przejmowanie się komentarzami w internecie, na krytykę. Czy warto? Czy człowiek choćby nawet nie chciał, to trochę ulega takiej słabości i go to właśnie sekundę zapala.
1: Ja mam dwie strategie na takie coś. Jedna to
0: zaśpiewać
1: oczywiście...
0: piosenkę? Niewygodne? Nie? Niewygodnie, tak? Czy...
1: Tak, też. Oczywiście ta piosenka też jest o tym, zdecydowanie, ale ja mam taką strategię, że albo po prostu nie czytam, bo nie ma co właśnie sobie zaśmiecać głowy, tracić energii i tak dalej, ale jak już czytam i jak trafi się jakiś mega zabawny komentarz, który ma być przykry i ma zaboleć, to ja po prostu startuję od razu z pozycji takiej, że to się tak fajnie mówi po angielsku kill them with kindness, czyli zabij ich swoją uprzejmością i z tym, że jesteś po prostu miły.
0: Zabić miłością, tak.
1: Tak, i to działa.
0: Działa, to cudownie działa. Słuchajcie, to jest rzecz tak niezwykła. I tu mógłbym długo opowiadać o pani z mojej piekarni, która zaczyna najeżona. Jestem dla niej tak uprzedzająco miły. Że to się właśnie da rozmontować, ale tego też trzeba się nauczyć. To znaczy przede wszystkim przekonać się, że to działa, bo to trzeba wypróbować, a najgorsze to jest wet za wet, cios za cios, bo to zawsze to się kończy słabo, nie? I zaglądanie w te złe komentarze. Nikt nie potrzebujemy złych komentarzy, potrzebujemy wsparcia.
1: I też bardzo ważne, żeby się w tej spirali tam nie zagubić, bo jak już zaczniemy odpowiadać i właśnie tak jak mówisz, wet za wet i jakimś tam nieprzyjemnym też tonem. Oczywiście też nie należy unikać konfrontacji w niektórych przypadkach, ale takie zapętlanie się i wdawanie się w dyskusje, które są tak naprawdę i tak jałowe, w sensie do niczego nie prowadzą.
0: Tak. Oczywiście. Nie przekonamy nieprzekonanych.
1: Chyba, że siłą argumentu, ale to są już takie rzeczy...
0: Ale nie w internecie chyba,
1: nie w internecie. W ogóle
0: hate.
1: Potrzebujemy trochę tej debaty, moim zdaniem, bo tej debaty w ogóle jest za mało, tylko że debaty, która jest rzeczywiście oparta na jakichś rzeczowych argumentach, to znaczy kulturalna dyskusja, a nie przepychanka. No, my tego chyba jeszcze nie potrafimy.
0: Ale to jest jedna z tych rzeczy, których warto się uczyć, bo to się bardzo przydaje i to też człowiek wtedy się czuje lepiej, jeżeli zaczyna z takiego bardziej punktu, powiedzmy, obiektywnego, a nie od razu ktoś z pięściami, to my też z pięściami. Tak. Który fragment twojej wobec tego, chciałem powiedzieć pracy, ale wobec tego tym, czym się zajmujesz, który fragment najbardziej ci smakuje? Koncertowanie, pisanie muzyki, przychodzenie do radia na wywiady, to, albo nie, to o to ostatnie nie zapytałem. Ale...
1: Wszystkie elementy są super, ale jednak ta scena i koncertowanie to jest... To jest coś, za czym w tym zimowym sezonie, gdzie mamy taką przestój i przerwę, to tęsknię za tym niesamowicie, za tym wiosennym podmuchem, za busem, w który wpadamy i lecimy w najdalsze zakątki Polski i odkrywamy tę Polskę, bo to też jest ciekawe, że w tym roku na przykład eksplorowaliśmy intensywnie Dolny Śląsk.
0: Cudowne miejsce.
1: Nie wiem, czy jest
0: piękniejsze miejsce w Polsce.
1: Nie miałam świadomości. Mhm. Jestem naprawdę wdzięczna, że właśnie te koncerty sprawiły, że tam dotarliśmy i że wiem, że tam są takie skarby.
0: Pozdrawiamy Świeradów.
1: Bielawa.
0: Bielawa, okolice Wałbrzycha, w ogóle to jest... Dobrze, to sobie kiedyś pogadamy, jak będziemy robić program turystyczny, ale w ogóle Polska powiatowa jest najciekawsza, najbardziej prawdziwa, tam są najprawdziwsi ludzie i tam można się o tym przekonać, także pozdrawiam Polskę powiatową i pozdrawiam serdecznie również na sam koniec naszej rozmowy osoby, które inspirują cię do takiego pięknego wyglądu. Czy ty sama za tym stoisz? No, taką estetyką glam trochę
1: grężową.
0: Proszę spojrzeć sobie teraz w nasze social media. Są zdjęcia. Będziecie wiedzieć, o czym mówię. Ja jako typowy facet znający się na modzie cudownie mogę tylko powiedzieć, jejku, jak fajnie wyglądasz. Chodzi mi o inspirację. Kogoś podglądasz, skąd
1: częściowo, czerpiesz? Częściowo tak, no bo to musi być jednak moje. Natomiast tak. Mam cudowny sztab ludzi, którzy ze mną pracują, rozmawiają, czują mnie i to chyba jest właśnie ten organizm, który działa i stylistka Martyna i makijażystka Daga i Ania, które tam na zmianę serdecznie. Pozdrawiamy. Naprawdę to są bardzo ważne elementy tej całej układanki.
0: To musi być spójne,
1: to
0: tak?
1: To musi być spójne ze mną przede wszystkim. Ja, to musi ode mnie też wyjść w jakiś sposób a potem też trzeba wyjść i to obronić, nie? To jest... To wszystko musi być w 100% moje.
0: Tak. To musisz być ty i na scenie, i do mikrofonu,
1: i nawet na grafika na płycie obecna też po raz kolejny jest totalnie moje. Taki artystyczny brud trochę. Nieład.
0: Super.
1: To właśnie ja.
0: No to ja bardzo proszę sprawdzić ją. I kłaniam się w pas i dziękuję za to, że udało nam się porozmawiać na bardzo ciekawe rzeczy. I muszę ci powiedzieć, że to ja dzisiaj wieczorem usiądę sobie o tej rozmowie, pomyślę i te parę rzeczy sobie przeanalizuję, bo to są fajne, ważne rzeczy, które powiedziałaś. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję.
2: Zatem czas pokaże, dla jakich gwiazd muzyki będzie jeszcze pisać piosenki Lanberry. A w Radiu Złote Przeboje słuchacie specjalnego, bo weekendowego wydania programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, w którym to prezentujemy wam najciekawsze fragmenty wywiadów z całego tygodnia, to teraz zapraszam was na Śląsk, gdzie od wielu ładnych lat tworzy zespół Mysłowic.
3: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
4: Moi drodzy, to już czas na fantastycznych gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj bardzo zespołowo. No, powiem szczerze, nie mogłem się doczekać tego spotkania, ponieważ słuchałem was z pasjami. Zespół Mysłowic. Dobry wieczór, panowie.
5: Dobry wieczór, witam. Państwu.
4: A właściwie tak z matematycznego punktu widzenia 3/5 zespołu Mysłowic, czyli Wojtek, Przemek i Mateusz. Słuchajcie, pewnie dzisiaj sobie powspominamy ostatnie 3 dekady w muzyce, no ale przede mną leży coś, na co fani wasi czekali, ile to już będzie lat? 10?
6: Nie.
5: Nie spełna 10.
6: 3 albo chyba. Spełna 10. Nie, 3 lata, nie przesadzajcie. No.
4: Słuchajcie, macie takie myśli czasami, kiedy to zleciało, te 10 lat?
6: No jak 3 lata.
4: Jak 3 lata?
5: Dla mnie to były 4 dosłownie, bo w 2019 dołączyłem do zespołu, więc dla mnie to były 4 lata mimo wszystko.
4: Okej, nowa płyta, czyli Wszystkie narkotyki świata. Słuchajcie, jeszcze trochę, a pobilibyście chyba rekord Edyty Bartosiewicz, która miała przerwę 13-letnią, z tego co pamiętam. Nowe muzyczne dziecko, ja takie bardzo ładne zdanie znalazłem, to chyba Wojtek powiedział, nasze piosenki potrzebują poleżeć. Czy to oznacza, Wojtku, że piosenki z tej płyty powstały już jakiś czas temu i tak sobie leżały i czekały?
5: Tak, my jesteśmy takim zespołem, który potrafił być, czy potrafi komponować w taki sposób, że na każdej próbie powstałoby 5 piosenek. I a że mamy próby dwa razy w tygodniu, także przez 10 lat, to proszę sobie wyobrazić, ile mogłoby powstać piosenek. Powstało o połowę mniej.
6: Dlatego chcę wyobrazić, ile nie powstało.
5: Dlatego też to tak długo trwało. I trzeba spośród takiej ogromu ilości piosenek wybrać te 15. I potem one właśnie muszą się tak uleżeć u nas w serduchach pisarzy, literatów, którzy ubierają te piosenki w uczucia pisane. Te piosenki muszą do nas zacząć mówić, zacząć machać takim, a nie innym uczuciem.
6: Wszystko należąco.
5: I no też. I wtedy one dostają skrzydeł już tak totalnie.
4: Słuchajcie, ja czytałem, że ta płyta była nagrywana między innymi w Londynie, w Abbey Road, tam powstawała. Jak się nagrywa w tym studiu? Czuć tam ducha największych?
6: Tak, zdecydowanie.
4: No, oprócz was oczywiście.
6: Wiesz co, nasza płyta nie była nagrywana w Abbey Road. Nasza płyta była na etapie miksu i masteringu, przeszła przez Abbey Road. Niestety chciałbym ci odpowiedzieć na to pytanie bardzo szeroko, jak najbardziej opisowo, ale jedyne co potrafię powiedzieć, to przyznać się do tego, że nas w Abbey Road nie było.
4: A ja myślałem, że zrobiliście sobie zdjęcie na tym słynnym przejściu dla pieszych też w Zarambidze.
6: Tak, zdjęcia to sobie robiliśmy, bo byliśmy wielokrotnie w Londynie i pod Abbey Road, natomiast nie było na Abbey Road. Wiem i co, już kończymy program w takim wypadku.
5: My mamy takiego przyjaciela, znajomego kolegę z Mysłowic, nazywa się Mietal Waluś. On nagrywał jeden utwór w Abbey Road i powiedział, jak wy będziecie... On po śląsku mówi, mogę po śląsku? Mogę. Jak wy będziecie nagrywać w Abbey Road, to u was już nie będę lubił. No i powiedzieliśmy, że nie będziemy już robić Abbey Road.
4: Ale sama płyta przeszła przez studia i o to chodzi.
5: Tak.
4: Słuchajcie, jak dziś czytałem, że ta płyta miała być trochę inna. Podobno mieliście takie pomysły, żeby poszczególne utwory były stylizowane na nie wiem, The Beatles czy też Boba Marleya, ale ten pomysł wam wybito z głowy. Czy to prawda, czy plotka?
6: Kto to powiedział, przyznać?
5: No, ja tam jeszcze powiedziałem o Sepulturze też. To ja też mówiłem. Ale wiesz, my zawsze jak już mamy tych numerów, aż tyle gramy, jest po raz setny na próbie, to przearanżowujemy właśnie na Marleya, właśnie na Sepulturę. No już się nam nudzi. I potem przychodzi taki Aleksander Kaczmarek, producent, i mówi, ale panowie, no po co to Sepultura? Po co ten Bob Marley? Przecież wy jesteście Mysłowic, grajcie jak Mysłowic, no i zostało jak Mysłowic.
6: I mówi to człowiek, który się nazywa Powaga, także zapraszam.
4: Dzisiaj poważnie, ale z przymrużeniem oka. Nowa, fantastyczna płyta, Wszystkie narkotyki świata. Nowy wokalista, czyli Mateusz. Słuchaj, ja cię muszę zapytać o jedno, bo tak, kiedy Mysłowic startował w latach 90., to ty miałeś 4 lata. Jak znam życie, jak podrosłeś, to słuchałeś zespołu Mysłowic, zespołu, w którym obecnie jesteś wokalistą. Jakie to jest uczucie, powiedz mi, tak z ręką na sercu?
7: Tak, to prawda, co powiedziałeś. Miałem 4 lata, jak oni zaczynali. I tak naprawdę ja byłem fanem zespołu od chyba, nie wiem, 12-13 roku życia. Ten zespół wyznaczył jakby muzykę, której później słuchałem. No i właśnie taka sytuacja wystąpiła, że jestem wokalistą. I dla mnie to było spełnienie marzeń tak naprawdę. No i do dzisiaj jestem wdzięczny losowi, że tak pokierował moim życiem.
6: Tak, Mateusz od każdej próby płaci nam po 50 zł, jak może przyjść.
4: Muszę was zapytać o te ostatnie 2-3 lata. Czy przez tą pandemiczną rzeczywistość i zamknięcie koncertowe udało wam się jakoś przejść w miarę suchą stopą? Pytam, bo wielu muzyków rozważało przebranżowienie się. Mieliście takie myśli?
6: Znaczy w tym sensie to nie. To znaczy suchą stopą to wydaje mi się, że nikt nie przeszedł. To jest takie, wiesz, łatwo odpowiedzieć, ale nas też dotknęła bardzo ta pandemia, zwłaszcza, że generalnie dotknęła naszą część biznesu, show biznes bardzo dotknęła. Chyba najdłużej dotykała i państwo nam najmniej pomagało i w ogóle i w szczególe wiadomo, byliśmy w trudnej sytuacji. Natomiast chyba nigdy nie braliśmy pod uwagę złożenia broni. Nie w takim momencie, wiesz, rok wcześniej, zanim się zaczęła pandemia, chyba rok wcześniej.
7: Tak, ja dołączyłem dosłownie do zespołu rok przed pandemią, zagraliśmy, udało nam się zagrać pierwszą, powiedzmy, jeden sezon, trasę koncertową, no i nagle po tym nastąpiła pandemia i wszystko musiało być zatrzymane i nie graliśmy przez chyba 2 lata, tak?
6: No na pewno nie graliśmy przez parę miesięcy, bo to było...
7: Tak regularnie o tym mi chodzi.
6: Tak, bo właśnie nie graliśmy przez parę miesięcy, nawet na próbach nie graliśmy, bo...
5: Tak, ja powiedziałem, że nie będę przychodził, bo oni będą zarażać.
6: Tak, bo Wojtek...
5: zostałem w domu. I wtedy, słuchajcie, nauczyłem się robić kafelki, otworzyłem YouTube'a, nauczyłem się robić kafelki i nauczyłem się robić saunę i zbudowałem saunę w domu. Także moja żona mi mówi, ty, bo jak tak nie będziecie grać jeszcze trochę, no to może byś otworzył jakąś działalność gospodarczą, będziesz robił sauny, no spoko, Oleńka, no jasne.
4: Słuchajcie, niedawno rozmawiałem z Blue Cafe i trochę wspólnie doszliśmy do wniosku, że jak to ktoś ładnie powiedział, sztuka nie lubi demokracji i zespół musi mieć lidera. Czy u was jest taki wyraźnie zaznaczony lider, czy raczej panuje demokracja?
6: Ja wolę porównanie takie, które zawsze często stosowałem, nie mające nic wspólnego z demokracją, tylko tak naprawdę z wyścigiem, ale z wyścigiem kolarskim. Lubię takie porównanie, że my w zespole pracujemy jak w peletonie. Mhm. Jedziemy razem, razem siebie napędzamy. Raz jeden ma więcej siły, raz drugi ma więcej siły, więc jest na przodzie i ciągnie resztę. Tyle, że na samym końcu nie finiszujemy, żeby się ścigać i wywracać ze sobą, tylko dojeżdżamy razem w równej linii. I no, tak bym ci scharakteryzował pracę zespołu Myslowic. A jak tam inni sobie układają? No każdy sobie jakoś układa, wiesz, to tylko, że nas to nie dotyczy.
4: To jest piękne porównanie. Równie ładne zdanie znalazłem w jednym z wywiadów, jakiego udzieliliście, to a propos pieniędzy. Musi być porówno, bo bez tego rodzą się konflikty. No i to jest chyba dość rzadkie, jeżeli chodzi o polski show biznes, może nawet i światowy, tak mi się wydaje, nie?
6: Znaczy, trudno nam też powiedzieć, bo wiesz, jak jest z pieniędzmi. O pieniądzach się niechętnie ludzie mówią, niechętnie rozmawiają. Natomiast my mamy taką zasadę, zawsze mieliśmy też taką zasadę, że wiesz, no pieniądze to jest też pierwsza rzecz, która jak się pojawiają jakiekolwiek, to jest też pierwsza rzecz, która potrafi każdy projekt rozwalić. Mhm. Zwłaszcza taki projekt, jak już przed chwilą powiedziałem, trochę jednak oparty na współpracy i bardziej demokratyczny w pewnym sensie niż inne. Więc no najłatwiej jest jednak dla zespołu, jak to jest, jak się dzieli, zwłaszcza, że to jest uczciwe, no bo wiesz, często się mówi, że kompozytorem jest ten albo tamten, ale prawda zwykle wygląda w taki sposób, że ktoś przynosi, no nie wiem, fragment piosenki i ktoś inny mu do tego coś tam zmieni, nie wiem, zmieni rytmikę, zmieni cokolwiek. Wiesz, to są bardzo poważne wpływy na, nie wiem, na kompozycję i tak dalej. No, teksty zdarzy nam się pisać wspólnie albo na przykład się ze sobą konsultować i tak dalej, i tak dalej. To nigdy nie wiesz, którego elementu, gdyby go zabrakło, to ta kompozycja nie byłaby taka sama, więc jakby tak pracowaliśmy od zawsze i nam się to sprawdza. Nie wiem, czy coś można dodać.
4: A skoro się sprawdza, to czemu?
6: A, i chciałem jeszcze powiedzieć, czekaj, bo tak, bo można jeszcze dodać, bo to akurat powiem za Mateusza, ale też powiem w imieniu zespołu Myslowic, że też na przykład Mateusz, jak się u nas pojawił, i to nie są żadne przechwałki, tak jest i tak uważam, że tak powinno zawsze być, to od razu na dzień dobry został przez nas potraktowany po prostu równo uczciwie i został poproszony o to, żeby przynosił piosenki, jeśli komponuje u nas. Często ludzie pytają, czy dajecie taką szansę innym ludziom i tak dalej. My nie dajemy szansy, bo wszyscy mają obowiązek generalnie u nas współpracować, współdziałać. Jeśli masz pomysł, to po prostu mów, bo wszyscy skorzystamy. Jeśli masz piosenkę, to mów, to ją przynieś, bo wszyscy też na tym będziemy korzystać. Jeśli wychodzimy na koncert i gramy koncert, to wszyscy tak samo na nim ciężko pracujemy, więc dlaczego miałoby być, nie wiem, na przykład, nie wiem, nierówne zarobki? No to w ogóle jest absurdalne.
4: Równo i demokratycznie zespół Myslowic dzisiaj w Radiu Złote Przeboje, no, czyli kawał historii polskiej muzyki. A propos historii, słuchajcie, muszę was o to zapytać, bo inaczej się uduszę. Znalazłem kiedyś taką historię związaną z waszą nazwą. Czy to prawda, że wy znaleźliście jakieś takie żeliwne drzwiczki do pieca kaflowego z napisem Myslowic? Czy to jest prawda, czy to jest miejska legenda?
8: To jest prawda. Kiedy nazywaliśmy się kiedyś Freshmen, przyjechali ludzie z Warszawy, nie pamiętam kto to był wtedy, chyba Józek, tak?
6: Józek,
8: sławny Józek. Siedzieliśmy w domu u braci Kłodarskich, oni mieszkali w takiej starej kamienicy. Wymyśleliśmy, Józek albo Lala powiedzieli, albo nazwijmy się Mysłowice. Mysłowice, naprawdę, a Lala mówi: ty, moja sąsiadka u góry, Rawcino, ona ma taki piec i ta pisze Mysłowic. O, Mysłowic, ale nie przez W, bo to po niemiecku, ale przez V. Okej, dobra, no to przez V i tak zostało. I przez parę lat trwały takie niezbyt fajne przepychanki z naszym urzędem miasta i z ludźmi u nas w mieście, którzy myśleli, że mówili Mysłowic, tak z niemiecka, wy promujecie niemiecką opcję. Jaka niemiecka? Opcje, przez V, przeczytaj sobie.
6: Tak. W ogóle była taka sytuacja z miastem, że miasto nas w ogóle nie istnieliśmy dla miasta. Pamiętam, kiedy któregoś przyjechała, nie wiem, to się było, chyba nazywało wtedy 30 ton, albo jakoś tam
8: tak, listo,
6: coś tam przyjechali i my już jakby zaczynaliśmy być rozpoznawalni, aczkolwiek jeszcze popularność na nas. Nie byliśmy jeszcze w piku popularności naszym, ale przyjechali dziennikarze i poszli do urzędu miasta i się zapytali wiceprezydenta, no bo chcieliśmy się dowiedzieć, jakie wy tutaj macie zespoły muzyczne. I on się tak rozejrzał po ścianach i mówi, no mamy chór mieszany, mamy chór męski, jest też orkiestra kopalniana i ten wymienił chyba kilkanaście, ale nas nie wymienił. I dopiero mu tam jakby, bo wiadomo, że oni przyjechali w naszej sprawie wtedy, ale takie mieliśmy układy z miastem. Potem to się zmieniło, jak już staliśmy się popularni, to miasto się z chęcią do nas od tego czasu przyznaje.
4: No, jak to mawiają, sukces ma wielu ojców. Mysłowic w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę porozmawiamy o karierze na Zachodzie.
3: Radio Złote Przeboje, 103,6 FM.
4: Dzisiaj w programie Cała Muzyka, zespół Mysłowic. Słuchajcie, muszę was zapytać o jedną rzecz. Czy po trzech dekadach tworzenie muzyki jest łatwiejsze, czy nie? Pytam, bo pamiętam, że Tomek Lipiński mi powiedział, że muzyka owszem łatwiej się pisze, ale z tekstami problem jest coraz większy z płyty na płytę, żeby nie popaść w banał. Jak to jest u was?
8: Z muzyką jest łatwiej, bo mamy doświadczenie większe. A z tekstami? No z tekstami chyba też jest łatwiej, bo też mamy większe doświadczenie przy tej, podczas pracy nad tą płytą Przemek zaproponował, żebyśmy tą płytę napisali o miłości. Co było dla mnie ogromne zaskoczenie, bo myślałem, że te wszystkie piosenki Mysłowic są o miłości.
4: No to, A tu nie.
8: Mamy naprawdę bardzo dołujące te teksty. No i okej, no dobrze, zgodziliśmy się razem. Będziemy pisać o miłości. Otwieram mój notatnik, a tam ani krzty o miłości, nic. No to co, no to łopateczka złota, srebrna i trzeba było w serduszku kopać i szukać o tej miłości. I naprawdę łatwo było pisać, prosto. Szczególnie, że też termin nas gonił. Mateusz już tuptał, poganiał nas. Chłopaki, gramy. Mateusz nas zawsze pogania. Kiedy przychodzimy na przykład na próbę, mówimy, a mnie boli biodro, a mnie boli oko. A co na to bierzesz? A ja biorę to, Mateusz przychodzi, panowie, gramy.
6: Odstaw ta kryka.
8: Tak.
4: W pewnym wieku już takie tematy zaczynają dominować, niestety wiem, co mówię. Słuchajcie, pogadamy na pewno trochę o przeszłości, bo z Mysłowic, pamiętam, przed laty przeskoczyliście do świata, o którym podejrzewam, że pewnie nie marzyliście zaczynając, czyli koncerty z Iggy Popem czy Simple Minds. Czy wy wtedy mieliście świadomość tego, co się dzieje, czy to tak wam się przesuwało, przelatywało przed oczyma jak sen, jak nagle wskoczyliście do tej pierwszej ligi?
8: Mieliśmy świadomość, bo bez tej świadomości nie zainwestowalibyśmy tyle, nie ukrywam, pieniędzy, bo to z własnej kieszeni płaciliśmy sobie na początku za to wszystko, potem oczywiście zarabialiśmy już na Zachodzie normalne pieniądze, a po drugie mnóstwo wysiłku, to są ogromne wysiłki logistyczno-finansowe, także musieliśmy być naprawdę ogromnie świadomi tego, w czym uczestniczymy i to było naprawdę dla mnie osobiście, myślę, że dla może nie wszystkich chłopaków w zespole, ale spełnienie naszych marzeń. grać przed Iggy Popem, grać przed zagranicą, jeździć, nie wiem, do takiej Szwajcarii, wchodzisz na koncert do klubu w Szwajcarii wielkości naszej warszawskiej studowej, ten klub jest pełen i wszyscy śpiewają teksty nasze. Mhm. Masakr.
6: Ja ci muszę powiedzieć, że ja miałem na odwrót.
8: Dałeś się.
6: Nie, że mnie ten... Nie ten czas przeleciał. To było tak intensywne życie, że ja trochę tego nie zauważałem. Znaczy zauważałem, widziałem, co się dzieje. Dla mnie to było takie wchodzenie na górę i w pewnym momencie bardzo szybko, bardzo intensywnie się to działo i jakby mam takie wrażenie po latach, że trochę sobie tego nie odczułem. Nie dałem sobie trochę czasu. Zawsze mi się wydawało, że to jutro. Na następnym koncercie, na następnym wyjeździe i tak dalej, i tak dalej.
0: A tu trzeba dzisiaj.
6: A tu trzeba łapać życie tak na gorąco, na bieżąco. Czas rzeczywisty to jest jedyny, jaki mamy.
0: Ja słyszałem, to do Wojtka, że ty zabawiałeś Jimmy'ego Page'a rozmową.
8: Właśnie nie, kurkowodno, że tak powiem brzydko. Tam na zachodzie jest tak fajnie, że nie ma zespołów stąd czy stamtąd, ze wschodu, zachodu, gwiazd takich. Wszyscy są na jednym wielkim backstage'u na tych festiwalach. No i wiesz, idę sobie tam na tym backstage'u, idę i widzę z daleka Jimmy'ego Page'a. Ja mówię, nie, niemożliwe, to jest niemożliwe. Jimmy Page, mówię, podejdę do niego, opowiem mu, że jest moim gwiazdą, moim bogiem i w ogóle będę z nim gadał, podchodzę do niego, powiedziałem hi, on powiedział hi, no i uciekłem.
0: Ale to była najpiękniejsza chwila w twoim życiu.
8: To była najpiękniejsza chwila w moim artystycznym życiu, tak, powiedzieć hi.
0: Nieważne co, ważne komu.
8: Musielibyście państwo widzieć minę na przykład Michaela Stipe'a, kiedy byliśmy też na jednym z takich backstage'y i my wszyscy jak takie małpy, za przeproszeniem, lataliśmy i robiliśmy sobie zdjęcia z tymi artystami. Oni tam, dla nich to była jakaś nowość, jak jesteś kolesie na backstage'u, na takim private tam place, jak to się mówi. A my do nich, wiesz, podlatywaliśmy, robiliśmy sobie z nim zdjęcia, z Gahamem, z Grolem. Szaleliśmy tam na tym backstage'u. To też było piękne.
0: Ja was muszę zapytać o jedno, bo byliście na koncertowym szczycie. Jakbyście porównali koncertowanie na zachodzie do polskich warunków, ale mówię o stanie na rok 2023. Czy my pod kątem standardów dogoniliśmy zachód?
6: Trudno powiedzieć, bo dawno jakby nie byliśmy w 2023 roku na zachodzie, ale trochę...
0: Ale wtedy co? Wtedy, jak na to patrzyliście?
6: Rok 2007 to trochę podgoniliśmy, ale nie wiem jak teraz. Ale tak trochę, to też zależy. No, ale zachód też jest, wiesz... Zachód jest zachodem, to różnie wyglądały koncerty, inaczej wyglądały w Szwajcarii, gdzie wszystko było takie trochę po niemiecku, ale wiesz, poważnie, porządnie zorganizowane, robiło na nas duże wrażenie, ale całkiem inaczej wyglądało to w Anglii, gdzie w Anglii to w ogóle, ja nie mówię o trasach dużych z Korsami czy tam z Iggy Popem, tylko takich zwykłych koncertów w klubie, na przykład Borderline, w którym graliśmy, to było prawie jak w megaklubie w Katowicach, tam dużej różnicy nie było.
8: W megaklubie były ładniejsze toalety.
6: Tak,
8: tam na zachodzie,
6: tym, no,
8: tam był strach wejść do toalety, były takie naklejki z wszystkich zespołów świata i w ogóle takie pomalzane, brzydko, brudno.
0: Słuchajcie, podejrzewam, że nikt wam tego pytania jeszcze nie zadał, więc ja zapytam, ponieważ mężczyźni są wzrokowcami, cóż to za piękna pani jest na okładce?
7: A to ja przyznam się, że Wojtek wybierał okładkę, więc proszę Wojtku odpowiedz na to pytanie.
6: Co za małpa.
8: Chcieliśmy trochę posłuchać pięknego głosu Mateusza, nie dało się.
7: Ja się nie da prowokować.
8: Historia tej okładki jest taka, że przed pandemią, czy w czasie pandemii przeglądałem Facebooka przeglądałem i naraz mignęła mi jakaś twarz. Mówi, ja coś mi się stało wtedy. Wróciłem, mówię, wow. Jaka fota, jaka okładka, jaka fota. No i wiesz, tam zapisałem sobie ją razem z autorem, fotografem, zrobiłem print screena i potem po dwóch, trzech latach, kiedy stwierdziliśmy, że robimy płytę o miłości, mówię Przemkowi, Przemek, a ja mam do tego okładkę rewelacyjna. I właśnie wróciliśmy do tej okładki, nasz management dotarł do fotografa, który jest Ukraińcem, mieszka na Ukrainie. To była sesja robiona przed wojną właśnie na Ukrainie. Taka jest tego historia.
6: No i zawsze lubiliśmy powtarzać sobie, bo jak się patrzysz na tą okładkę, bo nie zadałeś tego pytania przecież bez powodu, jak się patrzysz na tą okładkę, to w oczach tej dziewczyny widzisz wszystko, o czym piszemy na tej płycie, tak? Tam po prostu wszystko jest. Mhm. Ale
4: no właśnie, mnie coś tknęło po prostu, żeby zapytać o tę okładkę, bo nigdy nie pytałem o okładki płyt. Natomiast w przypadku tej płyty właśnie coś mnie tak tknęło, więc chyba pomysł był celny.
6: Tak, bo tego wzroku tak naprawdę nie da się ominąć. To jest też coś takiego, co cię nawet tam z dalekiej półki gdzieś tam przyciągnie. Wiesz, jest jakby drugie dno tej sytuacji, bo tak jak Wojtek powiedział, i fotograf, i modelka są z Ukrainy. Fotograf mieszka w mieście Dniepr bodajże, czyli na samej linii frontu. Straciliśmy z nim ostatnio kontakt, ale mam nadzieję, że dlatego, że tam po prostu nie działa internet. Ale generalnie, jak sobie zdajesz z tego wszystkiego sprawę i patrzysz na tą dziewczynę, to już tam widzisz dużo więcej niż tylko nasze piosenki, naprawdę.
4: Słuchajcie, tak sobie myślę a propos koncertowania, że fani, którzy byli na waszych pierwszych koncertach, no to mogą mieć już tak na dobrą sprawę wnuki. Czy wy widzicie ze sceny drugie pokolenie fanów?
6: No nie, bo to już w tym wieku to już tam widzisz, wiesz, na
4: już
6: dwa,
4: nie widzicie.
6: 2 metry do przodu, to jakie tam drugie pokolenie. Chyba że Mateusz, bo on jest młody, to może on coś dostrzega.
7: Ja dostrzegam młodych ludzi w wieku, powiedzmy, nie wiem dokładnie, ale są to na pewno nastolatkowie, powiedzmy 17, 18, może nawet młodsi, bo jakby nie pytam ich nigdy o wiek, ale widzę też właśnie to, że przychodzą coraz więcej młodych ludzi na nas przychodzi. To jest dla mnie bardzo budujące, bo jakby pokazuje, że świeża krew zasila szeregi fanów zespołu Myslowic. I jakby też widzę siebie sprzed lat, bo też stałem przed barierkami, jak chłopcy grali, w ogóle nie chcieli mnie jeszcze do siebie dopuścić wtedy. Popatrzeć na nie chcieli.
6: To też możemy powiedzieć, że nasz management, a jesteśmy w Rockhausie, oni się też strasznie jarają tym, że tyle młodych ludzi przychodzi na nasze koncerty.
4: Ja w internetach znalazłem taką opinię, że Mateusz często kradnie wam show.
6: Tak, dlatego musi potem płacić.
4: Ale o pieniądzach mieliśmy już nie rozmawiać.
6: No, nie, mówiłeś, że pogadamy właśnie.
8: No wiesz, przychodzą te piękne dziewczyny, stoją pod sceną, patrzą na tego Mateusza, no i...
6: Ale to tak jest.
4: Się zgadza.
7: Przepraszam. Wojtkowi jest ciężko ukraść show, ponieważ on cały czas skacze, biega po scenie i to jest bardzo trudne. Ja niestety nie mogę tak bardzo się ruszać, bo cały czas muszę iść przy mikrofonie.
6: No, ale to mi też przypomina taką zabawną historię z Iggy Popem w Berlinie. Nie wiem, czy pamiętasz.
8: Wiesz o jego dziewczynie?
6: Nie, mówię o dziewczynach, które przyszły do nas.
8: Ja
6: takie znajome. Graliśmy koncert z Iggy Popem.
8: Fajna historia.
6: W Berlinie. No. Pamiętam, że byliśmy, zaprzyjaźniliśmy, więc nawet była tam taka sytuacja, że przyszedł tak zwany lokalny organizator i temu Maxowi, który nagłaśniał nas Iggy Popa, on tam mówi, ściągnij ten zespół. To jest zespół Gra za Głośno. Max, pamiętam, co nam strasznie nam się to spodobało. Max stał i powiedział, a ten zespół będzie grał, jak ja będę chciał. No. I to jest tyle, ale graliśmy potem, oczywiście wiadomo, że i tak Iggy Pop, jak wszedł po nas, to jakby po prostu przejechała armia buldożerów. I przyszły do nas takie znajome chyba 2 czy 3 dziewczyny, które mieszkały w Berlinie. No i tam cały czas się kręciły koło nas. Gadaliśmy, wszedł Iggy, zagrał koncert, rozjechaliśmy się, wszystko było fajnie i minęły chyba 2 tygodnie. Przy którejś rozmowie z Henrym Agroganem, który był naszym menadżerem właśnie koncertowym na zachodzie. Henry mówi, słuchajcie, nie wiem, jak to będzie dalej z Iggym, bo Iggy ostatnio się skarżył, że ukradliście mu, jak to się mówi? Grupis, tak?
4: Grupis.
6: Podebraliście mu grupis. No i tak to śmiesznie byłoby mi się oczywiście, zamiast stwierdzić, że tak, jak najbardziej tak, to oczywiście jak to takie w ogóle głupki ze Śląska zaczęliśmy się tłumaczyć, że nie, to nasze koleżanki.
4: To nie my. Słuchajcie, Myslowic, czyli zespół, który można stawiać chyba na równi z takimi legendami jak zespół Boston, zespół Chicago. Słuchajcie, to dzięki wam chyba każdy potrafi wskazać na mapie Myslowice. Czy wy nie myśleliście nigdy o przeprowadzce do stolicy polskiego show biznesu, czyli do Warszawy?
6: Nie wiem, czym myśleliśmy.
4: Ale raczej nie.
8: Nie mieliśmy takich.
7: Ja jeszcze nie myślałem.
6: Nie mieliśmy takich potrzeb. Wydawało nam się zawsze, że i to też trochę nam robi specyfikę tego zespołu, że my jesteśmy trochę zawsze nie stąd, czy nie z Warszawy i zawsze jesteśmy tacy mysłowicy i śląscy, więc o tym nie myśleliśmy, ale słyszałem, ale nie mogę powiedzieć, słyszałem, że jeden z nas się chce do Sosnowca przeprowadzić.
8: Tak. Kupiłem tam ziemię z widokiem na Rabę.
6: Słuchaj, jesteśmy bardzo dumni, jeśli o to chodzi, że trochę faktycznie Mysłowice przestały się kojarzyć tylko z kopalnią węgla kamiennego. Chociaż tych różnych rzeczy, z którymi Mysłowice mogło się kojarzyć, było trochę więcej.
2: Od zawsze ten zespół zaskakiwał mnie nie tylko genialnymi tekstami, ale także magiczną muzyką. To było spotkanie z grupą Mysłowice w specjalnym weekendowym wydaniu programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. A mi pozostaje wam życzyć już tylko cudownego weekendu.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

0: promocja.
1: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
0: I do dziś są kochane.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
1: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
0: Autopromocja.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.